dzięki temu żyję. Stary, jedziemy do lasu, bo chcemy być, a tu wciąż nie ma czasu. Myśliwy kasuj i z nami grasuj.

Karpatach. W tle leci mantra. Co gdyby nie wy, młody mama i tata. Wstyd mi płakać, dym z planta pnie się do światła. I myślę, wracam ciągle z prądem i pod prąd. Uciekajmy.

Does she want it?

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Zmiany widzę u siebie, oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem, gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem, czego by mi nie mówili. Słyszę jeden wyraz, kolejki, spędy, strypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby, czemu gdyby akurat tam Boga, kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab. Co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł, takie nie przymierzając hejże albo na pochybel. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach

gdyby i słyszę w każdym miejscu, na każdej drodze. Ech, gdyby to się dało jakoś obejść, gdyby on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawę, jakie bym wzniecił w moim życiu w Szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

6, 7, czy ile tam wyjdzie tych części? Jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić. Jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem. Fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez. A gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć

0: Ten kraj chce ci zabrać mamonę i zgarnąć banknoty zielone jak gecko.
1: Wyłączam telefon. Na poczcie mam kolejny pozew. Znów jakaś suka chce stanąć na drodze. Się dowiem za chwilę, że zabiłem morze martwe. Boże straszne. Dzwoni papuga i wszystko jest jasne. Robię jak chcę, kim jest mój adwokat, skoro jestem diabłem. Ja nic już tu nie mogę stracić, skoro nawet gwiazda porno chce puścić bez gaci mnie. Smacznej maczy potwierdzaczy.

Lebensphilosophie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Gramy.
1: Teraz gramy.
2: Let's go. Yo.
3: Cześć.

Rambling bars. Rambling bars. Rambling. T'as de la

śmieją się ze mnie, gdy przechodzę korytarzem. Myślisz, że jest mi smutno, stary, zbijam piątkę z białasem. Wracam na chatę, którą kupiłem za swoją kasę. Pyk, pyk.

0: ktoś dzwoni.
1: Yo, skumaj, pieniądze szczęście nie dają, ale brak ich z pewnością przynosi nieszczęście.
0: Dobra, skończ mi. To już się nudne robi.
1: Dobra.
0: Yo.

0: Alarm w zakładach kasy.
1: Byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Czwórka. Polskie Radio.
3: Gramy.
4: Gramy. W urzędach były konie.

0: Słuchasz czwórki.
1: Gramy. Gramy.
2: Gramy w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

Który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj. Świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był. Lecz na każdej z dróg

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Co działo się w naszym letnim plenerowym studiu? Posłuchajcie.
0: Czwórka z pokoju na lato.
3: Pokoju na lato.
0: Zaprasza Kasia Dydo.
3: Kasia Dydo.
4: Odpoczywamy, chillujemy, relaksujemy się dzisiaj w pokoju na lato, czyli letniej przestrzeni Muzeum Powstania Warszawskiego. Miło tutaj jest wpaść, pochillować, wypić lemoniadę, spotkać się ze znajomymi albo po prostu przybić z nami czwórkę. Czwórkę dzisiaj postanowiła z nami przybić Mila Jankowska, aktorka. Dzień dobry, witaj.
5: Dzień dobry, przybijam czwórkę.
4: Jak tam u ciebie lato mija w mieście? W ogóle lubisz takie miejskie letnie klimaty?
5: Bardzo i uwielbiam Warszawę latem. Staram się być tutaj i korzystać, bo uważam, że od maja do sierpnia Warszawa jest najpiękniejsza.
4: Poza pokojem na lato, co jest oczywiste, masz jakieś swoje ulubione miejskie, letnie przestrzenie, w których lubisz przebywać, właśnie tak pochillować, zrelaksować się, spotkać się ze znajomymi, albo takie miejskie, letnie aktywności. Ja ostatnio sobie trochę robiłam taki research miejskich aktywności i patrzyłam, co tam nowego się pojawiło w mieście i wyobraź sobie, że znalazłam coś takiego, co się nazywa rooftoping, czyli że w ogóle nie, że teraz jesteśmy tylko na poziomie zero, chociaż tutaj jesteśmy na skarpie trochę wyżej nad ulicą, ale że ten rooftoping, czyli po prostu wchodzimy na dachy i ja nikogo nie namawiam, żeby nie było, ale jak są takie przestrzenie na dachach, które można wykorzystać do tego, żeby się spotkać ze znajomymi albo żeby poimprezować, to podobno to jest teraz bardzo modne. Słyszałaś o tym?
5: Nie słyszałam, ale mi się zawsze marzyło, żeby z mieszkania mnie mieć wyjście na dach.
4: Tak jak w filmie?
5: Tak, absolutnie.
4: Ej, ale powiedz, marzyłaś kiedyś, żeby zagrać taką scenę filmową na dachu, taką, wiesz, romantyczną?
5: No tak, no pewnie, że tak. No mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. Ale ja bardzo lubię Park Skaryszewski, który jest blisko mnie, więc w takich wolnych chwilach lubię się tam ukryć. Jest ogromny i można się zaszyć i pobyć w naturze. Lubię też wyjechać tak troszkę pod Warszawę, nad jezioro, ale kocham spacery wieczorem po Warszawie. To jest coś pięknego, jak ten upał, który ostatnio nie ustępuje, tak zelży.
4: My dzisiaj spotykamy się, żeby porozmawiać o tobie, o twoim aktorstwie, ale też przede wszystkim o muzyce, bo być może nie każdy kojarzy cię również z taką aktywnością. W ogóle jakie miejsce w twoim życiu zajmuje muzyka?
5: No ja tak naprawdę taką drogę artystyczną zaczęłam od muzyki, bo ja po pierwsze wystąpiłam od przedszkola do Opola, mając, nie wiem, 6 albo 7 lat.
4: Znam, że nie wolno ci tego przypominać.
5: można. Ja nie wiem, skąd się to wzięło, że to było dla mnie jakieś traumatyczne doświadczenie.
4: A co ty nam wtedy
5: tak
4: śpiewałaś?
5: Pisali w internecie. Ja tylko kiedyś powiedziałam, że dla tak młodej osoby występ przed kamerami i bez wcześniejszego doświadczenia jednak było czymś bardzo emocjonującym i ja też od zawsze miałam problem z przegrywaniem i zajmowaniem miejsca innego niż pierwsze, więc przez to, że nie wygrałam, to po prostu było to dla mnie trudne. Ale właśnie od przedszkola do Opola, później w szkole bardzo dużo śpiewałam. I chodziłam też na wszystkie konkursy recytatorskie, więc tak naprawdę ja zaczynałam od wokalu i później był teatr muzyczny w Sopocie, w którym grałam przez parę lat, więc myślę, że ta muzyka i śpiew, no to jest dla mnie niesamowicie istotny i on mnie naprawdę tak budował, jeżeli chodzi o mnie tak artystycznie.
4: Czy ty uważasz, że aktor, aktorka powinien być też muzykalny i mieć przygotowanie wokalne?
5: Myślę, że nie musi być wokalistą, ale takie umuzykalnienie, dobra emisja, słuch, na pewno umiejętność śpiewania bardzo pomaga w tym zawodzie, bo są rytmy. W tekście też są rytmy i to wszystko bazuje na słuchu. Więc jeżeli ten słuch jest

0: dobry albo wybitnie dobry, no to nam to też pomaga w mówieniu, w łamaniu rytmów. Więc na pewno jest to dodatkowy atut, jeżeli jeszcze aktor dobrze śpiewa, no to to też nam poszerza tak naprawdę horyzonty w tym zawodzie.
1: A czego jeszcze śpiew nauczył cię o właśnie oddechu, o pracy z własnym ciałem, bo jednak śpiewanie to jest używanie bardzo wielu też mięśni, być może też tych samych, których używa się do...
0: Często nieświadomie ich używamy, tak.
1: No właśnie, ale też jakby w pracy aktora, więc jakby czego to śpiewanie też nauczyło cię w pracy aktorki?
0: Myślę, że taka świadomość głosu, która, no ja nie będę tutaj udawać, że ona jest jakaś niesamowicie rozwinięta, bo ja nie mam wykształcenia muzycznego. Chodziłam na lekcje śpiewu i śpiewam w wolnych chwilach i właśnie chcę też wrócić na lekcje, ale mam świadomość tego, że oddech jest przedłużeniem emocji, w sensie, że to jest wszystko bardzo ze sobą połączone i że samym oddechem możemy też się wprowadzić w dany stan emocjonalny, że po naszym oddechu, po tym, w jaki sposób mówimy albo jak śpiewamy, jak bierzemy ten oddech, to na przykład możemy zobaczyć, czy ta osoba jest zestresowana, czy jest zrelaksowana. Że na pewno ta na przykład sama praca taka medytacyjna, praca z oddechem, to wszystko pomaga, czy w wokalu, czy w aktorstwie, bo to myślę, że to jest bardzo istotne, żeby mieć taką kontrolę. Może nie wieczną, ale żeby znać ten oddech i jego możliwości.
1: Powiedz, co tak naprawdę tobie w duszy gra?
0: Myślę, że w ogóle taką mi najbliższą artystką jest Erykah Badu. I to jest niezmienne od wielu, wielu lat. Powiedziałabym, że raczej moja tak zwana playlista jest niesamowicie zróżnicowana, że ja nie mam jednego kierunku. Ja na przykład bardziej go teraz szukam, jeżeli chodzi o moją twórczość, bo wydaje mi się, że takie słuchanie na co dzień, no to tutaj mam raczej takie podejście, że nie chcę się ograniczać. I uwielbiam odkrywać też nowe rzeczy albo wracać do starych. Robię sobie co jakiś czas po prostu takie powroty po paru latach. Ale największym dla mnie wyzwaniem na ten moment jest znalezienie takiej swojej ścieżki, która będzie naprawdę ze mną rezonować, a z drugiej strony, która będzie też ciekawa dla odbiorców. Bo wiadomo, że też jesteśmy w dosyć trudnych czasach, kiedy też się próbuje robić numery pod TikToka i social media i że te 15 pierwszych sekund jest najważniejsze.
1: A czasami to jest tylko 15 sekund i to właśnie wchodzi jako viral i dopiero potem powstaje cały utwór, bo podobno na TikToku i w ogóle w mediach społecznościowych sprawdza się, czy coś spodoba się słuchaczom, czy
0: tak, to
1: nie,
0: prawda.
1: I nie komponuje się więcej niż 15 sekund.
0: I to mnie przeraża. To mnie absolutnie przeraża i za tym, że tak powiem, trendem nie idę. Raczej wolę być tutaj taka oldschoolowa, bo jest to dla mnie przykre, że ludzie przestali słuchać albumów, że albumy teraz często nie są już jakąś taką spójną historią, tylko zlepkiem singli.
1: Tak, słuchamy właściwie piosenek.
0: I że ludzie na przykład nie przyglądają się bardziej artyście, że to jest jeden singiel, który im się spodoba i to jest tyle. I nawet nie mają często w sobie takiej ciekawości, żeby zobaczyć, co ten artysta jeszcze wydał. Albo czy może zaraz będzie koncert. Że widzę, że to jest tak ograniczone w tym momencie, że z drugiej strony na przykład dla mnie, jako dla osoby, która planuje też jakąś taką swoją muzyczną ścieżkę, no to... To mnie trochę też przeraża i zastanawiam się, czy ja chcę z tym walczyć, bo trochę to jest o jakimś takim kompromisie. Jeżeli chcę, żeby to też było na przykład jakieś źródło mojego dochodu, żeby zajmować się tym tak na poważnie, no to trzeba gdzieś znaleźć ten środek.
1: O tym, żeby zajmować się też tym na poważnie, jakby aktorstwo to wiadomo, że jest twój zawód, zresztą

0: wiem, że teraz skończyłaś robić film, właściwie jesteś chwilę
1: tak.
0: po. Nawet mi powiedziałaś, że tak jeszcze nie do końca chyba z tego wyszłaś, że to jeszcze trochę
1: no, jeszcze tego nie czuję.
0: Tak. Oddechu brakuje i w związku z tym do muzyki wrócisz najwcześniej
1: we wrześniu. Myślę, że we wrześniu zrobię sobie taki czas w studio, jak odetchnę i trochę się też poinspiruje.
0: W sumie do września zostało mało czasu. Gdzieś tam w głowie musisz już mieć jakiś kierunek muzyczny, który cię kręci i chciałam zapytać, czy to właśnie będzie ten drum and bass? To będziesz to rozwijać jakby w sobie, tę fascynację tym gatunkiem, czy jednak twoje myśli też krążą wokół jakichś innych gatunków, które cię kręcą i czy w ogóle jesteś skora też do eksperymentów czy muzycznych? Czy to jest coś, takie przekraczanie granic, takie po prostu szukanie jakichś nowych rozwiązań, to jest coś, co tobie towarzyszy, czy właśnie jednak pójdziesz ścieżką all the hits, all the time.
1: No, myślę, że gdybym nie była otwarta na eksperymenty, to bym nie zrobiła tego numeru Let It Go. Więc absolutnie mnie to bardzo nakręca i takie poszerzanie tego horyzontu i sprawdzanie się w ogóle w innych przestrzeniach jest wspaniałe i bardzo chciałabym z Rossem tym bardziej zrobić jeszcze coś w przyszłości. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Ale jeżeli chodzi o taką moją solową ścieżkę muzyczną, no to myślę, że nie będzie to drum and bass. Ale też chyba to nie jest moment, żebym mówiła za dużo. W sensie to jest jeszcze na takim etapie pracy i też w mojej głowie bardzo dużo się teraz kotłuje, że chyba zostawię to na razie dla siebie i jak będzie już się czym dzielić, to na pewno to zrobię.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
0: Przerwa. Przerwa. Weekendowa. Zaprasza Alicja Michalska. Weekend w czwórce.
3: Obiecałam, że dzisiaj będzie dużo zachwytów i tak się składa, że okazja w świecie kultury i filmu pojawiła się wyjątkowa, bo obserwujemy jeden z największych sukcesów Warszawskiej Szkoły Filmowej, której student Leon Korzyński zdobył też wyjątkowe wyróżnienie studenckiego Oscara. Student Academy Awards, którą przyznaje Amerykańska Akademia Filmowa, ta sama, która przyznaje także najważniejsze filmowe wyróżnienia, czyli Oscary. Leon Korzyński, obiecywany i zapowiadany, już jest w naszym studiu. Cześć!
4: Cześć, dzień dobry, bardzo miło.
3: Na początek gratulacje.

0: No a po drugie też wyjaśnijmy, czym w ogóle jest Student Academy Award, bo kiedy mówimy studencki Oscar, no to łatwo pomyśleć, że to po prostu jakaś studencka wersja Oscarów, a jak to jest naprawdę i jak wygląda ta nagroda i konkurs od środka? Czym w ogóle, co możemy ci gratulować?
1: Znaczy ja szczerze sam jestem zaskoczony. Słyszałem, że coś takiego jak studencki Oscar jest, ale ja myślałem jeszcze jakiś czas temu, że to jest tylko i wyłącznie dla filmów dyplomowych, a nie dla jakby wszystkich filmów, które po prostu są realizowane w ramach studiów wszystkich szkół filmowych na świecie. Wiedziałem też, że w zeszłym roku wygrał Polak, Jan Saczek. Pozdrawiam też go bardzo z tego miejsca.
0: Pozdrawiamy i gratulujemy.
1: Gratuluję, dokładnie. Natomiast jakby sam nie do końca wiedziałem o jakichś wszystkich, powiedzmy, benefitach, że są jakieś trzy medale, nie wiedziałem, w sensie, no nie wiem, jakoś tak musiałem się w tym połapać właśnie dopiero w tym momencie, jak wyleciała ta lista 15 filmów, bo na początku jest tak, że właśnie oni selekcjonują takie półfinały, wychodzi, ogłaszają 15 tytułów, później skracają listę do finałów i wtedy jest 7 filmów, no i z tych 7 wyłaniają 3 miejsca, 3 wygrane filmy. Dalej nie wiemy jeszcze, na których miejscach jesteśmy. Może być 3., 2., 1. Zobaczymy w Toronto we wrześniu.
0: No właśnie, to zacznijmy może też od tego momentu, kiedy dowiedziałeś się, że twój film zdobył studenckiego Oscara. Gdzie byłeś i jaka była pierwsza myśl?
1: Właśnie to było ciekawe, ponieważ dostałem takiego maila, ponieważ tam już jakby dostawaliśmy maila od nich właśnie tam z tymi, od Akademii, z tą 15 filmów, później z 7. No i dostałem takiego maila z zaproszeniem na Zooma, na takiego wideo, ale tam w opisie było właśnie, że to oni w tym roku chcą poznać perspektywę bycia finalistą, że zazwyczaj właśnie znają jakby to, jak wiedzą, jak się czują wygrani, ale że nie wiedzą, jak się czują finaliści, więc w tym roku chcieli, tam dzielą nas na jakieś grupy i chcieli poznać tę perspektywę. No więc ja jak dostałem tego maila, to ja myślałem, że to jest taki po prostu loser perspective, że to jest już dla przegranych i że już raczej go nie dostałem.
0: Nagroda więc, pocieszenia.
1: Tak, że to jest taka nagroda pocieszenia, że coś tam sobie chcą nagrać na tym Zoomie i po prostu i po prostu mieć taki, nie wiem, jakiś materiał promocyjny czy coś. No i spoko, tam się połączyłem na tego kola, zadają takie klasyczne pytania, powiedzmy tam jakieś, że jak się czujesz i w ogóle właśnie taka gadka szmatka i później już w zasadzie mamy kończyć i tak dobra, to jeszcze mamy ostatnie pytanie do was, jak się czujecie z tym, że jesteście laureatami. No i wtedy oczywiście nas zamurowało, myśleliśmy, że to żart i no i tak to wyszło.
0: Sam film Kamathipura Express zabiera nas do Bombaju, do bardzo konkretnego, trudnego świata. Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się, zanim dowiedziałeś się o tym wszystkim, nakręcić film w Indiach? Skąd w ogóle pomysł, żeby opowiedzieć właśnie taką historię?
1: Bo ja kocham Indie, no to jest naprawdę, no kocham po prostu i już jak byłem mały, miałem 10 lat, to chciałem zrobić tam film. Pojechałem tam pierwszy raz z rodzicami, rok później pojechaliśmy drugi raz, później jeszcze byłem z kolegami i później jeszcze byliśmy na dokumentacji i później jeszcze przed nagrywaniem, więc no ja po prostu kocham Indie, kocham książkę Shantaram, jest dla mnie ogromną życiową inspiracją i jakąś jedną z najwspanialszych historii, jakich doświadczyłem w swoim życiu. Nie mówię to o serialu, bo serial nie jest tak dobry, ale książka jest fantastyczna, polecam każdemu. No i tak trochę właśnie z życia, trochę z fascynacji i też jak studiowałem, jeszcze nie studiowałem w warszawskiej szkole filmowej, tylko na innych studiach, miałem taki troszeczkę czas, że właśnie no jakby wiedziałem trochę, czego chcę od życia, ale jeszcze trochę nie wiedziałem, jakie są środki, żeby to osiągnąć. I tak troszeczkę byłem taki, no, nie wiem, smutniejszy wtedy, coś takiego. I wysłałem aplikację do szkoły filmowej w Bombaju i przez chwilę miałem pomysł, żeby się wbić w film industry przez Bollywood. No ale mi nie przeszła ta aplikacja niestety, więc to się nie wydarzyło, ale no jakby takie pomysły były.
0: Świętujemy wielki sukces Leona Korzyńskiego, studenta trzeciego roku Warszawskiej Szkoły Filmowej, który zdobył wyjątkowe wyróżnienie studenckiego Oscara, a dokładniej Student Academy Awards. To jest nagroda, którą przyznaje Amerykańska Akademia Filmowa, ta sama, która przyznaje te największe filmowe wyróżnienia, czyli Oscary. Leonie, powiedziałeś już o tym, że kochasz Indie i cały ten film Kamathipura Express wziął się właśnie z twoich fascynacji tym krajem, ale powiedz mi tak trochę od kulis, jak wygląda kręcenie filmu w Indiach, kiedy jest się młodym polskim twórcą? Co w ogóle jest wtedy największym wyzwaniem?

0: No wyzwań to w ogóle było co niemiara i ja dalej nie wiem, jakim cudem w ogóle się to udało. Tym bardziej, że podczas samych zdjęć mieliśmy tak dużo różnych przypałów i po prostu jakichś takich akcji, że coś nam się wywaliło.
1: W zasadzie tak kręciliście jak, rok temu.
0: Rok temu we wrześniu i co jeszcze, żeby sobie utrudnić, to kręciliśmy to w porze monsunowej, czyli kiedy są deszcze, ale też właśnie w sumie dał nam to całkiem fajny obraz finalnie, bo no nie jest takie, powiedzmy, nie nagraliśmy takich indie, jak zwykle się nagrywa, czyli takich słonecznych czy coś, tylko właśnie raczej takie właśnie pochmurne, trochę bardziej szare, trochę bardziej mroczne i to też...
1: Mroczna jest też trochę historia tego filmu, bo jest to historia młodego Polaka o imieniu Osa, mieszkającego w slumsach Bombaju, który zakochuje się w nastoletniej Sapnie, a wszystko właśnie dzieje się na tej słynnej bombajskiej dzielnicy Czerwonych Latarni.
0: Tak, ale tak z takich jeszcze powiem ci wyzwań, które mieliśmy, no to... mieliśmy ich bardzo dużo i tak jak usiedliśmy na końcu ostatniego dnia po wszystkich zdjęciach, żeby sobie przeanalizować, powiedzmy, co poszło nie tak od początku wyjazdu, to bo uznaliśmy, że jakby nie było żadnego dnia, który poszedł zgodnie z planem, zawsze coś wywaliło. I po 4 godzinach rozmowy byliśmy na 6 dniu i uznaliśmy, że musimy skończyć te rozmowy kiedy indziej, bo po prostu no, zajmie ona zdecydowanie dłużej. Mieliśmy na przykład pożar w hotelu, mieliśmy wypadek samochodowy autem kamerowym, mieliśmy dzikiego kota na planie raz, który prawie zjadł asystenta kamery i dźwiękowca.
1: Tak zrobiłam wielkie oczy, nie widać tego, ale zrobiłam.
0: Tak, no jest, anegdot jest co niemiara, teraz brzmią śmiesznie, natomiast kiedy się to wszystko działo, było to bardzo
1: to sobie wyobrażam,
0: stresujące i w sytuacji, kiedy myśleliśmy, że w ogóle tego nie skończymy, była ogromna ilość, no i w zasadzie tak, jeżeli chodzi o wyzwania, no to wyzwanie de facto na koniec zawsze jest jedno, czyli właśnie skończyć po prostu ten film.
1: Czyli wyzwania, trudności, poświęcenie też na pewno, no ale ogromne. Jednak chyba na koniec satysfakcja, no bo jednak się udało.
0: Tak, zacznie. No, największa w ogóle satysfakcja, jaką odczułem i właśnie nawet taki sukces, to był moment, kiedy skończyliśmy zdjęcia i mieliśmy taki coś ala, jakąś taką imprezę pożegnalną z naszą częścią, z naszą ekipą, jeszcze z tą hinduską częścią ekipy, ze wszystkimi ludźmi, którzy dołożyli swoją cegiełkę do tego, żeby tę realizację doprowadzić do końca. Spotkaliśmy się w takiej naszej zaprzyjaźnionej knajpie, która nam też dawała czasami catering na plan. No i właśnie ten moment, kiedy wszyscy ci ludzie zebrali się w jednym miejscu i mogłem tak na nich spojrzeć, z nim porozmawiać, wszyscy razem byliśmy, to wtedy był taki moment największego sukcesu, który zawsze będzie we mnie o wiele jakby więcej wywoływał emocji nawet niż powiedzmy finalna nagroda, nieważne czy to będzie trzecie, drugie, czy pierwsze miejsce, czy 15 filmów, czy 7 filmów, czy 3 filmów. Żadne z tych chwil nie było jakby tak mocno we mnie, nie wyrezonowało jak właśnie tamta chwila wtedy.
1: To bardzo piękne, co powiedziałeś i powiedz jeszcze na koniec, czego możemy tobie życzyć, tak na przyszłość. Bo jedno wyjątkowe wyróżnienie już masz, studenckiego Oscara.
0: Tak, w ogóle nie nagród, w ogóle nie festiwali, tylko żeby móc po prostu mieć możliwość kręcenia filmów takie, jakie sobie wymyślimy i żeby te idee, które chcemy przekazać, żeby się po prostu niosły, no i żeby się udało rozciągnąć ten film do pełnego filmu niebawem, mam nadzieję, że się to uda. Więc tego też można życzyć.
1: Piękne życzenia w takim razie. Ja będę mocno trzymać kciuki za to wszystko, co powiedziałeś. Leon Korzyński, zapamiętajcie to nazwisko. Wyjątkowy student 3 roku Warszawskiej Szkoły Filmowej z wyróżnieniem też wyjątkowym ze studenckim Oscarem. Dzisiaj był u nas w studiu. Jeszcze raz gratulacje, Leon, i dzięki bardzo.
0: Dziękuję, bardzo miło i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Tacy goście.
3: Tacy goście.
2: Tylko w czwórce.
3: Tylko w czwórce.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

Kłopoty bolą nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż to był szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać, więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Róbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim płytę, może być nypek. Idziemy na

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
1: W czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jak szanować zieleń i pieniądze? Podpowie Wam redakcyjna żaba, czyli Marta Hoppe.
3: Szanuj zieleń.
4: Szanuj zieleń.
5: W Dolinie Baryczy jest chwilę po piątej, bo to właśnie tutaj spotkałam się z dzisiejszym gościem. Jakub Węcek, tańcząca chmura. Jeżeli nie obserwujecie na Instagramie, to koniecznie to zróbcie, a zobaczycie to, o czym Wam za chwilę opowiemy. Cześć.
6: Cześć, cześć, witam.
5: Zbudziłam się rano, chociaż nie lubię rano wstawać, ale dla tych widoków było warto. Gdzie my jesteśmy w tej chwili? Bo poza tym, że w Dolinie Baryczy, to w jakimś niezwykłym miejscu?
6: Tak, no jesteśmy w Dolinie Baryczy na jednym ze stawów tutaj w kompleksie takim Rudy Milickiej i zabrałem was, żebyśmy razem poobserwowali jelenie, które przeprawiają się przez staw o wschodzie słońca.
5: Pobudka o 3.30, żeby dojechać na 5 rano, bo rzeczywiście to jak w zegarku tutaj. Staliśmy sobie nad brzegiem tego stawu i wiedziałeś, kiedy co przyleci, kiedy wyjdą jelenie, kiedy to wszystko się zacznie dziać, kiedy się zacznie ten spektakl. To jest rzeczywiście taka trochę jak w zegarku sytuacja?
6: No tak, tak. Zwierzyna, jeżeli jest niepokojona, no to spokojnie chodzi swoimi ścieżkami. Przeważnie o tej samej godzinie wychodzi jak gdyby ze stawów, idzie żerować na pola. I tak samo rano później wraca. Ptaki też zaczynają swoją aktywność jeszcze chwilę przed wschodem słońca. Jak już słońce zaczyna wstawać, wtedy zaczyna się już ruch na stawach.
5: A jakie tutaj mamy, poza tymi jeleniami, które szczególnie chcieliśmy zobaczyć, życie? To znaczy, jakie zwierzęta możemy zobaczyć? Bo nie dość, że jest to największy park krajobrazowy w Polsce, to chyba miejsce z największą ilością ptaków.
6: Tak, tak, dokładnie. No jest to taki raj dla ornitologów i dla miłośników ptaków. W Dolinie Baryczy mówi się o tym, że jest blisko 250 gatunków, które można spotkać. I rzeczywiście są to tutaj olbrzymie stada. Mamy miejsca, w których mają gniazdowiska swoje czaple i to jest ich kilkadziesiąt czy kilkaset. A jesienią jest największy ruch tutaj na niebie i na stawach. Wtedy są przeloty tak zwane, czyli ptaki, które z północy, gdzieś tutaj Europy ściągają na południe, na swoje miejsca, w których będą spędzały zimę. No i możemy wtedy nawet doliczyć się blisko 20 tysięcy żurawi, które w jednym czasie są w Dolinie Baryczy, co jest naprawdę niesamowitym widokiem i doznaniem.
5: A co widzieliśmy dzisiaj? Bo na pewno były łabędzie, kaczki, ale mnóstwo innych ptaków, których pewnie nawet nazw nie wszystkie znamy.
6: No dokładnie. Chwilę temu, jak staliśmy sobie na grobli, przyleciał zimorodek, bardzo szybki ptaszek. Gdzieś tam tylko popiskiwał, ale widzieliśmy też czaple białe, to moje ulubione ptaki, które teraz wydają takie ciekawe odgłosy, podobne trochę do predatora. O wschodzie słońca obserwowaliśmy też żurawie, które chwilę temu wystartowały z tym swoim charakterystycznym dźwiękiem. No i no, jest tutaj tego naprawdę, naprawdę sporo.
5: No nawet teraz nam się coś odzywa, chociaż nie wiem dokładnie co to, ale ciszy i spokoju nie ma, to znaczy jest cisza i spokój, ale trochę inna.
6: Tak, tak, dokładnie. No tutaj te dźwięki przyrody po prostu cały czas są tutaj obecne i przez całą noc, przez cały dzień. Z małą przerwą taką trochę na ten upał, tak? Ale jesienią tutaj też las żyje, las i stawy, trzcinowiska, bo wtedy jest najlepszy spektakl, czyli rykowisko. Wtedy możemy jeszcze dodatkowo do tych wszystkich dźwięków ptaków, przyrody usłyszeć dźwięki ryczących na przykład jeleni.
5: Powiedz mi, jak to robisz te zdjęcia? Bo ty robisz no, niesamowite ujęcia. Czy to są lata praktyki? Czy to jest szczęście, że takie kadry udało się złapać? Jak wygląda twoje obserwowanie i fotografowanie tej dzikiej przyrody?
6: No wiesz co, ja zawodowo jestem też jakby z lasem związany, bo jestem leśnikiem od ponad 20 lat. Od 20 lat pracuję w lasach w Dolinie Baryczy. No i tutaj głównie filmuję i fotografuję. No, trzeba mieć na pewno dużo, dużo szczęścia, ale też takiego samozaparcia, żeby, tak jak mówiłaś, wstać o 3 rano i to nie są raczej wypady jednodniowe, tylko to tak z reguły trwa przez kilka dni. Wstać na ten wschód słońca, bo to niestety

0: to poświęcenie, które my dajemy, odzwierciedla się później w tych kadrach, w tych pięknych mgiełkach, które gdzieś tam sobie majaczą na horyzoncie, w czapli, która ląduje gdzieś w tle jelenie przechodzące. No to są te chwile, na które właśnie cały czas próbuję znaleźć czas i też sfotografować je.
1: Ale już trochę wiesz, co się wydarzy, jak to wszystko jest ułożone w tym zegarze biologicznym tych zwierząt, no bo to one głównie są atrakcją, którą fotografujesz. Przyroda też jest piękna, ale jednak te dzikie zwierzęta, których tu jest ogrom, to jest to, co chyba najbardziej wzrusza, najbardziej zachwyca i jest takie wdzięczne do pokazania w obiektywie.
0: Tak, tak. No ja bardzo lubię też fotografować sam las. Las jako drzewa, jako taki osobny byt, ale też korzystam oczywiście z tych widoków, które daje tutaj Dolina Baryczy, czyli fotografowanie też ptaków, czy moje ulubione jelenie, które też przechodzą sobie przez tafle wody. No tutaj jest tak, że to trzeba też obudzić jakąś sobie swoją wrażliwość na to piękno. I umieć też dostrzegać to, co jest koło nas, bo nie każdy jakby ma taką możliwość, a mi to chyba całkiem nieźle wychodzi.
1: Jest teraz środek lata. Czy to jest dobry moment, żeby obserwować i wstawać rano i tu przychodzić, czy w zasadzie każda pora roku jest świetna i każda ma jakieś swoje magiczne momenty?
0: Tak, no wiesz co, no każda pora ma jakieś swoje magiczne momenty. Ja i chyba większość fotografów najbardziej lubimy jesień, bo z jednego prostego przypadku, jeśli chodzi o wschody słońca, słońce wtedy staje trochę później, więc można się dospać. Najgorszy jest maj, gdzie trzeba wstać już zupełnie o drugiej, żeby gdzieś dotrzeć na stawy i się usadowić. No ale też jest wtedy piękna wiosna. Ja też jestem ostatnim miłośnikiem makrofotografii. To już jest zupełnie taka dziedzina, do której jakby nie potrzebujesz jechać nie wiadomo gdzie, jak daleko. Wystarczy wejść do pobliskiego lasu, parku, czy nawet pochylić się gdzieś na trawniku przed domem i tam też naprawdę można znaleźć sporo pięknych chwil i kadrów.
1: Czyli na przykład sfotografować biedronkę albo krople rosy na płatku kwiatów.
0: Dokładnie tak. Ja teraz jestem zafascynowany swoim ogródkiem, który mamy pod domem i jak zajrzałem tam i zobaczyłem te kwiaty cukinii i dyni, młode dynie, które się rozwijają z takiej bardzo niskiej perspektywy żabiej, no to po prostu przepadłem i ostatnio właśnie zbieram tam ciągle materiał i to mnie też jakby tak relaksuje, pomaga mi też trochę zwolnić ten natłok takich cały myśli. No bo żyjemy niestety w czasach, gdzie to wszystko tak szybko leci, tak? Wszyscy gdzieś tam scrollujemy, wszyscy mamy różne historie, ciągle o czymś pamiętamy, a fotografia pozwala tą wtyczkę troszeczkę z głowy wyciągnąć i zwolnić i zobaczyć to, co jest na wyciągnięcie ręki.
1: Ale czym jest w ogóle Dolina Baryczy? Co to jest ta Barycz? W ogóle skąd ta nazwa? Co to za miejsce?
0: No, Dolina Baryczy to największy park krajobrazowy w Polsce. Znajduje się w województwie dolnośląskim, 50 km na północ od Wrocławia. No jest to bardzo duża i rozległa kraina, przez którą przepływa rzeka Barycz, jedna z najbardziej leniwych rzek w Polsce. I ta jej nazwa pochodzi od prawdopodobnie starego słowa słoweńskiego bara, czyli bagna. Tak kiedyś ten teren wyglądał ze względu na to, jakie było kształtowanie terenu. Rzeka rozlewała się i swoimi rozlewiskami po prostu sięgała wielu kilometrów. Tutaj wtedy powstawały jakieś różnego rodzaju bagna, a potem człowiek przyszedł i zaczął to zmieniać. Około 800 lat temu pojawili się cystersi, którzy naturalną rzeźbę terenu wykorzystali do tego, aby wykopać tutaj stawy, w których hodowali głównie wtedy ryby, karpia, które do dzisiaj jakby jest tą lokalnym produktem serwowanym na różne sposoby.
1: No właśnie, my siedzimy nad stawem, chociaż to wygląda jak jezioro, ale to jest staw. Staw od jeziora różni się tym, że ze stawu można wyjąć jak z wanny korek i spuścić wodę. No jezioro jest naturalne, dużo tutaj jest tych stawów w okolicy?
0: Tak, tak, to jest największy kompleks takich stawów w okolicy. Największy ze stawów ma ponad 300 hektarów. No to są naprawdę olbrzymie wielkości. Czasami jak jest jakaś mgła, no to na tych największych praktycznie nie widać drugiego brzegu. No i też różnica jest taka, że jeziora są naturalne, powstały w sposób naturalny, a stawy w sposób sztuczny. Z ręki właśnie jak gdyby człowieka. Te stawy też są bardzo płytkie, bo tutaj woda woda gdzieś tam sięga, czasami do kolan, czasami do pasa. No a

0: teraz też z tymi problemami jakby zmiany klimatu i niedoborem wody, no to dzisiaj też widzieliśmy, że jelenie w zasadzie na środku stawu, jak przychodziły, to miały wodę po tak przysłowiowe swoje kolana.
1: Stawy, które mamy za sobą, które są w okolicy, no to są stawy napełnione wodą, tak? Tak jak wspomnieliśmy, sztuczne. To skąd jest ta woda, jeżeli jest jej za mało? Jest skądś nalewana, ktoś podpina tutaj jakiś szlauch, straż pożarna przywozi wodę. Jak to się dzieje, że jednak ta woda jest?
0: Znaczy ta cała woda w stawach jest zasilana wodą z baryczy, czyli jeżeli jest woda w baryczy, tutaj stawy są też pełne wody. Jest to taki zrobiony bardzo przemyślanie system, taki kaskadowy, że ta woda po prostu przelewa się z jednego miejsca wyżej od strony tam, tego, gdzie, od której rzeka płynie i przelewa się przez wszystkie stawy, nawadniając je. I też tak samo, jeżeli dochodzi już później jesienią do spuszczania stawów, to jakby zaczynamy od tego stawu, głównie tego poniżej, potem idziemy w górę i przelewając wodę z górnego stawu napełniamy ten staw poniżej, nie? Także no tutaj nic się jak gdyby nie traci i wszystko jest zrobione z głową.
1: To jak przyjedziemy tutaj zimą, to wody nie będzie? Tu za plecami akurat mamy staw, to zimą tutaj będzie sucho?
0: No, to zależy, bo są takie stawy, w których rzeczywiście też woda zostaje na zimę, bo to jest to wymuszone takim trzyletnim jak gdyby cyklem produkcyjnym, głównie karpia, ale są też stawy, które są spuszczane na zimę. Jest to też specjalny zabieg polegający na tym, żeby podczas mrozów zostały wymrożone też te wszystkie jakieś tam drobno ustroje, które nie są pożądane. No i także różnie to może być.
1: Jakub Węcek, Tańcząca Chmura, był dzisiaj razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: Nie pożyczę nic od szemranych ludzi. Będą gonić cię, aż padniesz do stóp.

0: Zapraszam na kolejną audycję Najlepsze z Najlepszych. Dominika Płonka. Miłego dnia.
1: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 7.
1: Pogoda.
0: A pogoda dzisiaj naprawdę bardzo gorąca, około 31 stopni w Warszawie, dużo ciepła. Słońce będzie przeplatać się z chmurami, a po południu możliwa też burza. Warto więc zacząć dzień od okularów przeciwsłonecznych, ale parasola też nie chowajmy zbyt głęboko. We Wrocławiu tutaj lato naprawdę się rozkręci, nawet 34 stopnie na plusie. Pogodnie i bardzo gorąco, więc najlepiej szukać cienia, chłodnych miejsc i nie spieszyć się bardziej niż trzeba. A w Gdańsku? No nad morzem zdecydowanie łagodniej, 25 stopni na plusie. Możliwe przelotne opady, ale między chmurami powinno pojawić się też trochę słońca. Idealny dzień na plażę bez smażenia się na maksa.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Cougar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są tu jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie.

0: A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
1: Muzyczne pobudzenie. Audycja Czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: Tak jak my...

0: 10 minut po godzinie 7 zaczynamy nowy tydzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: No dzień dobry, w poniedziałek, jeżeli właśnie wstaliście, no to spokojnie, nie wymagamy od was jeszcze pełnej gotowości bojowej. Na początek wystarczy kawa, kilka głębszych oddechów, no i dobra muzyka, resztę energii dostarczymy wam my. Zaczynamy nowy tydzień z nową energią, nowymi planami i nadzieją, że ten poniedziałek będzie zdecydowanie milszy niż zapowiadał się jeszcze wczoraj wieczorem. Kawa w dłoni? Jest. Muzyka? Oczywiście, że jest. Dobry humor? Nad tym właśnie pracujemy. Zostańcie z nami i zacznijmy ten tydzień razem. Dobrego dnia!

0: and it's giants, and these here rains water like the ocean.
1: Poranek czwórki. 16 minut po godzinie 7 budzimy was dzisiaj o poranku. Przypominam, że dzisiaj jest poniedziałek. Ja wiem, to jest pierwszy dzień tygodnia, za którym nie przepadamy, ale pamiętajcie, że jeżeli...

postanowiliście coś zrobić i dzisiaj tego nie zrobicie, to macie potem jeszcze cały tydzień na zastanawianie się, co z tym zrobić. I od poniedziałku do poniedziałku jest 7 dni, a więc dlatego też poniedziałek jest dobry, no bo po prostu to jest ten najdłuższy czas, kiedy możemy sobie pomyśleć, nie? Bo już od wtorku to już trochę mniej tych dni, więc poniedziałek naprawdę jest ekstra. A może zamiast zacząć ten trudny dzień od telefonu i kolejnej kawy, no to zacząć go od spaceru. Coraz popularniejszy jest taki trend, który nazywa się walk before work, czyli po prostu zanim usiądziemy przy komputerze, wychodzimy na 15-20 minut na zewnątrz. Bez sportowego stroju, bez aplikacji, bez liczenia kroków, po prostu spacer po okolicy, trochę ruchu i przede wszystkim światło dzienne. Chodzi o to, żeby dać sobie chwilę na rozbudzenie, zanim włączymy tryb praca, wiadomości, maile i zadania. No i właśnie poranne światło jest tutaj bardzo ważne. Cieszmy się, póki jeszcze je mamy, bo za chwilę to naprawdę same ciemnice, więc cieszmy się, że to światło o poranku jest. To pomaga regulować nasz zegar biologiczny, a ruch może poprawić samopoczucie, no i to poczucie energii. Czyli zamiast budzik, telefon, kawa, komputer, może budzik, buty, spacer, kawa i dopiero potem reszta świata.

0: Baklawa Garrett Good to już za nami. 24 minuty po godzinie 7. Gramy na dobry początek dnia.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A przy okazji też pakujemy walizki, no bo wiadomo, że wakacje to jest czas pakowania walizek, ale też ich rozpakowywania i tak na okrągło rozpakujemy, rozpakowujemy. A u nas jeszcze możecie wygrać te walizki.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: Wy już doskonale znacie tę zabawę, bo ona jest absolutnie wspaniała i zaczyna się o poranku, a właściwie to przez cały dzień trwa. Zaczynamy u nas, a kończymy dopiero wieczorem. Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę. W poranku czwórki wkładamy tam pierwszy przedmiot, kolejne pojawiają się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. No a wieczorem wielkie rozpakowywanie, otwieramy naszą walizkę, no i sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. Trzeba mieć też jeszcze refleks, bo trzeba szybko do nas zadzwonić, jak dostaniecie znak, sygnał, że można dzwonić. No i w ten sposób być może dzisiaj właśnie, w poniedziałek, uda się wam wygrać walizkę.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: 29 minut pozostało do godziny 8, a my o poranku zaczynamy pakowanie walizki.
2: Czas na konkurs. Czas na konkurs. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
1: Wiadomo, że wakacje to jest czas pakowania walizek. Jedni zabierają to, co jest niezbędne, inni potrafią tam spakować bardzo, bardzo dużo, no praktycznie połowę domu, bo wiedzą, że no zawsze coś jeszcze może się przydać i że koniecznie trzeba to zabrać. I ja właśnie tak mam i ja to totalnie rozumiem. No w każdym razie w naszej zabawie my wybraliśmy trzecią opcję do naszej walizki. Każdego dnia trafiają tylko 4 przedmioty, ale za to bardzo nieprzypadkowe. Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę. Za moment znajdzie się tam pierwszy przedmiot, kolejny pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać, no i zapamiętać całą zawartość. No to uwaga, pakujemy, wkładamy tam pierwszy przedmiot.
3: Przedmiot, który wkładam do walizki.
1: Ja myślę, że możecie być zdziwieni, ale dzisiaj wkładamy do walizki, uwaga, eliksir. A to dlatego, że nasza walizka dzisiaj będzie bardzo magiczna, więc możecie poczuć się albo jak Gandalf, albo jak Yennefer, albo jak Elfaba, albo jak Diabolina. No co tam wam tak naprawdę w duszy gra i co wam pasuje, ale musicie dzisiaj wejść w głowę magika, czarownicy i zastanowić się, co jeszcze mogłoby się znaleźć w naszej walizce. No w każdym razie pierwszy przedmiot to eliksir. Potem pojawią się następne w następnych audycjach, a wy po prostu musicie wszystkie zapamiętać. Na tym polega ta zabawa, ale jest fajna, bo można wygrać tutaj walizkę.
2: To jest konkurs Czwórka na walizkach.

0: Na zegarach 7:40 zaczynamy nowy dzień.
1: Ale lato. Ale
0: lato. No to mamy w pełni, dzisiaj będzie bardzo gorąco, więc uważajcie na siebie, weźcie okulary przeciwsłoneczne, ale czapka też się przyda, butelka z wodą pod pachą i tak możecie zdobywać ten dzień. My lubimy zacząć ten dzień od dobrych wiadomości. No a teraz będziemy wam mówić w związku z tym o jednym z największych sukcesów w historii polskiego kina studenckiego, bo film Kamatipura Express w reżyserii Leona Korzyńskiego, studenta Warszawskiej Szkoły Filmowej, zdobył Student Academy Award, czyli studenckiego Oscara. Nagroda oznacza jednocześnie, że produkcja kwalifikuje się do rywalizacji Oscara w kategorii filmu krótkometrażowego. Dlaczego Leon osadził akcję swojego filmu w Indiach?
2: Kocham Indie. No, już jak byłem mały, miałem 10 lat, to chciałem zrobić ten film. Pojechałem tam pierwszy raz z rodzicami. Rok później pojechaliśmy drugi raz. Później jeszcze byłem z kolegami. Po prostu kocham Indie, kocham książkę Shantaram. Nie mówię to o serialu, bo serial nie jest tak dobry, ale książka jest fantastyczna, polecam każdemu. No i tak trochę właśnie z życia, trochę z fascynacji i też wyzwań to w ogóle było co niemiara i ja dalej nie wiem, jakim cudem w ogóle się to udało. Tym bardziej, że podczas samych zdjęć mieliśmy tak dużo różnych przypałów i po prostu jakichś takich akcji, że coś nam się wywaliło. Kręciliśmy to w porze monsunowej, czyli kiedy są deszcze, ale też właśnie w sumie dało nam to całkiem fajny obraz finalnie, bo nie nagraliśmy takich indie, jak zwykle się nagrywa, czyli takich słonecznych czy coś, tylko właśnie raczej takie właśnie pochmurne, trochę bardziej szare. Nie było żadnego dnia, który poszedł zgodnie z planem, zawsze coś wywaliło. Mieliśmy na przykład pożar w hotelu, mieliśmy wypadek samochodowy autem kamerowym, dzikiego kota na planie raz, który prawie zjadł asystenta kamery i dźwiękowca. Anegdot jest co niemiara, teraz brzmią śmiesznie, natomiast kiedy się to wszystko działo, było to stresujące i największa w ogóle satysfakcja, jaką odczułem i właśnie nawet taki sukces, to był moment, kiedy skończyliśmy zdjęcia i spotkaliśmy się w takiej naszej zaprzyjaźnionej knajpie, która nam też dawała czasami catering na plan, no i właśnie ten moment, kiedy wszyscy ci ludzie zebrali się w jednym miejscu i mogłem tak na nich spojrzeć, z nimi porozmawiać,

0: wszyscy razem byliśmy, to wtedy był taki moment największego sukcesu, który zawsze będzie we mnie o wiele więcej wywoływał emocji nawet niż, powiedzmy, finalna nagroda, nieważne czy to będzie trzecie, drugie czy pierwsze miejsce. Żadne z tych chwil nie było jakby tak mocno we mnie, nie wyrezonowało jak właśnie tamta chwila wtedy.
1: Przypały to jest coś, co towarzyszy Leonowi Korzyńskiemu na jego filmowej drodze. Leon Korzyński jest jednym z laureatów studenckiego Oscara. 14 września w Toronto ogłoszone zostaną miejsca, które zajmują trzej najlepsi młodzi filmowcy. W zeszłym roku złoto zdobył nasz rodak Jan Saczek za krótki metraż zatytułowany Taty nie mam. No a my w tym roku trzymamy kciuki za Leona Korzyńskiego i jego całą ekipę, bo wygląda na to, że ta wspaniała podróż, chociaż na razie z przypałami, to jednak dopiero się zaczyna.

0: Girl Like Me, Pink Panther, co już za nami, 12 minut pozostało do godziny 8.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
0: A my lubimy zacząć poranek dobrze, z uśmiechem i na dodatek jeszcze od nowości. A nowością na naszej playliście jest utwór Deszcz, czyli Linii Nocnej. Deszcz to jest wspólny utwór, no właśnie, duetu Linia Nocna i wokalistki, która nazywa się Pat. Kompozycja łączy taki elektroniczny pop z synpopowym brzmieniem charakterystycznym dla twórczości Linii Nocnej. Klimat jest nastrojowy, melodyjny, oparty na bardzo subtelnej, elektronicznej produkcji. Więc zacznijmy ten dzień dobrze z Linią Nocną i Pat.
2: Na playliście.

0: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
1: Walizeczkę od czwóreczki.
0: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
1: Twoja.
0: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
2: Czyli dla ciebie.
1: Czyli dla ciebie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 8.
1: Pogoda.
0: W Krakowie termometry pokażą około 32 stopni, a niebo będzie częściowo słoneczne. Będzie gorąco, więc jeśli planujecie spacer po mieście, dobrze mieć przy sobie wodę i znaleźć choć kawałek zacienionej uliczki. W Poznaniu 31 stopni, ale pogoda może zrobić mały zwrot akcji. Miejscami możliwe burze. Czyli rano lato, a po południu natura może dorzucić trochę efektów specjalnych. No a w Gdańsku przyjemniejsze 25 stopni i przelotne opady. Morze jak zwykle zrobi swoje. Trochę chłodniej, trochę bardziej wietrznie, ale nadal wakacyjnie.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
10: Spokojnie, kochanie. Mam elektryczny.

0: Rolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
2: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Po reklamie.

0: person. 9 minut po godzinie 8. Witaj, nowy dniu.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Poniedziałek melduje się na pokładzie. Jeżeli macie wrażenie, że weekend skończył się zdecydowanie za szybko, no to mamy dla was dobrą wiadomość. Nie jesteście sami. My też tak myślimy. Ale zanim zaczniemy narzekać na poniedziałek, zróbmy coś lepszego. Zapaszmy sobie kawę, podkręćmy muzykę i spróbujmy wejść w ten nowy dzień z dobrą energią. Przed nami kilka dni, które dopiero się zaczynają i dopiero coś tam ma się fajnego wydarzyć. Może będzie dużo pracy, może pojawią się nowe pomysły, a może po prostu uda się znaleźć chwilę dla siebie. No i właśnie od takiej chwili zacznijmy ten poniedziałek. Dobrego dnia wam dzisiaj życzymy o poranku w czwórce.

0: 16 minut po godzinie 8 o poranku mówimy wam dzień dobry.
1: Poranek czwórki.
0: Czy poranek to jest nasza najbardziej produktywna część dnia? A może wszystko zależy od tego, czy jesteśmy rannym ptaszkiem, czy może raczej nocnym markiem?

Nasz organizm ma własny zegar biologiczny, który wpływa między innymi na koncentrację, pamięć, uwagę i też poziom energii. No i okazuje się, że nie wszyscy jesteśmy stworzeni do pracy o tej samej porze. Osoby o porannym chronotypie mogą lepiej funkcjonować rano, podczas gdy sowy potrzebują zdecydowanie więcej czasu, żeby się rozkręcić. Jak działa nasz zegar biologiczny i jak zmienia się to też podczas letnich upałów? O tym będziemy rozmawiać już za moment w czwórce o poranku. Oh yeah.

0: 21 minut po godzinie 8. Witamy, nowy dzień.
1: Słyszeliście o tym?
0: Słyszeliście o tym? Czy o poranku jesteśmy najbardziej produktywni? Jak działa nasz zegar biologiczny i jak to się zmienia podczas letnich upałów? To postanowiła dzisiaj sprawdzić Alicja Michalska. Dzień dobry, witaj w czwórce. Jak tam u ciebie poranek? Ty jesteś rannym ptaszkiem, czy wręcz przeciwnie, ty psowy? Późno, praca i potem rano na czworakach.
2: Wiedziałam, że mnie o to zapytasz. Wiesz co, mi tak się zmienia. Kiedyś byłam osobą, która jest zdecydowanie rannym ptaszkiem, a teraz na przykład widzę, że wieczorami też sobie bardzo dobrze radzę. Więc chyba to zależy od pory dnia i właśnie od pory roku, no bo latem jest to zupełnie inaczej, jesienią też, zimą też, to wszystko zależy od słońca, ile mamy światła, więc wydaje mi się, że to się zmienia nie tylko z wiekiem, ale też z porami roku, no ale właśnie, postanowiłam przyjrzeć się tej naszej produktywności, szczególnie w czasie wakacji, no bo lato kojarzy nam się z tym odpoczynkiem.

0: z takim wolniejszym tempem, odłożeniem na bok obowiązków, no ale nie możemy pozwolić sobie na 2 miesiące laby, no bo część z nas nadal pracuje, uczy się, prowadzi projekty, spotyka się na zebraniach i próbuje realizować jakoś te swoje plany. Tyle, że latem funkcjonujemy trochę inaczej, no bo dłuższe dni, więcej światła, zmieniająca się temperatura, wakacyjne wyjazdy i zupełnie inny rytm dnia mogą wpływać na to, ile tej energii i jak łatwo przychodzi nam skupienie. No i z jednej strony mamy więcej okazji do odpoczynku, spędzania czasu na świeżym powietrzu, a wiadomo, że to też bardzo dobrze wpływa na energię. No a z drugiej strony właśnie te upały. Nie wiem, jak ty funkcjonujesz w takie duszne dni z temperaturą typu 35 stopni.
1: Nie funkcjonuję wtedy.
0: Nie funkcjonujesz.
1: Nie, ja w ogóle wtedy wegetuję na kanapie i po prostu nie jestem w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą i po prostu nic mi nie jest w stanie pomóc i po prostu zero produktywnego myślenia, w ogóle produktywnego działania, czegokolwiek. Ja po prostu leżę, ja po prostu wegetuję i po prostu skreślam każdą godzinę, żeby ten upał się skończył. Tak wygląda moje funkcjonowanie.
0: Tak jak w więzieniu robią po prostu takie kreski na ścianach. No ale słuchaj, widzisz właśnie, ja też kiedyś byłam osobą, która uwielbia upały, uwielbia gorące dni, a mam wrażenie, że teraz jakoś naprawdę w te wakacje to było zupełnie inaczej, bo te temperatury naprawdę skakały do takiego stopnia, że naprawdę jedyne, co można było robić, to leżeć na tej kanapie. No ale właśnie, czy latem rzeczywiście pracujemy mniej, a może to po prostu powinniśmy trochę lepiej rozplanować tą swoją energię. Sporo się mówi o tym, że to właśnie poranek jest najlepszą porą dnia na produktywność. No tylko tutaj znowu, każdy ma inaczej i znowu to najbardziej takie uniwersalne zdanie musi paść, to zależy.
1: Alicja Michalska dzisiaj przygląda się temu, jak funkcjonujemy w zależności od pory dnia, ale także pór roku. Czy upały jakoś znacząco wpływają na naszą produktywność? O tym będziemy rozmawiać jeszcze za moment, za chwilę wracamy, życząc wam wspaniałego i produktywnego poranka, niezależnie od tego, jakim typem jesteście, czy jesteście typem rannego ptaszka, czy jednak sowy. No niech ten poranek po prostu będzie produktywny.

0: Dzisiaj sprawdzamy naszą produktywność o poranku. Ja jestem bardzo mało produktywna i to jest w ogóle takie bardzo śmieszne, że ja prowadzę te poranki, a tak naprawdę wewnętrznie śpię przynajmniej do godziny 9:30. Więc jeżeli budzicie się razem ze mną i zastanawiacie, o, ta baba w radiu jest już taka nakręcona i tak dalej. Nie, ja się wewnętrznie cały czas budzę. I teraz się budzę razem z Alicją Michalską, która opowiada o tym, czy o poranku jesteśmy bardziej produktywni, jak działa nasz zegar biologiczny, jak to się zmienia podczas letnich upałów i jak w ogóle funkcjonujemy inaczej w zależności od pór roku.
1: Tak, słuchaj, bo my wstajemy, żeby inni nie musieli po prostu. Trzeba sobie afirmować to
0: tak,
1: wszystko.
0: Ja afirmuję to za każdym razem, jak budzik dzwoni u mnie o 4:30.
1: Możemy sobie też afirmować naszą produktywność. Mówi się o tym, że właśnie ona jest najlepsza o poranku, to wtedy mamy być najbardziej wypoczęci, skoncentrowani i gotowi do działania. No i rzeczywiście u wielu osób rano łatwiej się zabrać za te wymagające zadania. Jesteśmy po tej nocnej regeneracji, jeśli to w ogóle była regeneracja. Organizm przechodzi też w ten tryb czuwania, a latem dodatkowo ta temperatura jest po prostu niższa. No ale nie oznacza to, że każdy z nas powinien wstawać o tej 5 rano i od razu pisać listę najważniejszych zadań, bo duże znaczenie ma chronotyp, czyli nasz właśnie taki indywidualny rytm aktywności. Są osoby, które najlepiej myślą rano, ale są też takie, które swoją najwyższą koncentrację osiągają dopiero później. No i po prostu zamiast zmuszać się do tej pracy o konkretnej godzinie, warto obserwować, kiedy mamy najwięcej energii. Natomiast nieważne, kiedy lubimy brać się za pracę lub za obowiązki, ważna jest też regularność. No niestety, nasz rytm dobowy najlepiej lubi pewną przewidywalność. No i jeśli codziennie wstajemy o podobnej porze, mamy kontakt ze światłem, jemy 5 posiłków dziennie i jesteśmy aktywni mniej więcej w tym stałym rytmie, no to po prostu organizm łatwiej wie, kiedy powinien być pobudzony, a kiedy powinien przygotować się do odpoczynku. No niestety, regularność po prostu tutaj jest wskazana. Robisz taką minę, wiem, też mam problem z regularnością.
0: O, nie, ja właśnie nie mam problemu. Na tym etapie mojego życia już właśnie nie mam. Ja jestem bardzo zdyscyplinowana i potrafię sobie narzucić taki rytm, którego później się bardzo mocno trzymam i w ogóle już nie jest do niczego potrzebna motywacja. Ja już w ogóle obaliłam mit motywacji, że jest coś takiego jak motywacja i że mi ta motywacja jest w ogóle do czegoś potrzebna i jak po prostu nie będzie tej motywacji, ja czegoś tam nie zrobię. Nie. Mi wystarczy po prostu już dyscyplina i to jest w ogóle zupełnie coś właśnie innego.
1: No tak, motywacja, dyscyplina to rzeczywiście dwa różne światy, ale tak naprawdę jeśli chodzi jeszcze o te wakacje i upały, to nie jest tylko kwestia dyskomfortu, że jest gorąco i nam się nie chce. Nasze ciało wtedy też inaczej funkcjonuje, dlatego w czasie upałów warto trochę inaczej zarządzać swoją energią. No przede wszystkim warto wykorzystać te godziny, kiedy organizm ma najlepsze warunki do działania i te najważniejsze i najbardziej wymagające zadania dobrze po prostu zaplanować na rano. No jeśli chodzi o wakacje i upały, te poranki rzeczywiście są bardzo ważne. Potem przydałaby się wszystkim taka hiszpańska siesta, że masz ten czas od 14 do takiej 17, czas wolny i to jest normalne, że wtedy funkcjonujesz trochę wolniej, a potem od godziny 18 znowu można wrócić do obowiązków. Wiadomo, że jak się pracuje od 9 do 16, czy jak to jest, od 8 do 16 się pracuje? Chyba tak, 8 godzin. No to wtedy ciężko jest tak sobie zrobić siestę w ciągu dnia, ale wtedy po prostu warto rzeczywiście o poranku zrobić najwięcej rzeczy, żeby potem im dłużej w las, tym tych obowiązków było mniej, im bardziej temperatura skacze, tym my po prostu cieszymy się, że już mamy coraz mniej do zrobienia.
0: Utopijną wersję zdarzeń nam tutaj Alicja Michalska przedstawiła. Tak to powinno właśnie wyglądać, jak wygląda w rzeczywistości. No to,
1: no to
0: wiadomo,
1: już inna powieść.
0: Bywa różnie, ale naprawdę polecam dyscyplinę, jest zdecydowanie tańsza niż motywacja. Wiadomo, że motywacyjnie lubimy sobie czasami coś kupić, żeby gdzieś tam stwierdzić, że coś musimy zrobić, że to nas napędza. Nie, dyscyplina tego nie potrzebuje, więc naprawdę idźmy w dyscyplinę, a nie w motywację.
1: To ja jeszcze mam też radę od siebie. Najważniejsze w upalny dzień po prostu warto zaakceptować, że ta nasza wydajność może być trochę niższa, bo produktywność nie zawsze oznacza zrobienie maksymalnej liczby rzeczy. Czasem po prostu oznacza rozsądne gospodarowanie energią, żeby zrobić to, co naprawdę ważne, a nie doprowadzić do takiego całkowitego wyczerpania. Myślę, że to motto może nam towarzyszyć przez całe wakacje.
0: Wrzućmy na luz. 28 minut pozostało do godziny 9. Alicja Michalska, wielkie dzięki.
1: Dzięki.

0: 22 minuty pozostały do godziny 9, to będzie naprawdę dobry dzień.
1: Poranek czwórki.
0: Tym bardziej, że możecie wygrać u nas walizkę, biorąc udział w naszej absolutnie wspaniałej zabawie. A o co dokładnie chodzi, no to przypomnę już teraz.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: No my tutaj po prostu pasjami pakujemy te walizki everyday. Każda walizeczka jest pięknie spakowana. Przez cały dzień wspólnie pakujemy tę walizkę. W poranku czwórki dołożyliśmy pierwszy przedmiot, włożyliśmy tam pierwszy przedmiot. Kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać, no i oczywiście zapamiętać całą zawartość. A wieczorem wielkie rozpakowywanie naszej walizki. Chodzi o to, żebyście zapamiętali wszystkie przedmioty, jeszcze do nas zadzwonili w odpowiednim czasie, no i w ten sposób możecie wygrać walizkę. No a pierwszym przedmiotem, który został tam włożony, ja tylko przypominam, jest eliksir, bo dzisiaj pakujemy walizkę magiczną. Kolejne przedmioty pojawią się tam w następnych audycjach, a więc po prostu słuchacie czwórki all day, przez cały dzień i wtedy wygrywacie walizki.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkę.

0: To Heim i Spinning. To już za nami, 14 minut pozostało do godziny 9. Witaj, nowy dniu.
1: Ale lato. Ale
0: lato. To ten tydzień zapowiada się upalnie, a poniedziałek to jest bardzo dobry dzień na planowanie odpoczynku, więc może relaks na kajaku? Dajcie się zaprosić Rafałowi Wyszkowskiemu, który jest kajakarzem i organizatorem spływów kajakowych.
2: Wszystko zależy tak naprawdę od trasy, od rzeki i od tego, jakie się informacje uzyska od właśnie pana kajakowego, jak to mówi koleżanka. Ja właśnie jestem takim panem kajakowym i jak się do mnie zadzwoni, to zawsze wszystko opowiem. Natomiast to jest tak właśnie, że obecnie wszyscy mogą korzystać z tego kajakarstwa. Na każdej rzece w zasadzie znajdzie się odcinek na trasę tak zwaną familijną czy rodzinną. My na jeziorce promujemy odcineczek między Piasecznym a Konstancinem, gdzie mamy 10 kilometrów fajnego spływu, pływają rodziny z dziećmi. Czasem faktycznie odcineczek jakiś tam 2-3 kilometrów jest przygodowy. Trzeba dużo manewrować, omijać krzaczki od góry, jakieś gałązki, pieniuszki od dołu, ale dzięki temu, ile my tam mamy kaczek, perkozów, nurogęsi, pliszek, no i czasem nawet da się zobaczyć bobra.
0: Wszystko zależy od trasy, od rzeki, od pana kajakowego, a tak naprawdę wszystko zależy od was, więc spędźcie ten upalny tydzień absolutnie wspaniale i idźcie na kajaki, bawcie się w życie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Po reklamie.
12: O nie, my tak nie gramy.

0: Dzień dobry, na zegarach godzina 9.
1: Pogoda.
0: Łódź zapowiada się bardzo gorąca. Dzień z temperaturą około 31 stopni. Słońca nie powinno zabraknąć, ale warto uważać na popołudniowe zmiany pogody. W Katowicach 31 stopni na plusie i sporo letniego ciepła. Będzie pogodnie, choć miejscami mogą pojawić się chmury. Krótko mówiąc, lato w pełnej wersji. A w Szczecinie 27 stopni, więc zdecydowanie bardziej komfortowo niż w najgorętszych regionach kraju. Trochę słońca, trochę chmur i temperatura idealna na spacer, rower albo kawę na zewnątrz.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą.
4: Dziewczyny górą.
5: DJ Bert. Zaprezentuje wszystkie odmiany house'u. Od klasyków po współczesne nagrania.
6: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
7: Odpalcie czwórkę.
8: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje, gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxi.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
13: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
12: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
14: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający.

0: Wymagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Funduszy Europejskie dla nowoczesnej gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Po reklamie.

0: 11 minut po godzinie 9 budzimy na dobry dzień.
1: Na poranek czwórki zaprasza Kasia Dydo.
0: Dzień dobry, jest poniedziałek, ale spokojnie, to nie powód, żeby od razu odwoływać cały tydzień. Zanim kawa zacznie działać, zanim przypomnicie sobie, gdzie zostawiliście klucze i zanim ktoś zapyta was, jakie macie plany na ten tydzień, no to pamiętajcie, że jesteście tutaj. A to jest już naprawdę bardzo dobry początek. My dorzucamy muzykę, trochę pozytywnej energii, no i kilka powodów, żeby ten poniedziałkowy poranek potraktować bardzo, bardzo łagodnie, bo nie każdy poniedziałek musi być walką o przetrwanie. Czasem wystarczy dobra kawa, ulubiona piosenka i świadomość, że jeszcze przed nami całkiem sporo dobrych rzeczy. Dzień dobry, nowy tydzień, nowa energia, ta sama kawa i jedziemy.

0: 18 minut po godzinie 9 to jest poranek w czwórce. Mówimy wam tutaj dzień dobry.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
0: Czwórki. Są ludzie, którzy podczas wakacji szukają najpiękniejszych plaż, inni muzeów, inni zabytków, a Dominik, który dzisiaj jest naszym gościem, szuka ogrodów zoologicznych. Swoje podróże planuje tak, żeby zwiedzać zoo na całym świecie, zagląda za kulisy, sprawdza, w jakich warunkach żyją zwierzęta, co wyróżnia poszczególne ogrody i które rozwiązania naprawdę robią wrażenie. No i ta pasja doprowadziła go również do warszawskiego zoo, gdzie przez kilka miesięcy był wolontariuszem, dzięki czemu zobaczył, jak wygląda codzienność opiekunów zwierząt, także ta, której nie widzą odwiedzający. No i dzisiaj w czwórce o poranku opowie, co się dzieje w zoo o poranku. Dominik Hajduk dzisiaj jest razem z nami, inżynier nauk zoologicznych, ale teraz także pracownik Centrum Nauki Kopernik. Warto to podkreślić, bo za chwilę będzie prowadził tam bardzo ciekawe zajęcia dotyczące zwierząt. Dzień dobry, witaj w czwórce.
2: Dzień dobry.
0: Powiedz, co się dzieje o poranku w zoo? Jak wygląda typowy poranek w warszawskim zoo?
2: No, typowy poranek w warszawskim zoo jest leniwy, no bo nie ma zwiedzających. Pracownicy oczywiście najpierw muszą zobaczyć stan zdrowia zwierząt po nocy, rozplanować, co będą tego dnia robić, posprzątać wybiegi, zrobić pierwsze posiłek dla tych zwierząt. No i potem już powoli szykują się na to, że zwiedzający muszą zobaczyć zwierzęta na wybiegu.
0: A kto właściwie wstaje pierwszy, opiekunowie czy zwierzęta? I które zwierzęta wstają najwcześniej?
2: Zwierzęta najwcześniej wstają, no, te poranne zwierzęta, typu właśnie jakieś niedźwiedzie albo słonie. One już wstają, już czekają, żeby wyjść na wybieg zewnętrzny.
0: Jak wygląda taki poranny rozkład jazdy zwierząt? Najpierw jest karmienie, później jest sprzątanie, później jest ta kontrola zdrowia, czy ten porządek wygląda jakoś inaczej?
2: To jest tak, że najpierw musimy je przenieść z boksu do boksu, żeby posprzątać ten boks, w którym były w nocy. Potem jest szykowanie jedzenia. Wtedy najczęściej one już wychodzą na zewnątrz, dostają jedzenie na zewnątrz i już są prawie cały dzień na wybiegu zewnętrznym.
0: Jakimi zwierzętami ty się opiekowałeś o poranku?
2: To były gady, w zależności w którym ogrodzie zoologicznym, bo miałem różne praktyki w różnych zoo. O poranku to najczęściej właśnie gady w jednym z działów warszawskiego zoo i tam po prostu zbierałem jedzenie, tak 2 godziny rwania tak zwanej zielonki dla żółwi.
0: No właśnie, co jedzą gady o poranku w zoo? Opowiedz mi o tym i też no, nie miałeś łatwego zadania, żeby przenieść z jednego boksu do drugiego boksu. Musiałeś to robić w przypadku gadów?
2: Na przykład, żeby posprzątać boks, to tak.
0: Okej, okay, dobra, co jedzą gady? Ja chcę wiedzieć. O poranku.
2: Na przykład mlecze, podagrycznik, różne takie dzikie rośliny nadające się do karmienia, ale też na przykład bardzo cieniutko pokrojone warzywa czy kwiaty.
0: O, no to nawet całkiem przyjemnie, czy jakoś specjalnie przygotowuje się te posiłki, czy po prostu wrzuca się tak, jak mówisz?
2: No, no trzeba zerwać tą zielonkę, umyć, cienko pokroić i podać na tacy.
0: Czyli robota, żółw. Tak jak w normalnej restauracji, tak jak w kuchni. Powiedz mi jeszcze, które zwierzę w zoo jest największym śpiochem?
2: Największym śpiochem myślę, że lwy. Lwy nawet połowę dnia, nawet 20 godzin na dzień potrafią przespać.
0: A czy są takie zwierzęta, które jakoś szczególnie nie lubią poranków, poza lwami, które śpią do godziny 14?
2: Nie lubią w sensie?
0: Że nie wstają wcale tak wcześnie, albo nie
2: leniwce.
0: Lubią jakieś...
2: Na przykład leniwce.
0: No tak. Leniwce, wiadomo, można było się tego spodziewać. Dominik Hajduk dzisiaj jest razem z nami. Rozmawiamy o tym, jak wygląda poranek w zoo, a za chwilę też porozmawiamy o twoich podróżach. Od zoo do zoo, bo to jest twoja pasja. Odwiedziłeś wiele takich placówek, widziałeś, jak one funkcjonują i jak się mają tam zwierzęta. To za moment wracamy. Thank you.

0: Stromzy, Ed Sheeran, Own It. To już za nami, 25 minut po godzinie 9, a my wracamy do zoo.
1: Słyszeliście o tym?
0: Słyszeliście o tym? Czy słyszeliście o tym, jak wygląda poranek w zoo? Przed chwilą Dominik Hajduk nam o tym opowiadał. Inżynier nauk zoologicznych, w tej chwili pracuje w Centrum Nauki Kopernik, szykuje się do prowadzenia warsztatów na temat zwierząt, ale też ma taką pasję, że odwiedza zoo w różnych miastach, ale także w różnych częściach świata. Właściwie skąd u ciebie wzięła się ta pasja?
2: Chciałem po prostu tymi podróżami sam dla siebie zobaczyć, czym różnią się ogrody zoologiczne, czy występują tam inne gatunki niż w polskich ogrodach zoologicznych, oraz też sposób utrzymywania zwierząt. Czy różni się od polskich? No i w większości się różni i są inne gatunki.
0: No to jak funkcjonują zoo na świecie? Jak bardzo to się różni od tego, co mamy w Polsce? No i też, no, które zoo jest absolutnie najbardziej wspaniałe i fantastyczne i dlaczego?
2: Znaczy, życie ogrodów zoologicznych się tak zbytnio nie różni. Chodzi o to, jakby powiedzieć o wybiegach, tak? Wielkość wybiegów, sposób arrangementu, czyli rozrywki dla tych zwierząt, to dla mnie jest bardzo ciekawe. No i te zagraniczne ogrody mają większy enrichment, inaczej zaprojektowane wybiegi i ładniej się na to patrzy po prostu.
0: A jak się projektuje wybiegi dla zwierząt za granicą?
2: No to musi być specjalna firma, która zna biologię tego gatunku ze specjalistami z ochrony środowiska i tam po prostu patrzą, czy to zwierzę ma dużo stereotypi, czy mało. Jak ma dużo, no to muszą coś wzbogacić, a jeżeli jest okej, no to jest okej.
0: Które zoo twoim zdaniem na świecie, no może nie powiem, że jest najlepsze, ale po prostu zrobiło na tobie największe wrażenie?
2: Do tej pory Lizbona. Lizboński ogród zoologiczny zrobił na mnie wrażenie najbardziej, ponieważ tam jest cały czas zielono,

0: występuje jesień. Wybiegi są całkiem spore, też ładnie zaopatrzone i to jeszcze ze strony takiej kultury wokół zwierząt danego terytorium na ziemi. Oraz też jest kolejka linowa w cenie biletu w kształcie trójkąta, więc można sobie tam jeździć nad lwami, na przykład 20 metrów nad lwami przejeżdżasz kolejką linową.
1: W Polsce też masz takie zoo, co do którego masz wyjątkowy sentyment.
0: To jest wrocławski ogród zoologiczny, ponieważ jest to najstarszy ogród zoologiczny w Polsce, ma prawie już 161 lat. Jest bardzo dużo. Ma największą ilość gatunków zwierząt, bo ponad 10 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 12 tysięcy osobników zwierząt. No i też mają jedyne manaty w Polsce, które są przepiękne według mnie. Oraz to robiłem tam praktyki dwumiesięczne, jak i były tam początki mojej pracy inżynierskiej.
1: No i też zdradziłeś mi tutaj poza naszymi wejściami antenowymi, że opiekowałeś się manatami.
0: Tak.
1: Co do ich urody, no dobra, niech będą, że są piękne, ale powiedz mi, co to w ogóle jest za zwierzę, bo przecież wiele osób może w ogóle nie wiedzieć, nie słyszało i też no to jedyna szansa, żeby zobaczyć to zwierzę, no to właśnie warszawskie, wrocławskie.
0: Wrocławski.
1: Co?
0: To jest brzegowiec, czyli taki zupełnie inny rząd ssaków niż foki, ale bardzo wyglądowo bardzo blisko im do fok. Genetycznie niestety nie, genetycznie i ewolucyjnie im jest bardziej do słoni najbliżej. Ponieważ mają tę samą czaszkę, to samo uzębienie, a nawet na tych swoich przednich płetwach mają takie paznokcie jak słonie na stopach.
1: No, bardzo ciekawie to zwierzę wygląda. A właściwie za co polubiłeś te zwierzęta, obcując z nimi?
0: No, są takie powolne i zgrabne w tej wodzie, jak taka baletnica albo syrena morska.
1: No to teraz sobie zobaczcie, jak wygląda manat i odniesie to do tego, co przed chwilą powiedział Dominik. Dominik Hajduk dzisiaj jest razem z nami, inżynier nauk zoologicznych. Dzisiaj odwiedzamy różne zoo na świecie.

0: Poranek czwórki.
1: A dzisiaj o poranku odwiedzamy ogrody zoologiczne razem z Dominikiem Hajdukiem, inżynier nauk zoologicznych, człowiek, który kiedyś pracował w zoo, teraz pracuje w Centrum Nauki Kopernik. Co cię najbardziej zaskoczyło w pracy opiekunów, kiedy zobaczyłeś, jak ona wygląda od środka?
2: Że każdy dzień jest inny. Tak naprawdę mimo rutyny, te sporadyczne zdarzenia, które się mogą zdarzyć, są nie do przejrzenia, tak? Na przykład jak ja pracowałem, to żółw, który nie był połączony z samcem, złożył jaja, albo nagle zwierzę zachorowało i trzeba się nim opiekować. No właśnie to są takie sytuacje, że nie wiesz, co się zdarzy, więc czekasz nie na rutynę, tylko na te rzeczy, które no nie wiesz, co się zdarzą.
1: Każdy dzień pracy w zoo jest zaskakujący. Czego jako zwiedzający kompletnie nie widzimy, a jest ogromną częścią funkcjonowania zoo?
2: Działu zaplecza, najlepiej tak powiedzieć, po prostu ta cała fizyczna praca, jaką muszą opiekunowie zrobić, żeby zwierzę najedzone i zdrowe wyszło na wybieg, oraz też treningi medyczne. Treningi medyczne to jest bardzo fajna sprawa. Jakby można było je obserwować, to na pewno by się ludzie ucieszyli, że mogą coś takiego zobaczyć. To jest po prostu uczenie się, jak zwierzę bez strachu może podchodzić do człowieka, uczyć się kontaktu z człowiekiem w razie czego jakby potrzebowało pomocy weterynaryjnej bez uśpienia tego zwierzęcia.
1: Co powinniśmy wiedzieć jako zwiedzający i odwiedzający zoo?
2: Przede wszystkim co robić, a czego nie robić i regulamin.
1: Znać, a czego nie robić w zoo?
2: Nie karmimy zwierząt, nie wkładamy rączek i paluszków gdzieś za kraty, nie robimy zdjęć z fleszem przez szyby, nie pukamy w szyby, nie hałasujemy, no i przestrzegamy regulaminu po prostu.
1: Czy gdybyś miał zaplanować taką idealną jednodniową wycieczkę do zoo, to właściwie od której godziny ona by się zaczynała i czego absolutnie nie możemy...
2: No jeżeli ktoś przegapić. Nie lubi tłumów ludzi, to od samego rana, wtedy można zobaczyć widok spokojnie idących zwierząt z zaplecza na wybieg. Potem must have to chyba karmienia pokazowe. Naprawdę łódzki ogród zoologiczny ma dwa razy w ciągu dnia karmienie pokazowe słoni pod wodą, więc to trzeba zobaczyć o 11 i 17 chyba, jak się nie mylę. No jeżeli ktoś nie lubi tłumów, no to wtedy przerwa na jakiś obiad w godzinach właśnie popołudniowych. No i pod wieczór też spokojnie się przejść, jak te zwierzęta pokazują, że chcą wejść na zaplecze.
1: Czy masz takie zoo na świecie, które chciałbyś odwiedzić, takie twoje wannabe? Jeszcze tam nie byłeś, ale po prostu cię tam ciągnie, chciałbyś...
2: Chciałbym zobaczyć, w Europie jest to Paradise Zoo w Belgii, przy granicy z Francją. Jest to ogromne zoo, podzielone na kilka stref kultury. Odwzorowane są nie tylko habitaty zwierząt, ale też miejsca, w których żyją ludzie, na przykład chińskie domki i tak dalej, i tak dalej. A na świecie jest to San Diego w Kalifornii.
1: A dlaczego to zoo akurat?
2: Jest to jedno z największych zoo. Tam mają bardzo dużo gatunków zwierząt i widać tą pracę opiekunów tak na 100%.
1: No to życzę ci, żeby udało się zrealizować te plany, żeby udało się odwiedzić te ogrody zoologiczne. Jak tam pojedziesz, to daj nam znać, opowiesz nam, jak tam było. Dzisiaj razem z nami Dominik Hajduk, inżynier nauk zoologicznych. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.

0: Poranka. Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To jest Poranek Czwórki, tutaj puszczamy wam przyjemną muzę o poranku, ale też przy okazji pakujemy walizkę po to, żebyście wy mogli ją rozpakować i wygrać.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Przez cały dzień wspólnie pakujemy walizkę. W Poranku Czwórki włożyliśmy pierwszy przedmiot. Kolejne pojawią się w następnych audycjach. No a waszym zadaniem jest uważnie słuchać i zapamiętać całą zawartość. A wieczorem oczywiście wielkie rozpakowywanie. Otwieramy walizkę, sprawdzamy, kto zapamiętał wszystkie cztery przedmioty. No i w ten sposób będziemy też wiedzieć, kto wygrał. Musicie być szybcy jak ważka, żeby do nas zadzwonić jako pierwsza osoba i żeby po prostu wygrać tę walizkę. Ale to nie teraz, to wieczorem. Teraz tylko przypomnę, że włożyliśmy tam pierwszy przedmiot i tym pierwszym przedmiotem był eliksir. I że następne przedmioty pojawią się w następnych audycjach. I że musicie nas słuchać przez cały dzień, ale to akurat jest ultra przyjemne.
2: To jest nasz letni konkurs.
3: Letni konkurs.
2: Czwórka na

0: 11 minut pozostało do godziny 10. Poranek czwórki rozkręcił się na dobre i właśnie finiszuje. Tuż przed godziną 10. Uśmiecha się do was Lulu Zupczyńska. Zostaje tutaj razem z wami z dużą przyjemnością. Co będzie słychać po godzinie 10?
1: Oczywiście będziemy się dalej rozpędzać i rozbudzać. To jeszcze nie koniec.
0: No
1: to
0: dzisiaj poniedziałek. Początek.
1: Dokładnie. Trzeba się trochę rozbudzić po prostu. No, jeżeli kawa nie działa, to muzyka zawsze może troszeczkę pomóc, więc oczywiście będzie elektronika, indie, disco, ale nie tylko, bo też trochę alternatywy. Porozmawiamy też o festiwalu, który się odbył w ten weekend właśnie ostatni. O Rave the Planet, który odbywa się w następny. Także będzie też festiwalowo, będzie można wygrać walizeczkę jak zawsze. No wiadomo.
0: No ze względu na walizkę chociażby, no.
1: Dokładnie tak. Także
0: ale dużo dobrej
1: się.
0: Muzyki i dużo dobrego słowa też popłynie ze strony Lulu Zupczyńskiej po godzinie 10. Ja dziękuję bardzo za ostatnie 3 godziny. Życzę wam udanego dnia. No i słyszymy się jutro punktualnie o godzinie 7. Kasia Dydo, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomaga. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Minęła 10.
1: Pogoda.
0: Zaczynamy piękny, pogodny dzień. Już teraz w całym kraju temperatury oscylują wokół 20 stopni Celsjusza. Słupki termometrów wskażą 21 stopni na północy, około 23 w centrum i nawet 25-26 na południu kraju. W ciągu dnia wartości te zwiększą się do około 30 stopni. We Wrocławiu nawet 33 stopnie Celsjusza. Wczesnym wieczorem przez kraj przejdą jednak deszczowe chmury, a na Suwałkach, w Olsztynie i w okolicach Warszawy mogą wystąpić także lokalne burze. Wiatr około 25-26 km na godzinę w porywach może być trochę silniejszy, zwłaszcza w centrum Polski. Czyli właściwie typowe polskie lato. Czasem słońce, czasem burze i deszcz.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Porobocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
2: A mój numer chyba znać. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
13: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
12: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement

0: Utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Witam was pięknie w ten słoneczny poniedziałek. Wspaniale jest rozpocząć dzień od takiej dobrej, energetycznej muzyki, jaką przed chwilą usłyszeliśmy. Takiej w czwórce nie brakuje. Takiej nie zabraknie też dzisiaj. Gdziekolwiek jesteście, pomogę wam się odpowiednio rozbudzić i odpowiednio też rozpędzić ten tydzień. Co mamy dzisiaj w planie? Dużo indie, disco i elektroniki. Pogadamy o OFF Festiwalu, pogadamy o Rave the Planet, które już w najbliższy weekend odbywa się w Berlinie. No i do tego, jak zawsze, można wygrać walizeczkę. Zostańcie koniecznie do końca. A my zaczynamy się wprawiać w doskonały nastrój. Dwa hity dla was z wytwórni Glitterbox i Spinin, czyli Marco Faraone i Grico z Armageddonem w remiksie Aeroplane i Redondo Sanders All My Lovin'. Niech nam tak.

Chyba nie przedstawiłam, Lulu Zupczyńska, czyli Kugar z wami do godziny 13, a mamy 18 minut po godzinie 10. No i tak jak pisał poeta w piosence, bez miłości nie ma sensu żyć. Tak jak napisał również w numerze Redondo Senders All My Loving, który właśnie poleciał nam na antenie. No na pewno nie można żyć bez miłości do muzyki. To tego jestem pewna i przekonana o tym. Ja mam to szczęście, że mam wielu znajomych, którzy tę właśnie miłość mają, mocno ją pielęgnują. No i do tego wszystkiego mamy XXI wiek, mamy internet i dzięki takiemu wynalazkowi jak Stories chociażby na Instagramie można sobie zrobić latem piękny tour po różnych wydarzeniach i festiwalach. Chociażby na przykład w Chorwacji. O! Ja się tak właśnie zapatrzyłam w storki znajomej DJ-ki Ulali, która była w ostatni weekend na ostatnim w historii Defected Croatia, a tam chociażby energetyczny set Melvo Baptista z Shapeshifters. To jest ten od Lola's Team, co zagrali. Ridney Love Musica w remiksie Luca Guerreri. No właśnie, kto nie kocha muzyki, niech pierwszy rzuci kamieniem i teraz będziemy tego właśnie słuchać w czwórce. Ridney Love Musica, Luca Guerreri remix. Gramy!

0: To był MGR Mike The Movers, kawałek z czerwca tego roku. A my oczywiście mamy dla was w czwórce zawsze na oku najlepsze premiery.
1: Nowość w czwórce. To słychać. To słychać.
0: Nowość na playliście czwórki: Georgia Smith oraz WizKid Alive. Bardzo świeży numer, ukazał się 2 lipca i jest jednym z singli zapowiadających trzeci album Georgie, What Are The Odds, planowany na 21 sierpnia. Produkcją zajął się P2J, brytyjski, nigeryjski również producent, który wcześniej współpracował z Georgią przy Little Things, a samo Alive łączy Airbnb z R&B oczywiście, z afrobeatsami. Naturalnie to prowadzi do współpracy z tym właśnie nigeryjskim twórcą, czyli WizKidem. To zresztą kolejny afrykański kierunek w jej muzyce, bo nagrywała już wcześniej chociażby z Burnem Boyem. Piękny, zmysłowy numer oparty na groovie. To właśnie jest Alive. Georgie Smith oraz WizKida, które zagramy teraz dla was, a do tego jeszcze świeżynka od króla elektroniki. To będzie Bob Sinclair oraz Besh, Tequila and Ibiza. Kawałek

0: Bob Sinclair i Bash Tequila in Ibiza to premiera z 31 lipca bieżącego roku. Sam Bob Sinclair na pewno nie jest wam obcą postacią, wielokrotnie był twórcą wielu hitów typu World Hold On albo chociażby Love Generation. No i też często sięgał po te brazylijskie i hiszpańskie, latynoskie inspiracje w swojej muzyce. Więc zostańmy przy tym latynoskim klimacie. My dla was zawsze w czwórce mamy jakieś inspiracje do podróży.
1: Igłą po mapie.
0: Podróżujemy po mapie, nie trzeba wcale ani samochodu, ani pociągu, ani niczego innego, żadnego środka transportu, żeby sobie popodróżować. Dzisiaj mamy oczywiście właśnie klimat latynoski, w nim zostańmy, nie tylko latynoski, ale też brazylijski, portugalski. To dzisiaj będziemy grać Sergio Mendes i Magdalena, kawałek z 93 roku z albumu Brasileiro. To jest kompozycja oryginalnie wydana przez Kalinosa Browna, który w nagraniu co prawda nie śpiewa, ale odpowiada za warstwę perkusyjną, ale to Mendes nadał tej kompozycji swoją charakterystyczną międzynarodową oprawę. No i sama piosenka jest osadzona w rytmach brazylijskiej batukady oraz muzyce Bahia właśnie. Magdalena zaczęła żyć własnym życiem, była wielokrotnie nagrywana, remiksowana, coverowana również na jej obecność w filmie Dance With Me z 98 roku. Dodatkowo pomogła spopularyzować ją poza Brazylią. Myślę, że wszyscy ten motyw muzyczny znają. Zresztą tak samo jak Masz Kanada, za które również odpowiedzialny był Sergio Mendes. Remiks, który wam puszczę, powstał w 2017 roku. To był Simon Fava i Gregor Salto. No i pięknie podkreśla te wspaniałe brazylijskie rytmy. A do tego jeszcze klimat latynoski dla was, czyli Slash and Dope, Soyendo, teraz w czwórce.

0: albo hiszpańskiej plaży, takim ciepłym piaseczku, niebieskiej wodzie, bezchmurnym niebie. Kto się naprawdę wybiera na dalekie wojaże i nie ma się w co zapakować, niech porzuci zamartwianie się i słucha teraz bardzo uważnie, bo mamy dla niego niespodziankę.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Właściwie to żadna niespodzianka. Kto nas słucha regularnie, ten wie, że codziennie można wygrać u nas piękną, nowiutką walizeczkę, walizkę firmy Ochnik. Oczywiście zasady konkursu są bardzo proste. Codziennie wkładamy do tej walizki cztery przedmioty. Wy po prostu słuchacie nas cały dzień i zapisujecie je sobie skrupulatnie albo zapamiętujecie, jeżeli macie dobrą pamięć. No i po prostu dzwonicie do nas po godzinie 18, mówiąc, jakie przedmioty zostały włożone do tej walizki. A dzisiaj bardzo, bardzo specjalny temat w niej. Magia, moi drodzy, magia. Przydaje się w codziennym życiu również. Ja jestem zdania, że magia istnieje. Można sobie wiele rzeczy wyczarować. No i cóż, dzisiaj ja do tej walizki wkładam amulet. Amulet. Amulet to jest rzecz, która także się bardzo przydaje. Są różne amulety, można na przykład sobie zrobić amulet z kamienia. Nie znam się na tym, może wy wiecie, jakie amulety na co pasują, do czego pasują, na co, do czego można ich użyć. Bardzo jestem ciekawa, możecie mi napisać wiadomość, jeżeli macie jakieś swoje typy. Amulet wylądował w walizce, pakujcie się. No i pojedziemy jeszcze teraz do Hiszpanii. Tony Cortez i La Murga. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, a my słyszymy się znowu po godzinie 11:00.

0: Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni.

0: oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Jej piękne czarne oczy, śniące czarne oczy.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Zbliża się godzina 11.
1: Pogoda.
0: Dobra wiadomość dla miłośników wysokich temperatur. Można wyciągnąć z szafy krótkie spodenki, bo czeka nas dziś naprawdę gorący dzień. W całym kraju dużo słońca, w centrum i na północy mogą pojawić się chmury, przelotny deszcz, a nawet lokalne burze. W Gdańsku około 23 stopni, w Koszalinie jedynie 21, ale w Lublinie już 29, w Warszawie, Poznaniu i Łodzi około 30 stopni. Najgoręcej będzie na południu kraju, bo we Wrocławiu nawet 33 stopnie Celsjusza. Wiatr raczej słaby z kierunków wschodnich, biometr korzystny. Od jutra lekkie ochłodzenie, ale po czwartku znowu wróci do nas lato.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
13: Tak jak my.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Cougar.
1: KNG Edits oraz Dan Girl zagrało nam właśnie w czwórce, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, do godziny 13. Rozpędzam wam tydzień, rozpędzam wam dzień, no bo dopiero 11. Potrzeba się troszeczkę obudzić, a jak to zawsze mówię, jeżeli nie działa kawa, no to niech zadziała chociaż ta muzyka. Ja się troszeczkę dobudzić nie mogę, ale nadal jestem w festiwalowym rajdzie, który się właściwie nie kończy, zakończy się chyba dopiero w sierpniu, pod koniec sierpnia. Jeszcze w przyszłym tygodniu będziemy z Bertem, przepraszam, to już jest ten tydzień, to będziemy w Berlinie na Rave the Planet.

Anet. Skąd na pewno połączymy się tutaj ze studiem i opowiemy wam trochę o atmosferze tego wydarzenia. No i zagramy też B2B na jedynej polskiej platformie, ale o tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Rajd festiwalowy trwa, mam nadzieję, że u was również, no bo dobrze sobie odwiedzić kilka takich festiwali latem i zobaczyć, co w ogóle w trawie piszczy muzycznie dzisiaj, jacy nowi wykonawcy się pojawili na scenie. No i też posłuchać tych gwiazd, tych sprawdzonych gigantów, którzy zawsze zaserwują nam kawałek dobrej muzyki. No i taka oczywiście też zawsze w czwórce, a przed wami teraz Makes i Lima Comeback Tomorrow. To jest premiera sprzed zaledwie tygodnia. Oczywiście mój ulubiony label Defected, a potem jeszcze Nick Hanson zagra nam z utworem Cash. No i możemy rozpoczynać ten poniedziałek.

0: Czwórka dzielnie jeździ z wami na wszystkie festiwale, na których nie możecie być, relacjonując wam, co dzieje się na miejscu. Wspaniała praca, powiecie, tak? Ale pojedźcie sobie na 10 takich festiwali z rzędu, no i wtedy pogadamy.
1: Słoneczny patrol.
0: Trochę oczywiście żartuję. Oczywiście zawsze dobrze jest pojeździć, posłuchać trochę muzyki, trochę się pobawić po prostu. A w ten weekend na OFF festiwalu była Zuza Zielińska. Przesłuchując obecnych tam festiwalowiczów, rozmawiała z Jackiem, który na ten festiwal jeździ już od wielu lat.
2: Jakbyś miał tak ocenić po tych 10 latach tak naprawdę, co się zmieniało w tym festiwalu?
3: Chyba rozmach. Jednak wiesz, zaczynał się to ten festiwal od line-upu wyłącznie, albo prawie wyłącznie, z polskimi artystami, a skończył jako, no to powiedzenie mała primavera to nie jest pana wyrost. Nie znam się aż tak bardzo na rynku festiwalowym, ale chyba w kategorii niezal, no to raczej jest primavera, potem długo, długo nic i dopiero off. I fajnie, że to przeszło taką drogę, bo wiesz, to mógł być kolejny... Nie chcę powiedzieć nazwy festiwalu, wiesz, zrzeszającego jakąś starą gwardię rockową, no ale wiadomo o jakie festiwale w Polsce chodzi. I fajnie, że to się tym nie stało. To chyba jest taka największa zmiana.
2: A jaką wróżysz w ogóle przyszłość temu festiwalowi?
3: On chyba mi się wydaje, że nie będzie się za bardzo rozrastał, nie będzie się zmniejszał i to będzie, wiesz, taki festiwal, który, na który to jest w ogóle tak jak z najfajniejszymi płytami chyba, że zawsze taka sama, zawsze inna.
0: Bardzo ciekawa perspektywa. Ja na OFF Festival akurat również jeździłam wiele lat temu. Chyba ostatni raz byłam w 2017 roku na OFF-ie, ale byłam też, Boże, lat 13 temu, bardzo dawno. Bardzo piękny był to festiwal wtedy, teraz też oczywiście, ale trochę innego rodzaju muzyka tam grała. Było więcej elektroniki, ale też sporo rapu. Miki Blanco chociażby w tej edycji, na tej edycji 2013 roku się pojawił. W tym roku myślę dużo, dużo gitarowego brzmienia. Fajnie, że ten festiwal się tak rozrasta, bo tak jak Jacek wspomniał, nie wszystkie festiwale w Polsce nadążają za tymi trendami. Nie wszystkie festiwale rozglądają się tak aktywnie po rynku muzycznym. Gwiazdą tegorocznej edycji OFF Festiwalu był chociażby Young Lean, szwedzki raper ze Sztokholmu, jedna z najważniejszych postaci cloud.

od rapu. Jako nastolatek razem z ekipą Sad Boys stał się fenomenem internetu dzięki SoundCloudowi i YouTube'owi, szczególnie po premierze utworów takich jak Ginseng Strip 2002 oraz Kyoto chociażby. Yang Lin taki młody już nie jest. Ma teraz 30 lat. Ja wiem, że to nie jest dużo, ale na pewno nie ma już 17. No i to w ogóle jest ciekawe, co stanie się z tymi wszystkimi young raperami, kiedy dobiją już 50 albo 60. Czy nadal będą chcieli posługiwać się tymi swoimi ksywkami. Piękne single wyszły ostatnio od Yang Lina z pięknymi, gniewnymi teledyskami w klimacie prywatnych chłopięcych szkół. A my zagramy teraz jego kawałek z Charlie XCX oraz Robin. To będzie 360 featuring Robin and Yang Lin. Tak jest. Teraz w czwórce nam zagra, a potem Kelly Cappuccino.

0: Young Lean i Kelly Cappuccino w czwórce, Lulu Zupczyńska, czyli Cougar z wami. Off Festival za nami, a przed nami jeszcze m.in. Rave the Planet w Berlinie.
1: Czwórka poleca.
0: 15 sierpnia Berlin, następczyni Love Parade, czyli Rave the Planet, a z organizatorami jedynej polskiej platformy na tym wydarzeniu rozmawiałam tydzień temu w naszym studiu. Posłuchajcie, co członkowie Underbridge Collective, Dagmara Rave, Daga Was Here oraz DJ Good Energy mają do powiedzenia na temat charakteru tego wydarzenia. Tegoroczna parada Rave the Planet, jej hasło to Imagine Love. Czy to wam coś mówi? To coś dla was znaczy w kontekście muzyki elektronicznej?
2: Ja myślę, że to nie chodzi o kontekst muzyki elektronicznej, bardziej chodzi tutaj o samą formę wydarzenia i o zacieranie tych granic, o miłość.
3: Miłość do muzyki, to no nie wiem, no muzyka to jest... Wyrażamy przez muzykę tak wiele rzeczy, prawda? I wolność, niezależność, i swój styl. To hasło w ogóle tylko powiem, że wymyślił Tomek Guido. Natomiast mnie się od razu skojarzyło z słynnym songiem Johna Lennona Imagine. To nie jest oczywiście techno, ale jednak, prawda? Wyobraźmy sobie świat, w którym właśnie jest różnorodność, otwartość, tolerancja, gdzie każdy na parkiecie jest sobą, bo ja myślę, że to też, o czym nie powiedzieliśmy jeszcze, to też daje nam rave, że tam każdy może być sobą. Nieważne, jak jesteś ubrany, w jakim jesteś wieku, co robisz, czym się na co dzień zajmujesz, po prostu świetnie się bawisz. Myślę, że ta miłość jest właśnie taką, znaczy to słowo jest w ogóle, wyraża miłość do świata, do bycia innym, to jest taki manifest jedności, no bycia razem akurat w muzyce w tym przypadku, tak? Natomiast w każdej innej pewnie też formie jak najbardziej się sprawdzi.
0: Pięknie nam Dagmara podsumowała tutaj hasło tego festiwalu Rave the Planet, tej parady, która odbędzie się 15 sierpnia w Berlinie. Na tym wydarzeniu będzie oczywiście czwórka, jej reprezentacja w postaci mnie oraz Berta, którzy zagramy również na platformie organizowanej przez Underbridge Rave Collective, z którym właśnie tydzień temu rozmawialiśmy w studiu. Bardzo jestem ciekawa, jak to wydarzenie będzie wyglądać. Nie byłam jeszcze na żadnej paradzie w Berlinie. Słyszałam tylko opowieści i legendy, że jest to naprawdę epickie wydarzenie. Mnóstwo ludzi, mnóstwo dobrej zabawy i mnóstwo muzyki przede wszystkim. To jest najważniejsze w tego typu wydarzeniach. I do tego jeszcze będzie 30 stopni albo nawet i 32 stopnie, więc moi drodzy, rave w kostiumach kąpielowych, no ja się nie mogę doczekać. Na zachętę dla was, gdybyście się chcieli wybrać, a można oczywiście się wybrać w każdej możliwej sytuacji, można nawet wziąć stopa, można wziąć pociąg, można pojechać samochodem na spontanie tak zwanym. Mam dla was na zachętę Westbama z legendarnym utworem Beatbox Rocker. To jest rok 1999 i ten niesamowity artysta wystąpi oczywiście 15 sierpnia w Berlinie, a do mnie po programie ostatnio napisali również Cats and Dogs, dając mi znać, że oni także pojawią się ze swoim setem na jego platformie właśnie. Dlatego do Beatbox Rockera dołożę wam jeszcze ich melodyjny

0: Gramy, co chcecie.
1: No właśnie, ja wam chciałam tylko przypomnieć, że w czwórce gramy, co chcecie. W piątki o godzinie 18 możecie do nas napisać na czwórka@polskieradio.pl. Możecie do nas też zadzwonić 226452100. Powiedzieć nam, co chcielibyście usłyszeć i dlaczego akurat to, dlaczego akurat taki utwór muzyczny. My sobie to zapiszemy i wszystko wam pięknie zagramy w piątek o godzinie 18. Na social mediach też możecie do nas napisać, bo dlaczegoż by to nie. Różne rzeczy już leciały w tym paśmie muzycznym, także nie krępujcie się, nie krępujcie się, tylko i wyłącznie wyobraźnia was tutaj może ograniczać. Możecie sobie zażyczyć jakiś klasyk, możecie sobie zażyczyć jakiś pop song, no i możecie sobie zażyczyć również chociażby na przykład muzykę indie, choć takiej często można posłuchać ze mną w paśmie poranno-popołudniowym, na przykład chociażby teraz. Lulu Zupczyńska, czyli Cougar, z wami do godziny 13, a teraz przed wami Destruction of the Cold of the Sun, Crystal Kites oraz Nothing But Funk. To tak dla fanów Niezalu.

0: jest Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Zgadza się, bo codziennie możecie wygrać w Czwórce piękną walizkę firmy Ochnik. Żółta, czarna, do wyboru, do koloru. I jest to do tego niezwykle proste. Wystarczy, że zapamiętacie sobie, jakie przedmioty do tej walizki wkładamy co 3 godziny mniej więcej w każdym paśmie muzycznym. Dzisiaj mamy specjalną walizkę, jak codziennie oczywiście, ale no specjalną dla mnie, bo to jest walizka magiczna, a ja bardzo się magią interesuję. Magia w codziennym życiu jest niezwykle potrzebna. Ja do walizki włożyłam amulet. Amulet, moi drodzy,

zapiszcie sobie pięknie, zapamiętajcie, co kto woli. No i dzwońcie do nas po godzinie 18, mówiąc nam, co się znajduje we wnętrzu tej wspaniałej walizki, którą możecie wygrać i wy, jeżeli tylko będziecie mieli wystarczająco dużo samozaparcia, żeby do nas zadzwonić. No i właśnie, a propos podróży, ja byłam w Sopocie w ten weekend. Zawsze się cieszę, kiedy gram z jakimiś nowymi osobami, DJ-ami, z którymi jeszcze nie grałam imprez. W tym wypadku był to DJ Leos. Przyczaiłam się tam z Shazamem za filarem. Jest nawet zresztą taki mem w internecie. Właśnie DJ, który się czai za filarem i szazamuje piosenki innych DJ-ów, którzy akurat grają. Można naprawdę fajne perełki sobie wyłapać do własnych występów. Ja szukałam dosyć długo dobrego remiksu piosenki Sonic It Feels So Good. Jest to numer, który przywołuje lata mojej młodości. Bardzo dobrze się zawsze przy nim bawiłam. Bardzo dobrze mi się kojarzy. Fantastyczny 2000 vibe w tym utworze panuje. To jest kawałek, co prawda, który został wydany w roku 98. Ale po swojej premierze nie zrobił aż takiego szału, jaki mogłoby się wydawać, że mógłby zrobić. Dotarł tylko do 24 miejsca brytyjskiej listy przebojów i dopiero po przerobieniu go i ponownym wydaniu w roku 2000 eksplodował. Przez 3 tygodnie był numerem 1 w Wielkiej Brytanii. No i zakończył rok jako 3 najlepiej sprzedający się singiel na tamtejszym rynku. Sama Sonic miała też mocne korzenie klubowe, zanim została gwiazdą popu, grała jako DJ-ka chociażby na Ibizie, była też związana z projektem S-Express Marka Moore'a. Może dlatego właśnie It Feels So Good brzmi tak dobrze, tak klubowo i tak elektronicznie, no, czyli tak właśnie jak lubię. A swoją wersję tego kawałka wydali Matt Massari oraz Hugel w roku 2024. Sam Hugel jest znany głównie z takich afrobitowych klimatów ostatnimi czasy, ale współpracuje też właśnie z wokalistkami, które w tych latach 2000 miały swój wielki czas, chociażby ostatnia produkcja z Ultra na te, czyli Moving to the Sun. Na koniec tej godziny Matt Massari, Hugel, It Feels So Good oraz Sonic dla was. No i jeszcze w podobnym klimacie Patrick Topping oraz Want You. Z wami była Lulu Zupczyńska, czyli Cougar. No i my się słyszymy już w kolejnej godzinie, czyli po 12. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta dopadla marki Krivit. Aż 5

0: 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
7: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
8: Po reklamie.
9: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła 12.
1: Pogoda.
0: Dziś pięknie, gorąco i letnio. Najwięcej słońca zobaczą mieszkańcy południowej i zachodniej Polski, choć po południu chmury zgromadzą się właściwie nad każdym województwem. W całym kraju wysokie temperatury od około 30 stopni w centrum do nawet 32-33 stopni na południu i południowym zachodzie. W Olsztynie 25, ale w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku już tylko 23 stopnie. Tam też rozpocznie się przejście burzowego frontu już od godziny 18:00 mieszkańcy tych obszarów spodziewać się mogą opadów deszczu. Wieczorem burze prognozowane są w Trójmieście, Suwałkach, a także w Warszawie, Bydgoszczy oraz Poznaniu. A po nich klasyczne ochłodzenie. Od jutra słupki termometrów wskażą już niższe wartości i będzie można trochę odpocząć przed kolejną falą upałów w nadchodzący weekend. Czyli krótki rękawek jak najbardziej, ale na wszelki wypadek miejcie także ze sobą parasol.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19:00 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
1: Po reklamie.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Kugar.
1: Zgadza się, Kugar, czyli Lulu Zupczyńska z wami do godziny 13. Jeszcze godzinka z tymi energetycznymi rytmami. Chociaż zagrał trochę łagodniej teraz dla was Lou Apollo i Diamonds and Gold, no bo czasami też trzeba się troszeczkę zatrzymać. Ale poza tym jest energetycznie, jest melodyjnie, jak zawsze w poniedziałek i tak będzie przynajmniej do godziny 13. Słuchajcie, przetrwamy jakoś ten tydzień, jeszcze 4,5 dni do weekendu. Przetrwamy i tak właśnie śpiewa Revival House Project z Musem T oraz Katie Brown. I'm gonna make it i niech to będzie dzisiaj nasz hymn.

0: Jedynka. To słychać.
1: 15 minut po godzinie 12. Z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. No i cóż, zawsze się cieszę, kiedy mogę puścić wam jakichś polskich artystów. Nasza scena naprawdę bardzo mocno rozwinęła się przez ostatnie lata. Ta elektroniczna, ta alternatywna, ta popowa również. Właściwie do każdej z tych kategorii można zaliczyć Mary z Polski. Mary z Polski, czyli właściwie Maria Żak, to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiego alternatywnego popu. Wokalistka, producentka, kompozytorka, autorka tekstów oczywiście również, a także osoba mocno zaangażowana w warstwę wizualną, czy też nawet konceptualną, powiedziałabym, swoich projektów, bo są one bardzo, bardzo charakterystyczne. Każda płyta jest inna. Jej muzyka jest elektroniczna, jest taneczna, no jest odważna przede wszystkim. To bezpośrednie, nawet bezczelne, czasami szczere teksty wyróżniają twórczość tej właśnie artystki. No i charakterystyczny język to jest również znak rozpoznawczy Mary. Szczególnie Erotic Era była takim bardzo odważnym krokiem w jej karierze. Płyta mówiła o seksualności, o ciele, wolności, no i akceptacji oczywiście siebie, bez oglądania się na to, co mówią inni i co wypada powiedzieć ze sceny. Z tą barwną artystką rozmawiali Adam Smolarek oraz Delem w audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, pytając o jej aktualną twórczość.
2: Pierwszy raz w życiu pomyślałam, właśnie nie róbmy żadnej ery, nie róbmy zapowiedzi, nie twórzmy nic nowego, tylko zróbmy jakąś niespodziankę, dlatego Tajlandia trwa 2 minuty, co jakoś wcześniej by mi się w głowie nie mieściło, że zrobię taki krótki kawałek, mimo tego, że single coraz częściej już są dwuminutowe. I to było tak, że się po prostu spotkaliśmy z Auerem, producentem, z którym już kiedyś pracowaliśmy przy jednej reklamie, więc nie myśląc o płycie, nie myśląc o niczym, powiedzieliśmy sobie tak, dobra, wtedy nam się naprawdę bardzo fajnie pracowało, ale ta reklama to było 15 sekund piosenki, zróbmy coś więcej i powstała Tajlandia, bez żadnych dalszych kontynuacji, to jest tylko na lato, to jest prosty tekst, prosty klip, gdzie są ciała, piersi, tyłki, po to, żeby po prostu troszkę tak się zadrwić z tego, że zawsze no, letnia piosenka to musi być klip na jachcie jakimś, prawda?
1: No właśnie, idealna piosenka na lato, taką właśnie stworzyła Mary z Polski. No i to też bardzo ciekawe, o czym mówi, że nie planowała zrobić tak krótkiego numeru, bo właściwie jest to już powoli standard, że utwory mają około 2 minut, a nawet poniżej minuty to także się zdarza. Ja się zawsze pytam, co będzie następne. Nie wiem, ale następna na pewno poleci Mary z Polski ze swoim numerem Tajlandia, o którym mówiła nam właśnie w czwórce. Wyprodukował go Auer. No jest to idealny kawałek, idealny letniaczek na taki piękny, pogodny dzień.

0: To było Casey Light i Welt z numerem Fly. Słuchacie Czwórki, a z wami Lulu Zupczyńska, czyli Kugar, do godziny 13. No a ja, jak zawsze o tej porze, mam dla was dobrą porcję klasyków.
1: Klasycznie o tej porze.
0: Dzisiaj może trochę mniej house'owo niż zwykle, bardziej samplowo. To będą numery z głębi mojego serduszka i z głębi mojej biblioteki muzycznej oczywiście. Chinese Man, I've Got That Tune, klasyka muzyki francuskiej muzyki elektronicznej oczywiście, oraz The Avalanches i Frontier Psychiatrist. Obydwa kawałki zostały wydane w latach 2000. Chinese Man to francuski kolektyw z Aix-en-Provence, działający od roku 2004. Mieszają hip-hop, trip-hop, funk, jazz, turntablism, no i elektronika oczywiście. A I've Got That Tune pochodzi z ich debiutanckiego albumu The Groove Sessions z roku 2007. Ten charakterystyczny wokal, który usłyszycie, to sample z kawałka Human to Myself zespołu Washboard Rhythm King. To jest rok, uwaga, 1932. Bardzo nietypowy sample, bo właściwie...

raczej rzadko sampluje się kawałki, które są tak stare. Właściwie w roku powstania tego utworu to był sample, który miał aż 70 lat, no teraz już właściwie prawie 100 niedługo. To jest jeden z najbardziej ich rozpoznawalnych kawałków, trafił nawet do kampanii Mercedes-Benz i został wykorzystany jako motyw przewodni francuskiego festiwalu filmowego w Hongkongu. A jeżeli nie macie jeszcze dosyć samplowania, no to The Avalanche's Frontier Psychiatrist zakręci wam naprawdę w głowie. Sampli tam jest niesamowicie dużo. Kawałek pochodzi z przełomowego albumu Since I Left You. To był album wydany w 2000 roku. Co tam mamy? Sketch kanadyjskiego duetu komediowego Wayne and Shuster, fragmenty muzyki Berta Kampferta, nagrania radiowe, efekty dźwiękowe i jeszcze nawet odgłosy zegara z kukułką. Taka muzyka to przykład tak zwanego Plunder Phonics, czyli właśnie muzyki stworzonej przez twórcze przetwarzanie istniejących nagrań. Samplowy zawrót głowy. To właśnie przed wami teraz klasycznie Chinese Man, I've Got That Tune oraz The Avalanche's Frontier Psychiatrist w czwórce.

0: Can you think of anything that talks other than a person?
1: A bird?
2: Yeah.
0: Sometimes a parrot talks.
3: Czwórka. Czwórka gra Carbon.
4: Samplowy zawrót głowy, a ja chciałam wam przypomnieć o tym, że już w najbliższy piątek w paśmie muzycznym będziecie mieli okazję odsłuchać retransmisji DJ seta artysty Sam Gesta z Carbon Silesia Festiwalu, na którym była oczywiście w tym roku czwórka. Byliśmy na miejscu, relacjonując wam atmosferę tego wydarzenia, ale też rozmawiając ze wspaniałymi artystami, właśnie z Sam Gestem między innymi.
5: Naprawdę jesteś bardzo płodnym artystą, który tworzy bardzo dużo świetnej muzyki. Czy

0: dziś ten set, twój set, będzie oparty głównie na twoich produkcjach, czy będą to różne utwory?
1: To będą różne utwory i raczej może zagram jeden utwór, który jest już wypuszczony, ale chcę potestować parę unreleasów dzisiaj. Mm-hmm.
0: To bardzo dobra metoda jest na dobrym festiwalu. No. I na dobrym sound systemie przede wszystkim. Ale przygotowałeś sobie tak, że sobie ułożyłeś ten set, czy raczej to jest taki, że to będziesz sobie freestyle'ował?
1: Ułożyłem sobie, ale wiesz jak to jest. W sensie układasz seta i potem w połowie jesteś jak to chyba nie działa, nie? I zaczynasz po prostu przeszukiwać pendrive'a i szukać kawałków. Wiesz co, mam coś na pograniczu dzisiaj UK garażu, techno i latinowych rzeczy, ale jakby bardziej się pochylam w stronę właśnie jakby Wielkiej Brytanii i UK-owej muzy, ale tanecznej, muzy taneczna, basowa.
2: A co naprawdę zagrał sam Guest, będziecie mogli usłyszeć właśnie w piątek w paśmie muzycznym o godzinie 22, bo wtedy będziemy wam retransmitować tego właśnie seta z Carbon Silesia Festival. Tak sobie myślę, że sama prawda to, co powiedział sam Guest. No niestety z DJ-owaniem jest tak, że nigdy tak naprawdę nie wiesz, co zadziała na parkiecie i nawet jeżeli ułożysz sobie jakąś playlistę, to wszystko może wydarzyć się zupełnie w inny sposób i trzeba będzie szybko zmieniać muzykę, dostosowując ją do tego, co dzieje się na parkiecie, do tempa, do tłumu, no i troszeczkę też do oczekiwań tych właśnie słuchaczy, którzy się w tłumie znajdują. Carbon Festival wspominam bardzo ciepło do dzisiaj. To był początek mojego festiwalowego rajdu. No właśnie, byliśmy tam oczywiście dla was i to właśnie wydarzenie zapisze się na pewno w moim serduszku bardzo, bardzo głęboko. Sam festiwal był dużym sukcesem, a najlepszym setem tego festiwalu okrzyknięty został set brytyjskiego DJ i producenta Demi Riquissimo. Niech nam zagra ten wspaniały twórca z utworem stworzonym razem z The Trip i to będzie kawałek o nazwie Don't Go Away.

0: konkurs Czwórka na walizkach.
1: Czwórka na walizkach.
2: Artemas, I like the way you kiss me w czwórce. A my dla was mamy oczywiście walizeczkę do wygrania codziennie. Tego nie muszę wam powtarzać. Dzisiaj walizka magiczna, a ja do tej walizki włożyłam amulet. Niech on was chroni, niech chroni osobę, która tą walizkę wygra dzisiaj po godzinie 18, dzwoniąc do nas 226452100 i piękna nowa walizka Ochnik może być wasza. Z wami była Lulu Zupczyńska, czyli Kugar. Też nie chcę, żeby się kończyło to pasmo, ale wszystko się musi kiedyś skończyć. Wszystko jest tymczasowe, jak mawiał poeta. Nie martwcie się, wyjątkowo usłyszymy się także jutro o godzinie 10 do godziny 13. Oczywiście ja wam dzisiaj już zostawiam minimalną ilość muzyki, ale z całą pewnością Kamil Jasiński zagra wam jeszcze dużo dobrego dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, uważajcie na upały i deszcze. Żegnam się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: O nie, my tak nie gramy.

0: i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia dla 14 województw, a także alerty przed burzami pierwszego i drugiego stopnia w 8 województwach. Jeśli chodzi o drugi stopień alertu przed upałem, obowiązuje dla województwa lubuskiego, dolnośląskiego i zachodniopomorskiego. Na tym obszarze maksymalnie możemy odczuć 34 stopnie. Natomiast jeśli chodzi o burze, głównie spodziewane są w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim. No i przy tych burzach spodziewany jest też wiatr do 115 km na godzinę.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Marian, okazja jest.
13: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
12: Ale to mega okazja w Media Expert.
13: A nie, no to już wróciłem.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
15: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: 10 minut po godzinie 13 zapytać DJ-a o subwoofer. Nigdy nie przyszło mi to do głowy, no ale jeszcze wszystko przed nami, nic straconego, zawsze może jeszcze będzie okazja. Hej DJ-u, gdzie jest twój subwoofer? Od tego

Z tego utworu rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie tylko lepiej. Przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem i zgadywanki, i konkursy, i nagrody, i gadżety, i walizki, i plecaki. Więc tylko pozostać z czwórką. No i także mnóstwo książek będzie dzisiaj do zgarnięcia. Coś dla wszystkich miłośników, muszę to powiedzieć, ostrego grania. Szczególnie jeśli chodzi o lata 80. i 90., czyli wtedy, kiedy tworzyła się polska scena metalowa. Ale polecam tę książkę też osobom, które tych czasów absolutnie nie pamiętają, bo można zrozumieć, jak wtedy funkcjonowały na przykład takie kluby wysyłkowe. Wymieniało się kasety między fanami metalu po całym kraju. Wznieciliśmy mrok, o tej książce sobie porozmawiamy. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. Marcin Lisiecki, autor tej publikacji, będzie naszym gościem. No i całkiem sporo tych egzemplarzy mamy dzisiaj dla was do rozdania, więc mam nadzieję, że 3 godziny spędzimy razem. Kamil Jasiński, kłaniam się i zapraszam.

0: To Franklin. Powiem, nie powiem, idę, nie idę, ale na pewno walizkę trzeba spakować.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Ja tylko przypomnę, że w wakacje każdego dnia możecie zgarnąć w czwórce walizkę, która oczywiście przyda wam się na wyjazdy mniejsze i większe, city break, albo nawet można jej upchnąć się na cały tygodniowy urlop. Dzisiaj mamy walizkę magiczną, no i oczywiście magiczne przedmioty w niej umieszczamy. Kolejny przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Teraz do walizki wkładamy.
0: Trzeci przedmiot to łuk. Domyślam się, że amora, żeby ustrzelić czyjeś serce, ale to nie jest potwierdzona informacja. Po prostu łuk wystarczy powtórzyć w audycji Kuby Jamrozka. On też czwarty przedmiot schowa do walizki. Wtedy będziecie mogli dzwonić w jego programie po robocie. No ale jeszcze trochę czasu zostało. Zapisujcie uważnie. Łuk to jest trzeci przedmiot. Co było wcześniej, nie mogę wam powtórzyć. No ale skoro walizka jest magiczna, no to pewne tropy mogą się pojawić i podpowiedzieć.

0: To oczywiście Apollo 440, Stop the Rock, już mamy 27 minut po godzinie 13, walizka spakowana, no to skoro wybieramy się na wyjazd, no to oczywiście klapeczki na pewno się przydadzą, ale nie byle jakie klapki, czwórkowe klapki Kubota do wygrania, tylko u nas absolutnie nigdzie nie można ich kupić, wklejacie zdjęcia, pojawiają się już pierwsze paczki, które do was dotarły z klapkami, prezentują się świetnie z tego, co tutaj czytam w komentarzach, są bardzo wygodne, pianeczka naprawdę się nie wciska, tylko miękko się stąpa, więc czego chcieć więcej? No to jest idealny klapek, idealny do zgarnięcia w czwórce. Żeby zgarnąć kolejną parę klapków Kubota, trzeba odgadnąć, kto to mówi.
1: Jestem uzależniony, nie muszę chodzić na spotkania AA, chodzę na spotkania BB, a czasami na CC. To też zależy, jaką ma chęć danego dnia.
0: Któż to mógł powiedzieć? Kto nie jest uzależniony i nie musi chodzić na spotkania AA? 226452100 to jest numer do naszego studia. Jeżeli macie pomysł, czyje to są słowa, kto mógł coś takiego powiedzieć, no to dzwońcie. No a osoba, która odgadnie, kim jest nasz dzisiejszy tutaj mówiący, swoje złote myśli, zgarnia czwórkowe klapki Kubota. 226452100. Czekam na wasze telefony.
1: Jestem uzależniony, nie muszę chodzić na spotkania AA, chodzę na spotkania BB, a czasami na CC. To też zależy, jaką mam chęć danego dnia.

0: 28 minut pozostało już tylko do godziny 14. Radek jest razem z nami. Dzień dobry, Radku.
1: Witam serdecznie.
0: Siemano, jak poniedziałek mija?
1: Świetnie, jakby nie był poniedziałkiem.
0: A jak spędziłeś weekend?
1: No, bardzo intensywnie, urodzinowo.
0: Okej, twoje urodziny?
1: Nie, bardzo mi bliskich osób.
0: No to super, dobrze.
1: W sobotę były jedne urodziny i w niedzielę kolejne.
0: Czyli taki urodzinowy maratonik, można powiedzieć.
1: Tak jest.
0: No to jak na maratończyka, to brzmisz tak bardzo wypoczęcie, bym powiedział. Gratuluję. Decyzji życiowych.
1: Szybko się regeneruje.
0: Radku, słuchamy twojej propozycji. Czyj to jest głos a propos maratonów?
1: Wydaje mi się, że to powiedział pan Grzegorz Skawiński, lider zespołu Kombi.
0: Jakim cudem to wiesz? Jak to jest możliwe?
1: No, się słucha czwórki, to się wie.
0: Ale nie było tego wywiadu, to nie jest wywiad czwórki, oszukańcze. Czy sobie to zgooglałeś?
1: Nie.
0: No dobrze, tak to Skawiński powiedział. Dobrze, czy rozróżniasz łysych z kombi? Dodatkowe pytanie. Kombi przez jedno i przez dwa i.
1: Wiesz co, sam nie mam włosów na głowie, więc powinienem ich rozróżniać, ale... Nie, chyba nie.
0: No dobrze, dobrze, Radku. Klapki Kubota są już twoje, gratuluję ci bardzo serdecznie. Powiedział to Grzegorz Skawiński z zespołu Kombi. A co robi zespół Kombi?
1: Gra i trąbi.
0: No właśnie, i chodzi na spotkania, a nie AA, tylko BB i CC. Gratuluję ci bardzo, bardzo serdecznie.
1: Chciałem powiedzieć tylko, że klapki będą idealnie pasować do czwórkowych skarpetek.
0: No elegancja, szyki, klasa. Super, tam będziesz się prezentował w kurortach. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, pozdrówki. No i posłuchajmy tej wiekopomnej wypowiedzi. Warto wziąć do serca, to są złote myśli.
2: Nie jestem uzależniony, nie muszę chodzić na spotkania AA, chodzę na spotkania BB, a czasami na CC. To już zależy, jaką mam chęć danego dnia.

0: Czwórka. To słychać.
1: To słychać. To słychać. To słychać.

0: 18 minut pozostało do godziny 14, to oczywiście Paktofonika, ja to ja, no i ze Śląska przenosimy się teraz do słonecznego Piotrkowa Trybunalskiego. No chyba wychodzi na to, że ludzie różnie reagują na upały, bowiem na kąpielisku Słoneczko, no oczywiście w Piotrkowie Trybunalskim, pływała kobieta. Uwaga, z dwoma pytonami królewskimi owiniętymi wokół szyi. Wiem, brzmi abstrakcyjnie, ale tak było, nie zmyślam. Na miejscu oczywiście od razu skierowano patrol policji. Kobieta wyjaśniała później, że gady adoptowała pół roku temu. No i tak bardzo je lubi. Ze względu na bezpieczeństwo innych plażujących, kobietę z wężami od razu eskortowano do domu, gdzie umieściła je szczęśliwie w terrarium. Nikomu nic się nie stało, ale okazało się, że chociaż kobieta posiada dokumenty dotyczące tych zwierząt, to nie dopełniła obowiązku ich rejestracji w starostwie powiatowym. Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody grozi jej teraz kara aresztu lub grzywny. No i zastanawiam się, co trzeba mieć w głowie, żeby przed wejściem do wody obwiązać się wężami. No ja wszystko rozumiem. Upał, gorąco. Ale żeby od razu wyciągać pytona?
1: Popołudniowa w czwórce.

Już tylko dyszka pozostała nam do godziny 14. Po godzinie 14 plecaki do zgarnięcia, a po 15 książki. Wznieciliśmy mrok, idealnie będzie można je później schować sobie do plecaczka i gdzieś się wybrać. Natomiast zanim do tego momentu dotrzemy, no to jeszcze przypominam, że w miniony weekend byliśmy na OFF Festiwalu. Solidna czwórkowa ekipa się tam wybrała. Jeżeli macie FOMO dotyczące tego wydarzenia, no to zapraszam was na media społecznościowe. Wszelkie informacje dotyczące tych występów, co tam się działo, to możecie zobaczyć na profilu czwórki na Instagramie czy na TikToku, ale też zachęcamy was do odsłuchania specjalnej audycji prosto z festiwalu, którą poprowadził Adam

0: Smolarek. Możecie ją znaleźć oczywiście na naszej stronie. Czwórka.online, no ale sezon imprezowo-festiwalowy trwa w najlepsze. Dopiero co opadł kurz po Off Festiwalu, a my już się pakujemy na Rave the Planet. Tym razem dalej jedziemy niż tylko na Offa, bo ta impreza odbywa się w samym sercu Berlina. No jedno z najważniejszych i największych chyba wydarzeń, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną, które dzieją się obecnie. To jest impreza niebiletowa. Będzie polska platforma, będą polscy DJ-e i DJ-ki, no i my oczywiście też tam będziemy i będziemy relacjonować to, co będzie się oczywiście działo w samym sercu Berlina. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do słuchania i do sprawdzania relacji z tego wydarzenia na naszych mediach społecznościowych.
1: Nowość na playliście.

0: Autopromocja.
1: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
2: Cześć Kuba, witam serdecznie.
3: Witam was serdecznie, chłopaki.
1: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
4: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te 3 godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
1: Znowu miałam rację.
2: W czym?
1: We wszystkim.
2: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
2: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
3: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Po reklamie.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj tylko na południowym wschodzie bez opadów, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże także z deszczem, burzami, a nawet gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Tam wysokość opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 30 do 33 stopni, nieco chłodniej w północnych województwach, jedynie 24 stopnie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra w waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
15: Tak jak my.

0: Popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 11 minut po godzinie 14. Light My Fire na dobry początek drugiej godziny naszego spotkania. Trochę inną wersję znałem tego utworu zespołu The Doors. To zupełnie inny numer. Inny. 226452100 to jest numer do naszego studia, który na pewno będzie przydatny, jeżeli ktoś z was chce zgarnąć plecak trekkingowy, który będzie do wygrania w naszym konkursie, w naszej zgadywance. Tematykę i kategorię podam już za moment, ale plecak do zgarnięcia. Natomiast po godzinie 15 porozmawiamy. Rozmawiamy sobie o najnowszej książce Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. Być może część z was jeszcze pamięta tę historię z końcówki lat 90. o metalach ze Szczecina. Jacy byli agresywni i co wyprawiali przy okazji koncertów. Ale w tej książce też pojawia się bardzo ciekawy obraz. No ciekawy, ale nie do końca dobry. Metali z Białegostoku, mojego rodzinnego. O tym na pewno też sobie porozmawiamy. Ja nic złego takiego nie robiłem, za mały jeszcze byłem, nie doświadczyłem tego, ale o tej książce porozmawiamy sobie na pewno po godzinie 15, więc zostańcie z czwórką. Kamil Jasieński, kłaniam się i zapraszam.

0: tylko o jednym myśli.
1: 18 minut po godzinie 14 odpalamy nasz konkurs, w którym do zgarnięcia są plecaki trekkingowe. No i plecak powędruje do osoby, która jako pierwsza odgadnie hasła. Żeby hasło odgadnąć, które znam na razie tylko i wyłącznie ja, trzeba zadzwonić do naszego studia, zadać pytanie, na które odpowiem tak lub nie, a później strzelić, dobrze strzelić i odgadnąć nasze hasło. Dzisiejsza kategoria to wakacje. Pokorzystajmy z tych wakacji, póki jest ciepło. 226452100. Co wam się kojarzy z wakacjami? No tych skojarzeń jest całkiem sporo, ale czekam na wasze telefony. Hasło mam tutaj zapisane na kartce. 226452100. Numer do naszego studia. I w związku z tym, że pierwsza osoba ma najtrudniejsze zadanie, to może zadać aż dwa pytania, a później oddaję jeden strzał. 226452100. Numer do studia czwórki. Czekam na wasze telefony. Do zgarnięcia jest plecak. Dzwońcie. 226452100. Kategoria wakacje. Yeah.

0: FM tylko o jednym myśli.
1: 22 minuty po godzinie 14. Jako pierwszy dodzwonił się do nas Adam. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak samopoczucie poniedziałkowe?
2: Dobrze, tylko trochę gorąco.
1: A jak wrażenia po weekendzie? Coś fajnego robiłeś?
2: W pracy
1: byłeś. No to stosunkowo fajnie chyba, prawda?
2: Nie w pracy, a na meczu.
1: A, na meczu. No i co to był za mecz?
2: Na działce też byłem.
1: Gdzie jeszcze byłeś?
2: Na działce.
1: No, czyli taki typowy wakacyjny weekend. Adamie, słuchamy więc pytania, kategoria wakacje. Pierwszego pytania.
2: Dobra, czy to coś związanego z wodą?
1: Trochę. Tak.
2: Tak. Dobra. Czy tym można pływać?
1: Nie. No i teraz.
2: Dobra.
1: No, strzelamy. Halo, Adam, czy się słyszymy?
2: Deska SUP.
1: No chyba nią można akurat pływać, ale nie, to nie jest to. Niestety nie. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, udanego popołudnia, a wy cały czas możecie dzwonić 226452100, to jest numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony, kategoria wakacje, no coś związanego z wodą, ale nie można na tym pływać, tak jak dopytywał Adam. Więc czekam na wasze telefony, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i kto pierwszy ustrzeli dzisiejsze hasło, ten wygrywa plecak, który można oczywiście zabrać ze sobą na dworze. 226452100.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Jest i on, Tomek Lee Jones w Ściganym. Halo, halo Tomku.
2: Cześć, witam.
1: Dzień dobry, jak u ciebie samopoczucie poniedziałkowe?
2: Jest elegancko, był w porządku weekend. Ćwiczyłem właśnie do konkursowego zadania całą sobotę.
1: Słyszę, że tam masz silną grupę wsparcia, która będzie ci podpowiadała.
2: Tak, dokładnie tak. Są ze mną moje córki, także liczymy na to, że uda nam się zgadnąć plecak.
1: No dobrze, to domyślam się, że jesteście już po naradzie rodzinnej i słuchamy pytania.
2: Czy można na tym leżeć?
1: Teoretycznie można, ale nie będzie to komfortowe.
2: Dobra, a czy można się tym schłodzić?
1: Nie ma drugiego pytania, mój drogi. Tylko jedno. Tylko jedno.
2: Wydaje mi się... Dobrze, to w takim razie okulary przeciwsłoneczne.
1: Niestety nie, to nie są okularki. Pozdrawiam serdecznie ciebie i całą rodzinkę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Może później się uda.
2: Cześć.
1: Dzięki, hej, hej, pozdrówki. No i teraz mamy Marcina na linii. Dzień dobry, Marcinie.
3: Cześć, cześć.
1: Cześć, jak u ciebie dzisiaj, Dziomek?
3: Wszystko w porządku. Z grubej rury zaczął się tydzień, ale pozytywnie.
1: Dlaczego z grubej rury?
3: No z pracy, duży temat.
1: Rozumiem. Gruba rura. Rura. I nie będziemy kończyć tej tutaj przyśpiewki. Marcinie, słuchamy pytania.
3: Okej. Okay. Czy można się tym smarować?
1: Nie.
3: Dobrze, to powiem tak. Odpowiadam paragon grozy.
1: Nie, to nie jest paragon grozy, niestety nie, ale dobry strzał. Aż się przeraziłem. Taki rachunek wysoki. Trzymaj się, na razie, pozdrówki, hej, hej. No i mam jeszcze Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i słuchamy pytania.
4: Czy w tym można przynosić piasek?
1: Nie, raczej.
4: No to jakieś, nie wiem, zabawki plażowe?
1: Zabawki plażowe. No teoretycznie na tych zabawkach plażowych zawsze trochę piasku jest, ale nie, to nie są zabawki plażowe. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej, hej. 226452100 to jest numer do naszego studia, dzwonicie, zadajecie pytanie, ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: O tym, że razem z nami jest już Monika. Dzień dobry, Moniko.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jak samopoczucie? Słyszę, że dużo energii w głosie.
2: Tak. Dobrze.
1: Zdrowa po weekendzie, to najważniejsze. Słuchamy pytania.
2: Czy można się pod tym schronić?
1: Nie. Chyba, że krasnoludek. Halo, coś przerywa? Czy się słyszymy?
2: Dobra, zgaduję. Kamienie?
1: Tak? Halo, Moniko?
2: Tak, kamienie.
1: No nie, to nie są kamienie. Niestety nie. Ale domyślałem się, że kiedyś zbierałaś kamienie, co? Z takim uśmiechem na twarzy powiedziałaś kamienie. Hej, przywiozłam ci kamyk z wakacji. Pozdrawiamy serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Pozdrawiam. Dziękuję.
1: Kolekcja pięknych kamieni. I teraz razem z nami jest Adam. Halo, dzień dobry, Adamie.
3: Dzień dobry.
1: Jak tam wakacje mijają?
3: Dobrze.
1: Tak, odpoczywasz sobie?
3: Tak.
1: Czy czujesz się zrelaksowany?
3: Raczej nie.
1: Dlaczego? Co cię troska, że nie jesteś zrelaksowany?
3: Stres na pewno, że... I szczęście, że się dodzwoniłem i stres, że mnie słucha dużo osób.
1: Mhm. No dobrze, ale to jest szczęście, tyle osób cię teraz słucha, no to trzeba się i tak dalej relaksować.
3: W sumie tak,
1: dobrze, no to fajnie. Tutaj cię słuchacze czwórki też słyszą, jeszcze bardziej się zrelaksujesz. I Adamie, teraz słuchamy twojego pytania. I kategoria wakacje.
3: Czy w słowie, jakie jestem, jest słowo woda, wodna, takie ten? To jest woda?
1: Woda, takie ten. Dobre pytanie. Chyba miałeś piątkę z polskiego, co?
3: No nie,
1: no dobrze, ale na pewno dobre stopnie, wierzę w to. Nie ma niestety takiego słowa. W nazwie nie ma nic wspólnego z wodą. I teraz strzelasz, co to może być?
3: Piłka plażowa?
1: Niestety nie, to nie jest piłka plażowa, ale rzeczywiście piłka plażowa trochę z wodą jest związana, ale wody nie ma w nazwie. Ale nie, to nie jest to. Bardzo dobry strzał, ale niestety tym razem się nie udało. Adamie, dalej jesteś zrelaksowany?
3: No już teraz... Tak,
1: jesteś. No to dobrze, to najważniejsze. Chwila relaksu, zastanów się i zadzwoń drugi raz, może później się uda. Okej?
3: Okay?
1: Super, trzymaj się, wszystkiego dobrego. To był zrelaksowany Adam i teraz razem jest Paulina. Dzień dobry, Paulino.
4: Cześć.
1: Słuchamy pytania.
4: Czy to jest jakaś aktywność, którą się wykonuje?
1: Nie, ale przydatne jest do aktywności.
4: Czy to parawan?
1: Nie. Parawanin.

0: Tak, o tym mówimy. Nie, to nie jest to, to nie jest to. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie, hej,
1: dzięki,
0: hej. No i teraz Kasia jest razem z nami. Dzień dobry, Kasiu.
2: Hej, hej.
0: Kasiu, słuchamy pytania.
2: Pytanie, czy to ma związek z jedzeniem?
0: Z jedzeniem? Nie.
2: No to odpowiedź, plecak.
0: Nie, to nie jest plecak. Plecak jest do wygrania, ale plecak nie jest odpowiedzią. Pozdrówki, okay. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, hej.
0: No i może Robertowi się uda. Dzień dobry.
3: O, dzień dobry, dzień dobry. A jakie było to pytanie?
0: To ty zadajesz pytanie.
3: A to ja zadaję pytanie?
0: Tak. Odwrócona gra w czółko. Ja znam hasło. Osoby dzwoniące do radia zadają pytania, na które ja odpowiadam tak lub nie, a później ta dzwoniąca osoba po zadaniu pytania strzela. Co to może być? Dzisiejsza kategoria to wakacje.
3: A, to czy to związane jest z wodą?
0: Tak.
3: Czy to służy do zabawy?
0: I już masz tylko jedno pytanie.
3: Aha, to już mam zgadywać.
0: Chciałeś mnie zbałamucić, żebym dalej odpowiadał. Tak, tutaj na takiego, a pierwszy raz dzwonię, nie znam zasad i bym odpowiadał i odpowiadał, ale nie, trzeźwy umysł. Jedno pytanie dobrze, i teraz strzelasz.
3: Dobrze, czy to jest ponton?
0: Nie, to nie jest ponton, niestety nie. Nie.
3: Kurczę, dobrze.
0: No nie jest to ponton. Następnym razem może będzie ponton. Trzymaj się, Robert,
3: dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, na razie. 226452100. Kategoria wakacje, czekam na wasze telefony, no i wakacyjny plecak jest do zgarnięcia.

0: tylko o jednym myśli.
1: Kategoria wakacje, cały czas szukamy dzisiejszego hasła. Plecak do zgarnięcia. Ania jest razem z nami. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry.
1: Domyślam się, że ty teraz masz wakacje.
2: Tak.
1: No i jak

0: Wrażenia? Połowa wakacji
1: bardzo
0: za nami.
1: Dobrze.
0: Bardzo dobrze. Odpoczywasz sobie?
1: Tak.
0: Tęskno do szkoły czy nie?
1: Nie.
0: No dobrze, rozumiem. Korzystaj póki możesz. Aniu, słuchamy pytania. Kategoria wakacje.
1: Czy to słowo zaczyna się na literkę M jak Maciek?

0: dodzwonić i odgadnąć hasło. Niestety to nie jest bursztynek. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Papa, hej, hej. Papa. No i teraz mamy Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, też jesteś taki bursztynowy. Słuchamy pytania.
1: Może trochę się wygłupię, bo nie od początku słuchałem. Czy tym można rzucać?
0: Marcin, co mogę ci odpowiedzieć? Wszystkim można rzucać.
1: No nie, no ale czy to służy do rzucania? O.
0: No raczej nie, nie. Kostka brukowa też nie służy do rzucania, sztacheta też nie, a jakoś, prawda, sytuacje wymagają takich radykalnych rozwiązań, ale nie, nie służy do rzucania.
1: Jeżeli nie to, to strzelam leżak.
0: Leżakiem myślę, że nieraz się zdarzało, że nad polskim morzem ktoś rzucał, ale nie, to nie jest leżak. Pozdrawiam serdecznie, na razie, hej, hej. No i mamy Michała na linii. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry.
0: Michale, słuchamy pytania.
2: Czy jest to z jakiegoś elastycznego materiału, podobnego do ciuchów?
0: No powiedzmy, że jest to elastyczne, tak.
2: No to... No dobrze, to i tak powiem to, co miałem powiedzieć. Czy jest to może ręcznik?
0: Nie, to nie jest ręcznik. No, to jest dosyć elastyczny ręcznik, niech ci będzie. Trzymaj się na razie, ale to nie jest ręcznik. Na razie. No i mamy jeszcze Piotrka. Halo, Piotrku.
3: Siemka.
0: Siemanko, czy... pytanko.
3: Czy to się nosi?
0: Tak.
3: Czy to jest kamizelka ratunkowa?
0: Nie, to nie jest kamizelka ratunkowa. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
3: Dzięki, miłego.
0: Dzięki, na razie, hej, hej. Cały czas możecie dzwonić. 226452100, numer do naszego studia. Kategoria wakacje, można nosić coś związanego z wodą.

0: tylko o jednym myśli.
1: Denzel Curry za nami, a przed nami Alicja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Alicjo, słuchamy pytania.
2: Czy to pomaga w pływaniu?
1: Tak.
2: Łetwy.
1: Nie, to nie są łetwy.
2: Nie,
1: to nie jest to.
2: No to trudno.
1: Tak blisko, no niestety. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego, tak. Na razie, papa. To była Alicja, a razem z nami jest Marta teraz. Dzień dobry, Marto.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, hej.
3: Pytanie moje w sumie brzmi, bo tam było, że można w tym grać, można w tym się kąpać, czy to jest trójkąpielowy?
1: Nie. O graniu chyba nic nie było, tak sobie tutaj.
3: Nie, że można, no coś tam było, czy można w tym grać. Bo miałam

0: klapki, obstawiałam klapki. Nie. Albo strój kąpielowy.
1: Zależy od gry. Zależy od gry.
0: Okej, okay, dobra, dzięki.
1: Pomaga, ale nie służy do grania. Dobrze, teraz mamy jeszcze Monikę. Dzień dobry, Moniko.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Czy to się nosi na oczy?
1: Na oczy?
2: Przekłada się?
1: Nie.
2: Tak.
1: Nie.
2: Dobra, to to jest kapelusz.
1: Nie, to nie jest kapelusz. No jak kapelusz pomaga w pływaniu? Jak kapelusz pomaga?
2: No, niektórzy pływają z kapeluszem.
1: No tak, żeby nie przygrzało, ale nie, to nie jest kapelusz.
2: No właśnie.
1: Pozdrówki, hej, hej. Dobra. No i mamy Damiana. Damianie, czy ty wiesz, czego szukamy?
3: Witam, witam. No córka mi tutaj podpowiada.
1: No córka...
3: Co podpowiada córka? No mów głośno.
4: Rękawki.
1: Dobrze podpowiada, rękawki, to jest to.
3: No,
1: dobrze, to jak córka ma na imię, bo to ona wygrała.
3: Przedstaw się.
4: Livia.
1: Livia, gratuluję ci bardzo serdecznie. Udało się. Plecak jest już twój. Dasz tacie polatać z plecakiem?
4: No, mogę.
1: Możesz na chwilę pożyczyć na jakąś wyprawę. Gratuluję bardzo serdecznie. No i jak wakacje wam mijają?
3: No tak jak pogoda w górach. Raz słońce, raz deszcz. Raz na wakacje, a raz właśnie pod szpitalem, także.
1: No rozumiem, no to zdrówka, życzę w takim razie zdrowia jak najwięcej. Plecak jest już wasz, wszystkiego dobrego. Gratuluję jeszcze raz. Trzymajcie się, udanego popołudnia. Pa, pa.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Alpinus, producent butów trekkingowych, odzieży turystycznej i sprzętu kempingowego.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.

0: Lidl, to się opłaca.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Po reklamie.
12: Ona czuje we mnie pieniądz.
13: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 15.
1: Pogoda.
0: Tajfun Delfin dotarł w niedzielę na wschód Chin, przynosząc ulewne deszcze i porywiste wiatry. W ramach przygotowań na jego nadejście dwa lotniska w Szanghaju odwołały 1500 lotów, a ponad milion osób zostało ewakuowanych. Maksymalna prędkość towarzyszącego tajfunowi wiatru szacowana była w niedzielę na 162 km na godzinę. Prognozy przewidują, że w ciągu kilku następnych dni w niektórych miejscach spadnie 400 mm deszczu, co wiąże się z ryzykiem podtopień i osunięć ziemi.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po Robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie.

0: ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
0: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Znowu miałam rację.
3: W czym?
1: We wszystkim.
3: Akurat.
1: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
1: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Po reklamie.
7: Tak jak my.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Mamy już 10 minut po godzinie 15, a w studiu czwórki razem z nami jest już gość Marcin Lisiecki ze swoją najnowszą książką Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Marcin, bardzo się cieszę, że możemy spotkać się przy okazji premiery tej książki. No niestety ja lat 80. początek 90. Może pamiętam te czasy, natomiast to jeszcze wtedy nie byłem świadomym słuchaczem muzyki. Moje początki przygody z metalem to są wczesne lata 2000, natomiast ty lata 90. bardzo dobrze pamiętasz i uczestniczyłeś w tej scenie.
2: Od lat 90. tak, tak, ale jeszcze pamiętam lata 80. jakieś takie przebłyski wśród kolegów z pojawiającymi się kasetami bądź wzmiankami, że ktoś mówił o jakimś zespole. Głównie to były polskie zespoły i scena niemiecka. I to był gdzieś rok 87, 8, coś takiego.
1: Czyli niemiecki trash, tak?
2: Niemiecki trash.
1: Okej.
2: Bardzo dobry niemiecki trash.
1: Wiadomo.

0: ta książka pokazuje realia lat 80. i 90. Dzisiaj wszystkie zespoły mamy na wyciągnięcie jednego kliknięcia. Możemy poznać dyskografię, możemy poznać cały gatunek, możemy spędzać całe dnie, tygodnie eksplorując muzykę. Wtedy w latach 80. i 90. wyglądało to zupełnie inaczej. Spotykamy się tutaj w studiu Radiowej Czwórki, więc możesz nam trochę opowiedzieć, jaką rolę pełniło radio w promocji metalu w latach 80. i 90. Polskie radio.
1: Polskie radio, to jest trudne. To jest trudne, dlatego że muzyka metalowa od samego początku, czyli lat 80., ale też w latach 90. wcale nie była taka popularna. Z tego, co pamiętam i z tamtych lat, ale też z wypowiedzi różnego rodzaju informacji, które udało mi się znaleźć w internecie bądź w jakichś źródłach, to muzyka metalowa była wtedy traktowana jako taka moda przejściowa, że coś ci młodzi zaczynają grać, o coś im chodzi, nie wiadomo o co, ale to za chwilę minie. To jest po prostu taka krótkotrwała moda. Okazało się, że ci ludzie nie mieli racji i muzyka metalowa ma się bardzo dobrze współcześnie. Może nie tak jak w latach 90., ale uważam, że bardzo dobrze. Natomiast w radio nie pojawiało się specjalnie dużo audycji. Natomiast z początkiem lat 90., kiedy pojawiły się prywatne rozgłośnie radiowe, wtedy w różnych częściach Polski w pewien sposób przypadkowo znajdowali się ludzie, którzy słuchali tego typu muzyki, bądź grali metal, bądź coś około metalu i wtedy próbowali bądź audycje radiowe przygotowywać, bądź też upowszechniać materiały, które udawało im się otrzymywać.
0: Bo też w książce są informacje na temat tego, jaką rolę odegrały lokalne rozgłośnie Polskiego Radia. Tam też było bardzo dużo do dzisiaj kultowych audycji, które prezentowały metal, ale też ważną rolę odgrywały sklepy muzyczne. Warszawski sklep Dziupla, ja tego miejsca nie pamiętam, ale on jest w ogóle owiany jakąś niesamowitą legendą. Czy ty miałeś okazję odwiedzić to miejsce?
1: Ja w tym sklepie byłem kilkukrotnie na początku lat 90. W ogóle ja do tej pory pamiętam kasety, które się pojawiały z tego sklepu. One były w specyficzny sposób wydawane i pamiętam kolegów, którzy przynosili. To były chyba pierwsze płyty Metallica i Halloween, i Running White jeszcze. I ja już o tym sklepie słyszałem, to była końcówka lat 80. Natomiast w momencie, kiedy byłem już na tyle duży, żeby z Nasielska przyjechać do Warszawy, to kilka razy tam w tym sklepie byłem i to naprawdę było niesamowite wrażenie, bo tam wszystko było związane z metalem. I plakaty, i koszulki, i kasety. No, w pewnym sensie wówczas to była taka mekka. Natomiast niebawem, wraz z latami 90., pojawiły się różne punkty w Warszawie, gdzie można było już kupować oryginalne kasety, natomiast Dziupla tak. Ja pamiętam, bo to przecież naprzeciwko Bazaru Różyckiego był ten sklep, no to tam trzeba było tak szybko przemykać. Ja na szczęście nigdy nie oberwałem, ale naprawdę widziałem ludzi skaczących po samochodach, no różne tam... I też różne historie słyszałem na ten temat.
0: Właśnie ta agresja, krojenie, to był bardzo ważny element tej sceny metalowej w latach 90. w Polsce. O tym na pewno sobie porozmawiamy, ale jeszcze skupimy się na tych kasetach. O klubach listowych porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Marcin Lisiecki jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o jego książce Wznieciliśmy mrok. Historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. Z dzisiejszej perspektywy coś zupełnie abstrakcyjnego. Kluby listowe. Jak one działały? To była wymiana kaset? Skąd brało się kontakty? Komu te kasety się wysyłało? Jak wyglądała dokładnie ta wymianka?
2: Może odpowiem tak. Ja uczestniczyłem w tej wymianie, ale tylko i wyłącznie w Polsce. I to wyglądało w taki sposób, że w różnych źródłach, to był Metal Hammer bądź jakieś inne ziny, pojawiały się adresy i po prostu wysyłałem tam do tych ludzi listy. Niektórzy odpisywali, niektórzy nie odpisywali, niektórzy przysyłali jakąś informację bądź flyersy, jakieś reklamówki dotyczące ich nagrań, bądź niektórzy prowadzili własną dystrybucję i dostawałem zestaw, spis kaset. Wtedy kasety były, co można kupić i za ile. I wtedy przekazem pocztowym się wysyłało. No i za jakiś czas otrzymywałem kasetę. Zdarzało się, że czasami nie otrzymałem.
1: A zapłaciłeś.
2: A zapłaciłem. Takie sytuacje też bywały. One były bardzo napiętnowane, z tego co pamiętam, w środowisku. Natomiast wiem też, że ludzie w Polsce wysyłali, jak dostawali adresy, no musieli też język znać angielski. Wysyłali listy do różnych zespołów zagranicznych. I z tego, co wiem, to wiele osób dosyć intensywnie korespondowało z jednymi z największych zespołów w tamtych latach metalowych i w takiej dosyć dużej zażyłości.
1: Czyli to jest też z dzisiejszej perspektywy, z jednej strony trochę jest nie do pomyślenia, że wysyłasz list do gwiazdy, chociaż wtedy już nie mieli ugruntowaną pozycję, ale dzisiaj mówimy o tych zespołach legendy. Z drugiej strony jednak kontakt na Facebooku czy na Instagramie można mieć z zespołami, prawda? Chociaż nie wiadomo, czy to akurat
2: To nie jest to samo, natomiast wtedy te zespoły były albo raczkujące, natomiast już w środowisku było wiadomo, czy... Były też grupy, które były bardziej zaangażowane w scenę, jakby tak ogólnie rzecz ująć, które wiedziały więcej, w tym sensie, że miały dostęp do informacji, jakie zespoły w różnych częściach świata są, co grają, jakie nowości się pojawiają i też takie poszukiwanie bardziej ekstremalnych zespołów. I do tych zespołów starano się docierać i one wtedy zaczynały grać. I wiem od niektórych rozmówców, że od wielu zespołów otrzymywano demówki.

0: to jest obecny zespół Testament na przykład. Mhm. Sepultura, naprawdę wiele osób korespondowało ze tą sceną brazylijską, z tej Ameryki Łacińskiej i dosyć do tej pory jakoś są w jakichś zażyłościach. To jest scena z black metalowa w Norwegii, z Oslo, czy Oslo, jakby Norwegzy chcieli z Oslo. Oslo. Nie do końca wiem, w jaki sposób, znaczy domyślam się, jak białostoczanie docierali do Norwegii, ale to było możliwe. I naprawdę wiele materiałów docierało do Polski.
1: No to w jaki sposób białostoczanie docierali do nich?
0: Tam były jakieś kontakty z... Znaczy w ogóle sprawa jest dosyć ciekawa, bo scena metalowa nie jest jednorodna w Polsce. Jakbyśmy mogli opisywać, że nam by się wydawało, że centra są takimi punktami zbornymi, albo na przykład zachodnia granica, czyli Szczecin właśnie, albo Śląsk, to o ile w pierwszych momentach faktycznie na Śląsku i w Szczecinie pojawiało się więcej nagrań, bo to marynarze, bo to ojciec, rodzina przywoziła z zagranicy, z zachodu, bądź po prostu kontakty z Niemcami. Natomiast w Białymstoku, no to kontakty z Ameryką. Po prostu emigracja z Białegostoku.
1: A Mońki i tak dalej.
0: Tak, Chicago. Tak. No ale właśnie scena, ściana wschodnia, jakby się wydawało, że tam no nic nie mogło się pojawić, a okazuje się, że scena, ja nazywam to sceną białostocką, czy metal w Białymstoku, naprawdę to była potężna scena.
1: Ja jestem bardzo zaskoczony tym, jaki obraz sceny białostockiej wyłania się z twojej książki, bo ja wychowywałem się w Białymstoku, ja chodziłem tam na pierwsze koncerty, no też pamiętam te sklepy, o których, nie wszystkie, ale te sklepy, o których piszesz, też pamiętam i te sklepy odwiedzałem, ale nie miałem świadomości, że tak później to będzie postrzegane, ale o tej scenie białostockiej na pewno jeszcze sobie porozmawiamy w kontrze do metali ze Szczecina, bo z nimi jest też bardzo dużo plotek, legend, historii. O nich też oczywiście piszesz w swojej książce i o tym porozmawiamy za chwilę.

Jeżeli chcielibyście zapoznać się z lekturą, o której dzisiaj rozmawiamy, to dzwońcie do naszego studia 226452100, numer do czwórki. Mamy kilka egzemplarzy właśnie dla was. Możecie powspominać albo dowiedzieć się czegoś o scenie metalowej. Dobrze, metale z Białegostoku, metale ze Szczecina. O metalach ze Szczecina jest mnóstwo legend, mnóstwo historii, że to była

0: najostrzejsza, najgrubsza ekipa w Polsce, ale oni głównie walczyli z metalami z Białegostoku. Ja nie wiedziałem, że tam była tak mocna scena. Z czego wynikały te podziały? Dlaczego oni się tłukli? Przecież metal to jest metal.
1: Sprawa jest o tyle trudna, że przemoc towarzyszyła nie tyle metalowi, tylko po prostu takie były czasy. Lata 90. kończy się, to są, trudno powiedzieć w którym momencie, ale wielu rozmówców, ja też pamiętam, ja się załapałem na końcówkę przemocy, że czuło się ten strach. Jak się jechało na koncert i przyjeżdżałem do Warszawy, to czuło się ten strach. Natomiast wiele, wiele ludzi mówi, że to gdzieś 95. kończy się przemoc. Nie wiadomo z jakiego powodu. Natomiast wcześniejsze lata, no to działali różnego rodzaju czy to kluby sportowe, czy jakieś nakładały się na to kłótnie z klubami sportowymi, czy po prostu jedna ekipa zrodziła się przeciwko drugiej ekipie, miasto przeciwko miastu i w taki sposób dochodziło do kłótni. Z tego co wiem, to największe grupy, ale tu mówimy o grupach kilkutysięcznych, tak? To proszę sobie wyobrazić, wyobraź sobie, jak jadą, nie wiem, dwa pociągi na przykład.
0: Metali ze Szczecina.
1: Metali ze Szczecina do Warszawy bądź do Katowic, do Spodka i jedzie pociąg cały albo dwa pociągi metali z Białegostoku. Mhm. I oni się spotykają i po prostu są straszne rozruby.
0: No a jeszcze do tego metale z Katowic przecież, cały Śląsk.
1: Oni chyba się specjalnie nie angażowali, albo po której ze stron, albo po prostu się te grupy się chowały.
0: Ale to, że te dwie grupy tak się ścierały, to oni byli najbardziej agresywni, najbardziej brutalni? To były najmocniejsze, nie wiem, składy?
1: Trudno powiedzieć, ale z tego, co słyszałem właśnie o grupach ze Szczecina, no to oni byli dosyć przygotowani na zasadzie takiego też kibolstwa. Że ta grupa szła, ona była kierowana przez jakiegoś prowodyra, no tak jak obecnie to wygląda przy stadionach.
0: Bo z dzisiejszej perspektywy trudno to sobie jakoś wyobrazić, że jednak ta scena metalowa, fanowska, zazębia się ze sceną kibolską, bo jednak takie były realia, że te środowiska się przenikały, dlatego się tłukli.
1: Szczerze mówiąc, ja nie wiem, próbowałem to zrozumieć i próbowałem z różnych stron ugryźć temat przemocy i ja tego do tej pory nie rozumiem dlaczego, bo na to się nakładało wiele zjawisk. Między innymi jakieś kłótnie między kimś. To, że należy tak robić. Ktoś wchodzi w scenę i uważa, że teraz będzie pokazywał, że jest silniejszy. Z biedy, bo ktoś potrzebował kraść. Ktoś lubił się bić. Ktoś przypadkowo po prostu trafił i koledzy coś takiego robili. Także tam się zazębiały po prostu różne sytuacje.
0: Ale z drugiej strony, mówisz o tych wielu płaszczyznach tej przemocy, takie podaj dyskografię, to dzisiaj trochę w formie takiego żartu albo mema jakoś przetrwało.
1: I komu to przeszkadzało?
0: Tak,
1: ale... Można było sprawdzić, że to jest pozerem.
0: Można kupić w sieciówce koszulkę i jakieś nastolatki kupują to i stary dziad tam się denerwuje, dawaj dyskografię albo wymieni kilka piosenek. Że to przetrwało, więc w jakiś sposób część tej przemocy wygasła, ale jakieś takie nie do końca zdrowe zachowania gdzieś cały czas się tlą.
1: Jak metal, ale jako subkultura się rozwijała, to też pojawiły się takie poczucia wyjątkowości, przynależności subkulturowej. Że my jesteśmy, my rozumiemy, my jesteśmy wtajemniczeni, natomiast ci, którzy pretendują, no to muszą przejść pewien rytuał przejścia.
0: Bo w tym metalu bardzo, do dzisiaj bardzo ważna jest autentyczność. Ten wątek autentyczności cały czas się przewija w twojej książce.
1: Między innymi w grupach subkulturowych, czy będziemy mówili o punkach, czy o metalach, ta potrzeba autentyczności jest niezwykle ważna. Jakby ona jest jednym z filarów tej grupy.
0: Marcin, jak mógłbyś założyć słuchawki, bo teraz na linii razem z nami jest Michał. Halo, halo Michale, czy się słyszymy? Halo?
2: Jestem.
0: Jesteś. Michał, czy ty jesteś autentycznym metalem?
2: No bo coś przerywa.
0: Czy się słyszymy? Halo,
2: tak,
0: halo?
2: Ja słyszę.
0: Dobrze. Czy jesteś autentycznym metalem? To sobie jest na pewno autentyczny. Nie słyszymy się.
2: Ja słyszę.
0: Słabe połączenie. My ciebie też słyszymy, ale możesz nam coś powiedzieć?
2: No, chciałbym powiedzieć o Dziupli opowiedzieć.
0: No to słuchamy.
2: Bo chodziłem w tamtych czasach bardzo często do Dziupli. I mieliśmy patent niezły na jak zaoszczędzić pieniądze.
0: To znaczy, słuchamy, opowiadaj.
2: Wystarczyło kupić kasetę jedną Oczywiście powiem, wszyscy sobie przegrywali.

0: taką kasetę i w Dziupki można było kupić same okładki do tych kaset.
1: A to o tym nie słyszałem.
0: I to był taki patent, który pozwala zaoszczędzić naprawdę niezłą kasę.
2: No dobra,
0: dla dzieciaków.
2: Te okładki były odbijane na ksero?
0: To były takie jakby zdjęcia, jakby na papierze fotograficznym.
1: Ale to był taki grubszy papier, czyli jednostronny.
0: One były składane i można było same te okładki kupić.
2: Okej.
0: Okay. Jak mieliśmy już przegrane każdy, no to każdy miał swoją kasetę.
2: Michale, możesz nam jeszcze powiedzieć, który jesteś rocznik, jak dobrze pamiętasz, tamte czasy, 80., 90. lata?
0: Jestem rocznik 72.
2: Okay.
0: To była moja młodość, początek lat 80. i lata 80.
2: To czy miałeś może styczność z metalami ze Szczecina albo z Białegostoku kiedyś?
0: Ze Szczecina miałem, owszem.
2: I jak wspominasz?
0: To normalnie, bo to były wtedy sprawy kibicowskie bardziej. Nie, oni głównie, ta cała agresja to się tylko powodowana była Alpagami. I tylko i wyłącznie, bo jak się piwo piło, to nigdy nie było żadnych awantów. A wtedy były modne Alpagi, no to najtańszy alkohol.
2: No widzisz, czyli kolejny element tego wątku nie ma w książce, więc może coś się rozjaśniło. Michale, pozdrawiamy cię serdecznie, książka
1: dzięki,
2: jest już twoja. Trzymaj się.
0: Dzięki.
2: Wszystkiego
0: dzięki.
2: Dobrego.
1: Cześć, cześć.
2: Dzięki. I jeszcze Sławka mamy na linii. Halo, Sławku.
3: No, cześć, witam.
2: Sławku, cześć. Czy ty też jesteś starym metalem?
3: Kurczę, black metalowcem, ze swoją kapelą kiedyś.
2: Okej. Okay. Czyli true jesteś, tak? Prawdziwy.
3: No, wiesz co, powiem ci tak, teraz to jakby tak spojrzeli na mnie, to by powiedzieli, że pozer, nie? Bo wiesz, praca w garniturze i tym podobne, ale czerń mi została, wszystko czarne, nie? Noszę, także cały czas, nie? Ale kiedyś, wiesz, baty do pasa, nie? I tym podobne rzeczy, nie?
2: Czy
3: także i słucham do tej pory norweskiego black metalu, nie?
2: Okej, okay, no dobrze, gratulujemy. Czyli lata 90. to jest twój ulubiony okres w muzyce?
3: No kurczę, słuchaj, to były moje pierwsze zespoły, nie, które poznawałem. Pierwsze koncerty, nie? I odnośnie właśnie tych metali ze Szczecina, jechaliśmy kiedyś na koncert, jak dowiedzieliśmy się, że w pociągu jest Szczecin, tak się wsiedliśmy do tego pociągu, nie?
1: To może była słuszna decyzja.
3: Chyba raczej tak.
2: Ale dojechaliście na koncert.
3: Nie, pojechaliśmy innym pociągiem, spóźniliśmy się, ale wiesz co, spokój był, bo słyszeliśmy już na dworcu, że Szczecin pociąg demoluje, nie?
2: A co to był za koncert, pamiętasz?
3: Wiesz co, jejku, jeszcze nie pamiętam.
2: No nie dotarliście, to możesz nie
3: pamiętać. Tam było kilka zespołów, nie?
2: No dobrze, Sławek, książka jest już twoja, miłej lektury, powspominasz sobie piękne czasy. Trzymaj się.
1: Dzięki, cześć.
2: Wszystkiego dobrego.
3: Dzięki.
2: Mamy jeszcze dla was kilka egzemplarzy, możecie dzwonić, za moment wracamy do rozmowy.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Marcin Lisiecki jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o polskiej scenie metalowej lat 80. i 90. Skupmy się na latach 80. Pierwsza polska trasa Iron Maiden. 5 koncertów w Polsce. To było wydarzenie, które właściwie zmieniło chyba wszystko w naszym kraju, bo i realizacja, i to, że zachodni zespół się u nas pojawia. I to nie jest jeden koncert, tylko 5 koncertów. Wspomnienia twoich rozmówców w książce bardzo często sprowadzają się do tego, że pierwszy raz mogli doświadczyć takiego prawdziwego show. I później już nic nie było tak jak kiedyś, prawda? Mhm.
2: Znaczy to musisz pamiętać o tym, że to były lata PRL-u i generalnie bardzo trudno było, żeby o dobry koncert w Polsce zachodniego zespołu, ale zachodniego takiego, który jest na topie, jest tym, który wyznacza trendy muzyczne i czymś takim właśnie było Iron Maiden w tamtych latach. Ten koncert jest porównywany do przyjazdu w 67, jeżeli dobrze pamiętam,
1: do
2: Rolling Stonesów. Że od tego momentu po prostu zaczęła się taki boom na muzykę rockową, bo ludzie zobaczyli, jak można grać, jak oni zachowują się na scenie, że jest pewna energia i czymś takim samym właśnie był Iron Maiden. Mhm. I rozmówcy wspominają ten szał, zobaczenie tych ogni, że można ten koncert przedstawić inaczej. I od tego czasu też widać wiele zespołów, które powstały.
1: Powiedziałeś, że lata 90. to był 95. rok, koniec tych bujek, ale wtedy pojawiają się w scenie metalowej inne problemy z takim dużym opóźnieniem z zachodu. Do Polski trafia w końcu Satanic Panic i jednak wszyscy zauważają, że oni odprawiają czarne msze na scenie. W PRL-u to nie było zagadnieniem, ponieważ władze PRL-u uważały, że no tam nie ma nic o polityce, tam nie ma nic o systemie, że muzyka metalowa i metalowcy nie są zagrożeniem, tylko trochę drażnili milicjantów swoim wyglądem.
2: Może nie trochę drażnili, a dosyć mocno. Natomiast to nie był ten poziom niechęci i inwigilacji czasami i przemocy, jak w stosunku do punków. Natomiast koncerty Kata i Kreona, chyba głównie Kreona z tego co pamiętam, to w latach 80. spotkały się z takimi pierwszymi napiętnowaniami ze względu na satanizm, na coś takiego, co można nazwać satanizmem. Natomiast faktycznie z tego, co rozmówcy mi wspominają, czy wspominali, to władze nie interesowały się satanizmem, bo nie wiedziały, o co chodzi. Po prostu ta figura szatana była, do niczego nie mogli jej przypiąć. Ona nie... Walczyli z kościołem, no PZPR też walczył z kościołem.
1: Ale nie połączyli jakoś tego.
2: Nie połączyli,
1: a nie mogli.
2: Nie połączyli tego elementu buntu, czy zarzewia buntu, że to za chwilę może stać się dosyć niebezpieczne. I lata 90. dopiero to przyniosły, kiedy wygrywa no bardziej prawa strona polityczna i wtedy rozmówcy zaczęli mówić o tym, że wtedy zaczęły się właśnie wizyty różnego rodzaju starszych smutnych panów, odmawianie koncertów, odmawianie na przykład miejsca na próby i tak dalej.
1: Czyli w latach 90. dopiero to nastąpiło. Sebastian jest razem z nami. Marcin, jak mógłbyś ponownie założyć słuchawki? Halo, halo, Seba.
3: Hej, witam.
1: Cześć. Czy ty pamiętasz lata 90?
3: Ja pamiętam nawet 80.
1: Byłeś metalem?
3: Byłem malutki.

0: wszystkim metalem.
1: Okej, okay. I jak wspominasz tamte czasy? Czy się spotkałeś z metalami z Białegostoku albo ze Szczecina?
0: Nie spotkałem się z metalami z Białegostoku ani Szczecina, bo no za mały.

0: właśnie Open Fire'a u nas i ja taki malutki szkrab zostałem rzucany ze sceny na tych chłopaków wielkich takich, więc pamiętam, to pamiętam. Fajne czasy.
1: Sebastian, książka jest już twoja, powspominasz sobie, poprzypominasz, wznieciliśmy mrok, wszystkiego dobrego, trzymaj się, dzięki za telefon.
2: Dzięki, cześć.
1: Na razie, hej, hej. 226452100, numer do naszego studia, możecie jeszcze cały czas dzwonić. Jeszcze jeden wątek, bardzo ważny, o tym, jaką rolę Metalmania pełniła w promocji tej muzyki i czy metal w latach 90. był tym głównym nurtem, bo był zdecydowanie bardziej mainstreamowy i bardziej obecny. O tym porozmawiamy jeszcze za chwilę, zostańcie z nami.

0: Kwadrans pozostał już tylko do godziny 16. My cały czas rozmawiamy o książce Wznieciliśmy mrok. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, możecie do nas zadzwonić. Metalmania, bardzo ważne wydarzenie i też chyba ewenement w całym bloku wschodnim. I to jest ważna informacja, ja nie połączyłem tych kropek, że Metalmania była wcześniej niż Wacken.
1: Tak.
0: To jest coś niesamowitego. Największy festiwal metalowy na świecie, dopiero po polskiej Metalmanii.
1: Tak, tak. Mi zależało w tej książce, żeby spojrzeć na polski metal z trochę innej perspektywy, a mianowicie umiejscowienia tego gatunku muzycznego w tym konkretnym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, no i byłego bloku sowieckiego. Bo jeżeli umieścimy Polskę w tym
0: światowym kontekście.
1: Tak, no to ciągle my jesteśmy zapóźnieni, ciągle wśród... od wielu osób ja słyszę, że my jesteśmy jako ci zapóźnieni, ten metal jest gorszy, Anglia,
0: nie
1: Stany.
0: Było dostępu do sprzętu
1: tak,
0: dalej.
1: Tak, tak. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że byliśmy częścią tego bloku, no to się okazuje, że w Polsce najwięcej zespołów powstało metalowych, czy w ogóle około rockowych, najwięcej swobody mimo wszystko było, nie było tyle w Czechosłowacji, no już nie mówiąc o krajach na wschód, czyli w Związku Radzieckim. No i też właśnie pojawiły się pierwsze festiwale. Początkowo one były we współpracy z Pagartem i z rządem, no bo trzeba było mieć pieniądze, strona zapraszająca i tak dalej. To wymagało współpracy z instytucjami oficjalnymi. Natomiast szybko się one wyłączyły i mieliśmy taki festiwal właśnie jak Metalmania, który właśnie był przed Wacken. Za chwilę pojawia się, dwa lata chyba już

0: dobrze pamiętam, po Metalmanii pojawia się Straszydło w Ciechanowie. Także tych festiwali takich naprawdę bardzo poważnych, które zaczęły przyciągać, no może nie zespoły typu Testament, Metallica, troszeczkę mniejsze, ale dla samych uczestników sceny niezwykle ważne. Bo pamiętaj o tym, że na przykład Metalmania, no to były zespoły około trashowo-heavy metalowe. Tak, to był Halloween jako gwiazda. W późniejszych latach dopiero się zaczęło to rozwijać. Ale skojarz z Ciechanowem, tak? Ciechanów tutaj niedaleko Nasielska, już nie powiem Warszawa, ale niedaleko Nasielska. I tam przyjeżdża zespół Samael, który jest no, w tej chwili jednym czy od lat w czołówce światowego metalu. I oni do tej pory kojarzą Ciechanów. I w sumie zaczęła od Ciechanowa, jak się zaczyna w jakiś sposób kariera. Mhm. I dla ludzi, którzy przyjeżdżali do Ciechanowa, no to Samael jest takim zespołem właśnie formacyjnym.
1: A jak myślisz, patrząc na to z perspektywy czasu, tych wszystkich rozmów, które przeprowadziłeś w swojej książce, z czego wynika dzisiaj tak ogromna popularność black metalu w Polsce, a raczej mniejsza popularność thrash metalu czy tych innych łagodniejszych form?
0: Ja nie wiem, czy black metal jest aż tak popularny.
1: Nie zgodzisz się?
0: Chyba nie. Jak przyglądam się zespołom, no to są... W tej chwili wraca się właśnie do heavy, do thrashu. Jest jakiś taki renesans tego wczesnego metalu, nawet w formach ubierania się. Natomiast, tak jak żeśmy też rozmawiali wcześniej, to... Ale to jest moje zdanie, nie jestem muzykologiem i tutaj nie chcę w żaden sposób autorytatywnie się wypowiadać, to jest moja obserwacja, że z tych wszystkich gatunków czy podgatunków metalu, to black metal się okazał chyba najbardziej produktywny i można było rozwinąć takie zespoły jak na przykład Mgła, czy ten sposób grania, który jest niezwykle popularny, niezwykle twórczy, ale też widać zapotrzebowanie na przykład na zachodzie, że jesteśmy kojarzeni z tą sceną.
1: Jest tam miejsce na dodanie czegoś do tej konwencji, bo w przypadku tych innych gatunków wszystko jest już zamknięte i za bardzo już nie można eksperymentować.
0: No właśnie, aby się wydawało, że black metal był najbardziej zamknięty, a tutaj ale lata pokazały, że właśnie stało się coś odwrotnego. Mhm.
1: Marcin, okres lat 80., 90., czy wtedy ten metal był w mainstreamie?
0: Nie był w mainstreamie, natomiast patrząc demograficznie, to był niezwykle popularny gatunek. Znaczy też musimy spojrzeć na większą liczbę różnego rodzaju subkultur i przywiązywania się do subkultur. No to wśród moich znajomych to było mnóstwo metalowców.
1: A czy porównałbyś sytuację do tego, jak dzisiaj młodzież się ubiera i słuchają rapu, że to jest...
0: Natomiast do tego chciałem nawiązać, że jak przyglądam się i przyglądam się pokoleniu moich dzieci, no to wchodzi rap, ale od 2-3 lat, może 3-4 lata widzę powrót metalowców, to znaczy ludzi ubranych w skóry, w koszulki, wcale nie wyglądających na pozerów, tak? To nie są sieciówki.
1: To ważne.
0: Tylko już zakupujących w renomowanych... No,
1: 20 lat minęło i new metal znowu jest na topie, co mnie bardzo fascynuje. No, tak pokiwałeś.
0: Ale to są nowe lata.
1: No ale dobrze, krok po kroczku od new metalu do klasycznych płyt. Marcinie, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do studia. Gratuluję książki, wszystkim słuchaczom polecamy. Znieciliśmy mrok, historia mówiona polskiej sceny metalowej w latach 80. i 90. Wielkie dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki.
1: Ja już też się z wami żegnam, do usłyszenia, do jutra. Kamil Jasiński, na razie.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Everything be cool, quiet, and funny.

0: To Ezra Collective. W czwórce minęła godzina 16.
1: Pogoda.
0: Poziom Wisły ponownie jest rekordowo niski. Dziś na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary odnotowano 102 cm. Hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dariusz Witkowski zapowiada, że do końca dnia nie będzie poprawy.
2: W przeciągu weekendu stan wody nieco wzrósł, ale już dziś notujemy kolejny spadek i wyrównanie tego rekordowo niskiego stanu wody 102 cm.
0: Poziom Wisły na bieżąco monitorują Wody Polskie. Jak podkreśla rzecznik prasowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Filip Szataniak, sytuacja jest trudna, ale mieszkańcy miast czerpiących wodę z rzeki nie mają powodów do obaw.
3: Jeżeli chodzi o dostępność do wody pitnej, nie ma w tym momencie zagrożenia, że tej wody zabraknie. Gdziekolwiek jesteśmy, o to w tym momencie spokojni i czekamy na opady deszczu.
0: Dobra wiadomość jest też taka, że hydrolodzy spodziewają się nieznacznej poprawy od jutra. Poziom rzeki wzrośnie o kilkanaście centymetrów, ale tylko na kilka dni. A jeśli chodzi o pogodę we wtorek zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Na północy i wschodzie kraju spodziewajmy się też przelotnych opadów deszczu. A temperatura? No to maksymalna wyniesie od 18 stopni na krańcach północnych, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich do 26 na południowym wschodzie.
1: Autopromocja.
4: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus

0: 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Po reklamie.

0: To się nazywa przyjaźń. Georgia Smith lubi czwórkę, my lubimy Georgia Smith i tak jakoś leci. Dzień dobry, witajcie, cześć. Niby poniedziałek, a ja na horyzoncie widzę już weekend, bo u nas tydzień pracujący trwa tylko 4 dni. Więc ogłaszam, że do piątku i do początku weekendu zostały 3 dni, 7 godzin, 53 minuty i 12 sekund. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych też Dzień Lwa i mam wrażenie, że nie ma lepszej okazji, żeby powrócić do naszej wiralowej sondy wideo, którą na Instagramie czwórki widziało już 2,5 miliona osób. Pytałem o to, kim chciałeś zostać, kiedy byłeś mały.
1: Chciałem się opiekować zwierzętami.
2: Pet sitter.
1: Nie, taki, że lwami na przykład.
0: Czy ta pani przyjmuje dziś życzenia? Mam nadzieję, że tak i lwia część tych życzeń leci od czwórki.
3: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Tu się nic nie zmienia. Tradycyjnie pytam was o to, gdzie słuchacie czwórki i jak sytuacja na

0: drodze. Wielu z was pewnie w trasie, więc podrzucam informacje na A1 na odcinku węzeł Sośnica, węzeł Żory, roboty drogowe, więc tam pojedziemy wolniej. Dzisiaj możemy sobie pomóc, więc jeśli słuchacie nas w trasie, złapcie za telefon i dajcie znać, jak to u was wygląda. 226452100.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Co za wstyd. Sam sobie napisałem powiedz o doniesieniach z dróg i wyszło na to, że z dróg napisałem przez U otwarte, ale tak naprawdę zrobił to Word, więc nie będę się biczował. 226452100. Jak u was na trasie? Gorąco, a może nie gorąco? Są jakieś roboty drogowe? Czekam na wszystkie telefony. Słuchają nas ludzie w całej Polsce, Europie i na świecie, więc ze Stanów Zjednoczonych. Janku, jeśli ty nas słyszysz, możesz dzwonić. Magda Żelazowska, Gabi Obszańska, Kuba Jamrozek. Jesteśmy z wami dziś do godziny 19.

0: 13 minut po godzinie 16. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, dużo wakacji i walizki od czwórki. Tego wam życzę, ale co po tych moich życzeniach? Tutaj trzeba wziąć sprawy w swoje ręce.
1: Czwórka na walizkach. Czwórka na
0: walizkach. To dla tych niezorientowanych, codziennie pakujemy w czwórce walizkę tematyczną. Była już walizka sędziego, była walizka milenialsa, była nawet walizka TikTokera. Waszym zadaniem natomiast jest słuchanie nas bardzo uważnie od samego rana, przez cały dzień, no i zorientowanie się, co my do tej walizki włożyliśmy. W tej walizce zawsze są cztery przedmioty, a dziś pakujemy walizkę magiczną.
1: Teraz do walizki wkładamy. Wkładamy. Teraz
0: do walizki wkładamy. Nie wiem, komu potrzebna ta moja złota rada, ale jeśli przegapiliście trzy poprzednie przedmioty, które w walizce się pojawiły, to zawsze możecie strzelać. Nie ma za co, zawsze chętnie pomogę. A ogłaszam przy okazji, że wkładam do magicznej walizki czwarty przedmiot, którym jest, uwaga, różdżka. Różdżka to czwarty przedmiot w walizce. I co wy na to? 226452100.
1: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach. Czwórka na walizkach.
0: Ten numer przyda się na pewno po godzinie 18.30, chociaż już teraz też, bo czekam na wiadomości drogowe, gdzie jesteście i jak jest na trasie. Dajcie znać. Oh please, we ain't got no peace, because we spent all our money on some OCDs. We got some OJZs, couple ODBs, place them up in perfect order.

0: It's like, oh please, we ain't got no peace, because we spent all that money on some old CDs. Got some old Jay-Z's, couple old DB's. Place them up in perfect order, because my OCD won't let me keep it.
1: To Loyal Karner i No CD, właśnie ten kawałek grał w czwórce i podejrzewam też w bardzo drogim i szybkim samochodzie Piotra.
2: Daj znać, co robisz po robocie.
1: Halo, halo, cześć Piotrze.
3: No cześć, cześć, witam Kamilu.
1: Trafiłem z tym samochodem?
3: Nie samochód, tylko kosiarka.
1: No, chciałem cię pytać, jak sytuacja w trasie, więc jak sytuacja w trasie, jeśli chodzi o kosiarkę?
3: No jeszcze została 1/3 działki do skoszenia. Korków nie ma, trawa nie jest zbyt wysoka, także fajnie. Pogoda fajna.
1: Rozumiem, że trawy nie musisz też malować na zielono, bo zielona jest.
3: Całe szczęście tak, w moim rejonie jest zielona wciąż, nie ma suszy, także jest okej. Wręcz rośnie trochę za szybko, zwykle trzeba kosić po raz tygodniu, co najmniej, żeby chaszcze się nie zrobiły.
1: Chociaż nie wiem, czy się zgodzisz, ale to bywa często problematyczne w momencie, w którym są upały. Wiem to z własnego doświadczenia, tak. Kiedy jest do wykoszenia trawa, to ta trawa trochę traci taką zieleń, którą znamy gdzieś pewnie z różnych boisk, które oglądamy w Ekstraklasie albo gdzieś na wyspach na przykład.
3: Oczywiście zgodzę się z tobą, znam to, dlatego jak już wiem, że idą jakieś większe upały czy coś, staram się tego po prostu nie kosić, zostawiasz taką wyższą i wtedy zostawiamy.
1: Rozumiem, że mógłbyś być spokojnie tym, który opiekuje się najlepszymi murawami świata i dałbyś radę.
3: Jest to moje hobby, tak, kocham to i uwielbiam.
1: A czyli ty nie jesteś z tych, których na przykład żona albo mama albo ktokolwiek inny wysyła do ogrodu: Piotruś, musisz skosić trawę, bo już to przesada, co tam wyrosło?
3: Nie, nie, nie. To właśnie ja jestem taką osobą, która goni żonę, jak nie mam w domu.
1: Rozumiem. Czyli czasem się wyręczasz. Czasem się jednak wyręczasz.
3: Zdarza się.
1: Piotrze, jak żona ma na imię?
3: Karolina.
1: Karolino droga, ty dbaj o to, żeby Piotr był zawsze w domu, bo wtedy to nie on będzie ciebie gonił do tego, żeby kosić trawę, tylko ty zawsze będziesz mogła robić to w jego kierunku. Takie życzenia na dziś. Co ty na to?
3: Wiesz co, trochę nie do spełnienia, bo pracuję wyjazdowo, 2 tygodnie nie mamy w domu, 2 tygodnie jestem, także jak nie mamy te 2 tygodnie, to żona musi przejąć kosiarkę.
1: Karolina, to przynajmniej odpal sobie czwórkę, to wtedy to koszenie będzie zawsze przyjemniejsze. Dzięki wielkie, Piotrze, za ten telefon.
3: Dzięki.
1: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, dobrego koszenia. Niech się kosi. 20 minut po 16.
2: Po robocie.
1: 226452100. Czekamy na telefony prosto z ogrodu, żebyście zrelacjonowali nam, jak wygląda trasa, jeśli chodzi o koszenie, ale czekamy też na wiadomości z dróg, bo zakładam, że w wielu miejscach Polski jesteście właśnie teraz. Pomóżmy sobie, jak ta sytuacja na drogach. Gdzie korki, gdzie nie korki, gdzie utrudnienia. 226452100. Czekam na wasze telefony.

0: Tworzymy dzisiaj listę obecności. Gdzie słuchacie czwórki? 226452100. Jeśli w trasie, to dajcie znać, jak jest na drodze. Po robocie nie gadamy o robocie, ale o innych rzeczach jak najbardziej możemy pogadać. Dzisiaj 10 sierpnia, to jest Dzień Lwa w kalendarzu świąt nietypowych. Dzisiaj też jest Dzień Lenistwa i akurat hasło lenistwo będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki w drugiej godzinie naszego spotkania. Ale dzisiaj jest też dzień, kiedy premierem miał piąty solowy album Michaela Jacksona zatytułowany Off the Wall. Pewnie bym o tym nie mówił, ale ta płyta sprzedała się na całym świecie w nakładzie około 32 milionów egzemplarzy, przyznacie. To robi wrażenie. Dodatkowo to jest pierwszy z trzech albumów powstałych przy współpracy z producentem Quincy Jonesem.
1: Michael jest fantastycznym autorem piosenek, pisze bardzo osobiście. Wiem, co mówię, bo pracowałem przecież z wieloma. To on przyniósł na Off the Wall piosenkę Don't Stop Till You Get Enough.

0: Przyznacie, że buja. No to jest jeden z moich ulubionych kawałków Michaela Jacksona. Przypomnę, 10 sierpnia, rok 79, premierę miał piąty solowy album Michaela Jacksona zatytułowany Off the Wall. To jeszcze jedna wiadomość, myślę, że dla fanów kina i muzyki jednocześnie, dlatego, że biograficzna opowieść o Michaelu Jacksonie doczeka się swojej kontynuacji. Tak jest, jest takie studio Lionsgate, które poinformowało, że zdjęcia do filmu Michael 2 mają rozpocząć się pod koniec tego roku albo na początku 2027. Premierę zaplanowano z kolei na koniec przyszłego roku lub pierwszą połowę 2028. Wiem, że dat dużo, w każdym razie najważniejsza informacja jest taka, film Michael 2 będzie.
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: Co tu dużo mówić? Warto znać, tym bardziej, że chciałbym dowiedzieć się, gdzie słuchacie czwórki. To raz i jak sytuacja na drogach, bo zakładam, że wielu z was słucha czwórki w trasie. Kill.

0: Zawsze możemy się pokłócić, ale moim zdaniem Lady Gaga to potrafi w muzykę. No to spróbuję wierszem, jak na drodze korki i pełno koparek. Z dobrą wiadomością zadzwoni zawsze Darek.
1: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: Drogi Darku, halo, halo, cześć.
2: Cześć, Kuba.
0: Dobrze cię słyszeć na początku tygodnia.
2: Tak jest. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na drogach, to tu, gdzie mieszkam, to w Wojewodzinie, to bez problemu się przejedzie autem. Nie ma korków.
0: Tylko ty musisz mi powiedzieć, gdzie jest Wojewodzina, bo...
2: Wojewodzin, to jest województwo podlaskie.
0: Województwo podlaskie, ale gdzieś nieopodal Białegostoku?
2: Nie, koło Grajewa.
0: Koło Grajewa. No Grajewo to już na mapie jestem w stanie zlokalizować mniej więcej. Dobrze, jeśli jesteście na Podlasiu, warto pamiętać, że w okolicach Grajewa drogi przejezdne. To ty właściwie w dobrej sytuacji jesteś. Mieszkasz w miejscu, gdzie coś takiego jak korki, rozumiem, albo nie funkcjonuje, albo należy do rzadkości. Chyba, że się mylę i ta perspektywa mieszkańca jest zupełnie inna.
2: Wiesz co, tu ode mnie 2 kilometry jest taka wioska Popowo i tam nieraz jak zdarzą się wypadki drogowe, no to cały ruch, który jedzie z kierunku Łomży na Grajewo, jest puszczany przez Wojewodzin.
0: A, no wtedy. I wtedy robi się, biorę w cudzysłów, drogowy bajzel. Ale odpukać, mam nadzieję, tak, że w Popowie na razie jest spokojnie i wy też macie trasę przyjezdną.
2: Tak, spokojnie na razie.
0: Darku, opowiadaj, co robisz po robocie?
2: Wiesz co, akurat grałem w karty teraz.
0: Ale w Tysiąca, czy w coś innego?
2: Nie, to jest taka gra Mau Mau.
0: Mau Mau, nie znam.
2: Tak, to jest tam, ale to, wiesz, są to standardowe karty, tam jest król Pik, As, Kier, król Walec, Karo i takie tam, nie?
0: To jak będę następnym razem organizował, chociaż nie, ja nie organizuję parapetówek, ja tylko chodzę, to zadzwonię do ciebie wcześniej, żeby dowiedzieć się, czym jest gra Mau Mau, ty mi wytłumaczysz, ja potem cały na biało wejdę na tę imprezę i będę błyszczał. Wchodzisz
2: okay.
0: w to?
2: Tak.
0: Numer znam, numer zapisałem.
2: Tak, i teraz sprzedam taką ciekawostkę już zupełnie z innej beczki, a propos seriali telewizyjnych. To nie wiem, czy wiesz, ale jest taki serial Komisarz Alex.
0: Kojarzę.
2: I to, że kręcą go Polacy, to jeszcze nic, ale ten film jest na licencji austriackiej.
0: O, widzisz, to tego nie wiedziałem. Zastanawiałem się przez moment, dlaczego zaczęło się opowiadać nam o serialu, ale dobra wiadomość jest taka, że my dzisiaj, nie dzisiaj, ale w tym tygodniu, w porobocie będziemy rozmawiać o najlepszych serialach wszechczasu. Więc ja zapisuję na razie tak trochę awansem Komisarza Alexa. Niech to będzie nasz number one. Niestety muszę uprzedzić, on może zostać zdeklasowany, bo ja kocham Rancho. Ja Rancho widziałem 24 razy i pewnie jeszcze wiele innych telefonów się tutaj pojawi, ale doceniam ten twój.
2: No i właśnie a propos Rancho, o którym wspomniałeś, to przez jakiś czas on leciał w telewizji polskiej, a później prawa do emisji tego serialu Rancho wykupiła jedna z prywatnych stacji telewizyjnych.
0: Znawca seriali jeszcze się okazało, nie tylko znawca tego, co na drogach, ale i w serialowym świecie ma wiele do powiedzenia nasz słuchacz Darek. Darku, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Życzę ci dobrego tygodnia, bo dopiero początek. Słuchaj, to umówmy się na jutro. 226452110

0: 00, ten numer telefonu znasz. Ja ci obiecuję, że jutro też oddam ci głos, bo musimy sobie to szczęście jakoś dozować.
1: Po prostu. Jak będę miał czas, to się odezwę.
0: A ja jak będę miał czas, to na pewno odbiorę. 226452100.
2: Ten numer warto znać. 226452100.
0: No teraz to już chyba każdy nauczył się na pamięć. Gdzie słuchacie czwórki i jak sytuacja na drogach?

0: Snoop Dogg muzycznie nie zawodzi. Jeśli nie macie pomysłu na pogodne wieczory w tym tygodniu, to oprócz tego, że możecie słuchać Czwórki i Snoop Dogga chociażby, podrzucam też pomysł, który sam chyba kupię. Bo odkąd zobaczyłem na takim przepięknym, czystym niebie w Bieszczadach spadające Perseidy, to zacząłem bardzo mocno wierzyć w polecajki popularyzatorów astronomii.
1: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: A no właśnie, i już 12 sierpnia czeka nas wyjątkowe zaćmienie Słońca. Nie ukrywam, dowiedziałem się o tym dzisiaj. Nadchodzący kosmiczny spektakl, podobno tak warto określać to, co wydarzy się na niebie, będzie wyjątkowo spektakularny, chociażby dlatego, że będzie miał miejsce dokładnie o zachodzie Słońca. Będzie się działo. Brzmi tajemniczo, ale to słowa popularyzatora astronomii Jerzego Rafalskiego.
2: Proszę sobie wyobrazić, wieczór powoli się kończy w sposób naturalny, no bo słońce powoli zachodzi, dochodzi do zaćmienia, a więc mamy ciemności, potem się odsłania i zachodzi znowu i znowu zapadają ciemności. To będzie naprawdę niezwykłe wydarzenie. Jak będzie wyglądało? Tak naprawdę nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Właśnie ze względu na to, że będzie bardzo nisko nad horyzontem, a więc te kolory zachodzącego słońca, czerwone słońce będzie też bardzo ciekawe, o ile chmury nie przeszkodzą, no bo jeżeli one będą gdzieś tam snuły się nad horyzontem, to mogą troszeczkę przykryć całe zjawisko, ale liczmy na to, że będzie dobra pogoda.
0: Akurat dla Jerzego Rafalskiego to też nie będzie pierwsze całkowite zaćmienie Słońca, które tym razem będzie obserwował. Na Majorce, jak mówi za każdym razem, jest to niezapomniany spektakl, który zachwyca ludzi, ale również wprowadza małe zamieszanie w naturze.
2: Przeżyłem dwa takie całkowite zaćmienia Słońca. To jest prawdziwe szaleństwo, bo faktycznie świat się robi dziwny w tym momencie. Te ostatnie minuty czy nawet sekundy przed zaćmieniem wyglądają naprawdę strasznie. Naprawdę to działa na każdego człowieka. No chce się krzyczeć i rzeczywiście wiele osób krzyczy, piszczy, klaszcze. To jest dopiero ciekawe zachowanie, ale faktycznie sama przyroda też zachowuje się trochę inaczej. Podobno psy potrafią żyć, podobno kury zasypiają, bo już wiedzą, że wieczór się zbliża i tak dalej. Ptaki przestają śpiewać, wiatr się troszeczkę rusza, bo zmienia się temperatura. Tak więc dzieje się, dzieje.
0: To teraz proszę wziąć coś do pisania. Zaćmienie Słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się między 19.10 a 19.18, a jego maksymalna faza nastąpi między 20 a 29. W niektórych częściach Europy, między innymi w Hiszpanii, będzie można obserwować pierwszy od 27 lat całkowite zaćmienie Słońca widziane ze Starego Kontynentu.
1: Daj znać, co robisz po robocie.
0: My na przykład za kilka minut będziemy gmerać w playliście Czwórki. To może być gmeranie dość owocne.

0: Nikt nie słucha, każdy zna. Powiedzenie, które nie sprowadza się wyłącznie do disco polo. 10 minut pozostało do godziny 17.
1: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
0: To mała zagadka, to jest piosenka, w której pojawiają się sample z kawałka, który z kolei leci na każdym weselu, na każdych chrzcinach, pogrzebie, domówce, nawet na urodzinach proboszcza, bo Glorię Gaynor to chyba kojarzycie. No ja lubię. No to jeszcze jedna podpowiedź. Klip do kawałka, o który mi chodzi, powstał w roku 2000, ale stylizowany jest na lata 70. Pokazuje wokalista jako kierowcę Formuły 1, który rywalizuje z Jackiem Stewartem, co symbolizuje niejako walkę o zwycięstwo w życiu. I najważniejsza informacja, najważniejsza podpowiedź jest taka, że w Polsce utwór zyskał status kultowego między innymi dzięki wykorzystaniu go w czołówce serialu Londyńczycy.
2: Wiktoriańska architektura.
3: Pojedziemy na Wembley?
4: Jasne. Na razie dopiero co przyjechaliście, więc może najpierw dojdźmy do domu.
2: To już i tak nie to Wembley.
3: No tak, pamiętam. Tomaszewski Domarski 73.
4: To tutaj.
2: Wow. Czuję, że rozpoczynam nowe życie.
0: To co słuchamy? Najbardziej emigracyjna piosenka świata. Supreme od Robiego Williamsa.
1: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Nie pytamy, dokąd jedziesz. Interesuje nas jedno. Czy masz się w co spakować? Nieśmigana czwórkowa walizka czeka właśnie na ciebie. Słuchaj nas od rana. Zapisz cztery przedmioty, które usłyszysz na antenie. Zadzwoń przed 19:00 i przekonaj się, czy to właśnie ty zgarniesz nagrodę. Regulamin znajdziesz na stronie Czwórka Online. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Z nami spakujesz się na każdą podróż.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17:00, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
0: Po reklamie.
7: Stręczę ci mandacik.
1: O nie, my tak nie gramy.
8: Ja wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie.
1: Czwórka, to słychać.
9: I make it look good. I make it look good. All type predator. Every time.

0: Ulica.
1: To już godzina 17.
2: Pogoda.
1: Gdyby ktoś z Was chciał włóczyć się po nocy, powinien wiedzieć, że temperatura minimalna w nocy wyniesie od 11 stopni na Pomorzu, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. W nocy też zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami pojawią się rozpogodzenia, ale musimy spodziewać się też przelotnych opadów deszczu i burz. Początkowo to będą burze lokalnie z gradem, szczególnie będzie tak na zachodzie.
2: Autopromocja.
3: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
4: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
4: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
5: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
3: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
4: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
3: Do usłyszenia.
4: Zuza Zielińska,
5: Damian Sikorski
3: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit.

0: Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: No dzień dobry, jeśli dopiero do nas dołączyliście, witajcie bardzo serdecznie. Jest poniedziałek, 10 sierpnia, 6 minut po godzinie 17. Mamy taką jedną zasadę panującą w czwórce. O tej porze, po robocie, nie gadamy o robocie.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba Jamrozek.
0: No ale przecież jest tyle znakomitych tematów. Dziś na przykład obchodzimy Dzień Lenistwa, dlatego chciałbym, żebyśmy wspólnie sprawdzili, czy nic nie robienie to jest strata czasu, czy może jednak jedna z najbardziej niedocenionych umiejętności XXI wieku, bo się umówmy, jesteś leniwy, słyszycie takie słowa. To nie jest żaden komplement, wręcz przeciwnie, to jest obelga. Może powinno być odwrotnie. Jak nam ktoś powie, że jesteśmy leniwi, to powinniśmy wziąć to za pewnik, że potrafimy odpoczywać. Bo czasem się chyba trochę nakręcamy i na okrągło jesteśmy produktywni, a z tym odpoczynkiem to u nas różnie. To jak to u was wygląda? Co robicie, kiedy nic nie robicie? Ja na przykład czytam książki, tylko łapię się potem na tym, czy to moje nic nie robienie, kiedy czytam książki, to jest na pewno nic nie robienie. No i tu znów można się pogubić. Co robisz, kiedy nic nie robisz? Jak wygląda twoje lenistwo?
1: Ten numer warto znać. 226452100.
0: To czekam na wasze telefony. 226452100. Zróbmy sobie dzisiaj w Dniu Lenistwa taki mały rachunek sumienia.

co robicie, kiedy nic nie robicie. My jesteśmy z wami do godziny 19. Magda Żelazowska, Gabi Oprzańska, Kuba Jamrozek, 226452100. Co robicie, kiedy nic nie robicie i jak wygląda wasze lenistwo? O to dziś pytamy.

0: 15 minut po godzinie 17. Pytamy was dziś o to, co robicie, kiedy nic nie robicie. De facto to jest pytanie o to, czy wy w ogóle potraficie odpoczywać. 226452100.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale z panią profesor Małgorzatą Dobrowolską to zawsze możemy pogadać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ciepło was wszystkich. Witam w ten ciepły dzień.
0: Bardzo ciepły. Mógłbym teraz wymieniać różne afiliacje, a powiem podróżniczka, bo przyjechała do nas prosto z Mongolii.
2: Zgadza się, prosto z Mongolii i powiem wam, że jak powiedziałam o Mongolii, to się wszyscy ze mnie śmiali. Co ty wymyśliłaś na wakacje? A zachęcam, bo kraj niedoceniany, 600 kilometrów pustynia Gobi długości, 800 kilometrów szerokości, stepy, jurty, no czaderski kraj.
0: Ale najlepsze jest to, że pani mogła wydać te pieniądze na Turcję i być w najlepszym hotelu tureckim przez 7 dni, a pani spała w jurcie i pewnie tam w ogóle było brudno i tak dalej.
2: No, warunki są skromne, tak, warunki są skromne, więc to dla takich, którzy lubią outdoor, którzy lubią dużo natury, którzy lubią stepy, otwarte przestrzenie, no, dla takich właśnie, powiedzielibyśmy, tych, którzy wolą mniejszy luksus. Zresztą nie wiem, czy wiecie, że jak mówi się o uzależnieniach, to największym uzależnieniem tych czasów teraz jest właśnie komfort, więc jak możesz powalczyć ze swoim uzależnieniem i przejść i przekroczyć ten komfort, no to też coś zrobisz przy okazji dla swojej psychiki.
0: Chyba pojadę na biwak. Profesor Małgorzata Dobrowolska razem z nami. Może pani sięgnąć po słuchawki, dlatego że dołączył do nas Michał. Halo, halo, cześć Michale.
3: Witam serdecznie, tu Michał.
0: Dobrze cię słyszeć na początku tygodnia. Człowiek zapracowany, czy jednak człowiek, który potrafi znaleźć sobie taką przestrzeń, że trochę się, biorę w cudzysłów, leni i odpoczywa?
3: Zapracowany i trochę bym zmienił to twoje pytanie, no bo co to znaczy lenistwo? Ja bym powiedział bardziej odpoczynek. I to lenistwo, czy ten odpoczynek najlepiej smakuje, kiedy wcześniej jest praca. I to lenistwo, odpoczynek nas przygotowuje do następnego dnia do pracy.
0: Ale wytłumacz mi, czy ty w ogóle potrafisz działać tak, żeby nic nie robić? W sensie, co robisz, kiedy nic nie robisz?
3: To trudne pytanie, chyba bardziej do pani profesor. Nie wiem, czy umysł jest tak skonstruowany, że może nic nie robi. Zawsze coś robi. W takim potocznym odbiorze chyba ja taką osobą nie jestem. Zawsze lubię coś robić.
0: Ale nie masz czegoś takiego, że byłbyś w stanie wytrzymać godzinę na przykład leżąc sobie na hamaku i patrząc w niebo?
3: Mógłbym, ale wtedy myślę, rozmyślam o przyszłości, o dzisiejszym dniu, o jutrzejszym, więc no coś robię jednak.
0: No tak, drugie miejsce, gdzie można tak rozmyślać, to jest prysznic. Tam można wszystkie problemy świata rozwiązać go biorąc. Michale, dzięki za ten telefon, wszystkiego dobrego i szerokości. Gdzie jedziesz i dokąd?
3: Wracam z roboty właśnie, także łódzkie, Tomaszu Mazowiecki.
0: No i mamy taką zasadę, że po robocie nie gadamy o robocie i chyba się udało. Dzięki wielkie, wszystkiego
3: tak
0: dobrego,
3: dzięki,
0: szerokości. 226452100. Co robicie, kiedy nic nie robicie? Jak wygląda wasze, biorę w cudzysłów, lenistwo? Pani profesor, mój kot się leni i on się leni w ogóle na dwa sposoby. Ja też się lenię, też czasem na dwa sposoby. A pani?
2: No ja kocham psychologię i dlatego od razu powiem, bo

0: rzeczywiście kolega, który zadzwonił, bardzo fajną, ma fajny trop. My w psychologii mówimy, że jest taki idealny model 8-8-8. 8 godzin śpi, 8 godzin pracuj, 8 godzin odpoczywaj. Oczywiście, że też od razu ktoś się zadzwoni i powie, ale jak to jest możliwe, żeby w tych czasach teraz 8 godzin
1: jeszcze ma się
0: pracować?
1: Drugi etat w domu, bo tam
0: no
1: dzieci
0: właśnie.
1: Są.
0: Jak tam można 8 godzin? Ale już to wytłumaczę, o co chodzi. Oczywiście, że to jest pewna statystyka i to jest dążenie do takiego modelu idealnego, ale jakby się nad tym zastanowić, no to popatrzcie. Zasada jest jedna. Nie zaburzam tej ósemki, która jest biologią, tak? Czyli biologii oszukać się nie da. Jak masz czas na spanie, to śpi. Natomiast jak musisz zaburzyć tą ósemkę na pracę, bo no nie masz, wiesz, masz tyle roboty, że nie jesteś w stanie wykroić więcej niż godzinę czy dwie godziny dla siebie, no to trudno. To korzystaj z tego, ile masz, ale pamiętaj o tym, żeby nie łączyć tych ósemek. Czyli, że jak śpisz, to śpi. To nie myśl o pracy, nie wysyłaj maili, nie twórz problemów, to po prostu śpi. Jak pracujesz, to pracuj. Ale jak masz nawet te 15 minut dziennie na, nie wiem, rozmowę ze swoim tatą, tak, czy odwozisz swoje dziecko, to jesteś z tym dzieckiem w tym momencie, w tu i teraz. Czyli największa umiejętność odpoczynku, w ogóle umiejętność, to jest nie być w rozproszeniu i nie być w miksie tych wszystkich ósemek.
1: A gdyby ktoś z was zastanawiał się, co profesor Małgorzata Dobrowolska robi, kiedy nic nie robi i jak wygląda jej lenistwo, to znakomicie, bo na to pytanie odpowie za kilka minut. 226452100. O to pytam też was, dajcie znać. Ja wiem, że jurta i Mongolia to jest jeden pewnie z tych sposobów, ale zakładam, że zna pani też kilka innych.
2: I co ty na to? 226452100.
1: To co robicie, kiedy nic nie robicie? Jak wygląda wasze lenistwo?

To leniwe dni od Weny. A co wy robicie, kiedy nic nie robicie? Jak wygląda wasze lenistwo? 226452100. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych dzień lenistwa, więc chcemy sprawdzić, czy takie nic nie robienie to jest dzisiaj faktycznie strata czasu, bo żyjemy też w takiej epoce, być może trochę produktywności albo nawet nadproduktywności. Czy może to jest jedna z najbardziej niedocenionych umiejętności XX wieku i ktoś, kto potrafi odpoczywać,

0: i czasem się trochę polenić, to jest naprawdę gość.
1: Odbij kartę, włącz czwórkę.
0: Razem z nami pani profesor Małgorzata Dobrowolska. Pani profesor, szybkie strzały, wchodzi pani w to?
2: Oczywiście.
0: Hamak czy kanapa?
2: Jedno i drugie, ale hamak zawsze na dworze, nie? Można stosować to lepiej outdoor, bo zielony green recovery to jest lepszy odpoczynek.
0: I od razu wykład, las czy balkon?
2: No, zdecydowanie las, jeżeli chodzi o takie zdrowotne przebywanie w relaksie. O.
0: Drzemka 20 minut czy 2 godziny?
2: Zdecydowanie 20 minut. I to mamy już statystyki i twarde dane na to też.
0: O, proszę, muzyka w tle czy kompletna cisza?
2: Mówimy o kompletnej ciszy.
0: Mhm. Nic nie robienie solo, czy jednak wspólne leniuchowanie?
2: No, zdecydowanie relacje pomagają i też mamy tu już mnóstwo badań o tym, jak wytwarzamy chociażby oksytocynę w relacjach z drugim człowiekiem face to face. Także tu jest mnóstwo koktajli takich biochemicznych, które dostajemy, będąc ze sobą. Także jak masz możliwość być gdzieś w relacjach fizycznych z kimś, bądź.
0: I moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami. Pani profesor, bywa często tak, że jesteśmy naprawdę zarobieni. Ja tu nie mówię o robocie, bo po robocie nie gadamy o robocie, ale w domu też jest wiele rzeczy do zrobienia. Czy my możemy sobie pozwolić na takie krótkie strzały, nie wiem, czy mogę je określić mianem leniuchowania, ale takie strzały, które nam pozwolą trochę odetchnąć?
2: O, zdecydowanie tak i chciałam was wszystkich do tego zachęcić, bo często mówicie, że nie ma kiedy odpoczywać, że mamy parę minut raptem na odpoczynek i właśnie na tym polegają tak zwane szybkie resety. I oczywiście ktoś mi powie, ja mam 150 lat, mieszkam na czwartym piętrze, jak ja mam na parę minut wyjść na dwór i przewietrzyć cegłowy i w ogóle jestem w korpo, nie mam jak otworzyć okna, bo wszystko jest przecież zalakowane, nie mam możliwości, żebym sobie przewietrzył głowy. I mamy mnóstwo różnych wymówek, ale chcę wam dzisiaj powiedzieć i chciałabym, żeby to jakby wybrzmiało wprost, że nam naprawdę potrzebnych jest dosłownie parę minut tego szybkiego resetu. I co to jest? Ten szybki reset najlepiej jeśli polega na tym, że my potrafimy przewietrzyć swoją głowę. I chodzi o to właśnie, żeby nie zalegać na tej kanapie, tylko zanim pójdziemy do tej kanapy, bo jesteśmy przemęczeni, zmęczeni, to żebyśmy sobie otworzyli chociażby okno, tak, i podreptali w miejscu, bo te 2-3 minuty powodują, że my redukujemy właśnie kortyzol, że my mamy wyrzut dopaminy, serotoniny, endorfiny i cały ten koktajl miły bardzo nam pomaga. I teraz co robimy w trakcie, kiedy my jesteśmy w pracy, bo tych pomysłów jest mnóstwo i każdy pomysł, i tu chciałam od razu obalić, że jest jeden lepszy, jeden gorszy, nie, każdy jest dobry. Znam chłopaka, który powiedział, że on ten szybki reset robi w taki sposób, że schodzi z tego korpo na parking, włącza sobie muzę, tak, na 2-3 piosenki, na taki maksymalny regulator i wtedy sobie śpiewa i wygłupia się i wykrzykuje. Więc jeśli to ci daje relaks, korzystaj. Jeśli tak jest, że potrzebujesz, żeby się wyciszyć, z nikim nic nie gadać przez 3 minuty, to korzystaj z tego. Każdy z nas odpoczywa trochę inaczej, ale relaks i odpoczynek jest warunkiem odporności psychicznej. To nie jest żaden luksus, to jest absolutne must have. I za tym stoją bardzo twarde dane, czyli nawet jeśli pracujemy na przykład, nie wiem, 3 godziny bardzo intensywnie, to my potrzebujemy tego szybkiego resetu po to, żeby znowu stać się efektywnym. Czyli praca longiem nas wyniszcza, praca bez odpoczynku, takie workation, taki urlop, gdzie my wszystko miksujemy, czyli nie wiem, jedziemy na wakacje z laptopem, leżymy na plaży albo gdzieś na basenie, to jest najgorsza opcja. Więc pamiętaj o tym, że nawet jeśli masz mało przestrzeni, to daj sobie tą przestrzeń wyłącznie na relaks, wyłącznie na leniuchowanie, wyłącznie na odpoczynek, bez myślenia o pracy.
0: Kiedy pani słucham, to zastanawiam się, czy to w ogóle jest dobre określenie, że my dzisiaj obchodzimy Dzień Lenistwa, bo może lepiej by było obchodzić Dzień Relaksu, Dzień Nic Nie Robienia, ale rozwiniemy ten wątek za kilka minut. Profesor Małgorzata Dobrowolska razem z nami. Pytanie do was. Co wy robicie, kiedy nic nie robicie, kiedy nie jesteście tak bardzo produktywni, kiedy pozwalacie sobie na to, żeby odetchnąć. 226452100.
1: No coś podobnego.
0: Chociaż ten kawałek, czy do odpoczynku będzie skłaniał, no do końca nie wiem. All gas, no breaks. Posłuchajcie sami. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: Olga Snow Breaks. Piosenka, która na pewno może uspokoić. 226452100. Co robicie, kiedy nic nie robicie i jak wygląda wasze lenistwo? Dziś obchodzimy Dzień Lenistwa.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale gadamy z profesor Małgorzatą Dobrowolską, która jest razem z nami. No właśnie, Dzień Lenistwa. Podoba się pani to święto, czy zmieniłaby pani tę nazwę?
2: Zmieniłabym nazwę na Dzień Relaksu, bo rzeczywiście lenistwo ma taką pejoratywny wydźwięk i od razu nam się kojarzy z czymś złym. Czyli jeżeli jestem leniem, to jest to takie właśnie bardzo negatywne określenie, taka etykieta, że że robię coś złego. A chodzi o to, żebyśmy umieli odpoczywać bez wyrzutów sumienia, tak? I bez takiego cierpienia w tym wszystkim, bo tak jak mówię, każdy z nas potrzebuje, w psychologii zwykliśmy porównywać naszą psychikę do mięśnia, że to jest tak jak każdy inny mięsień, on żeby wzrastać po prostu potrzebuje takiej regeneracji, nie? My potrzebujemy odpoczynku i to jest takie absolutne must have w ogóle naszego życia. Więc jeśli nie potrafisz odpoczywać, to już nawet nie chodzi o to, że będziesz nieefektywny, ale będziesz sfrustrowany, nerwowy, poddenerwowany, będziesz podejmować złe decyzje, będziesz mieć gorsze efekty i tak dalej, i tak dalej.
0: To tak bardzo konkretnie. Ja czytam teraz chyba już po raz 10 Ojca Chrzestnego Mario Puzo, bo bardzo lubię. Czy to jest jeszcze odpoczynek, czy takie ambitne lenistwo?
2: To jest odpoczynek. To nawet my mówimy tak, że dobrze było, żebyśmy przestali dokonywać takiej oceny w odpoczynku. To bym chciała do was zaapelować, bo niektórzy mówią, Boże, lepiej jest jechać na wakacje i zwiedzać te wszystkie zabytki, bo jak nie zwiedzam tych zabytków, tylko leżę w domu w tych papciach i nie wiem, w tej piżamie i 3 dni nic nie robię, to znaczy, że w ogóle marnuję czas, marnuję życie i w ogóle jestem w ogóle beznadziejny.
0: Albo nawet jak pojechałem na te wczasy, ale all inclusive.
2: Tak, all inclusive, my darzymy taką pogardą ostatnio. Nie wiem, czemu te czasy all inclusive. Oczywiście, że no tam przejadamy się i jak robimy tak, że cały tydzień pijemy tylko, no to nie mamy kiedy się po prostu zregenerować, no więc no w tym sensie no, można by się tu czepiać, ale tak naprawdę chcę podkreślić, że każdy rodzaj odpoczynku jest dobry i tu się tym kieruj. Popatrz na swoje życie, na moment, w którym jesteś i czego potrzebujesz, bo czasem jest tak, że mamy małe dzieci i potrzebujemy po prostu poleżeć przed palemką, tak, czy na basenie i nie robić kompletnie nic. Czasem jest tak, że człowiek potrzebuje przeczytać sobie książkę, którą już przeczytał 10 razy. Czasem jest tak, że człowiek potrzebuje czasem wyjść do taki outdoor i po prostu pobiegać, pochodzić. My mamy różne potrzeby i też różne momenty w ciągu naszego życia, więc najgorzej, kiedy zaczynamy to oceniać, nie? Że to jest dobre, bo Instagram mówi, że dobre, albo że inni mówią, że to lepsze, to gorsze od tego, więc najgorszą opcją, jaką jest, no, to zapomnieć o tym, że bazą psychologii są właśnie różnice indywidualne, każdy z nas jest inny i wszystko, co wybieramy, co jest dla nas korzystne, to jest najlepsza droga do podejmowania decyzji o relaksie.
0: Chociaż ja w tym roku zasnąłem na leżaku, nie posmarowałem się i mogę jasno powiedzieć, że to nie było mądre. To zachowanie jestem w stanie ocenić. A co pani robi, kiedy pani nic nie robi?
2: Ja bardzo lubię właśnie

0: outdoor. Mam taką moje marzenie to zwiedzić wszystkie kraje świata i na przykład mnie bardzo dużo przyjemności sprawia poznawanie i kultur i w ogóle podróże i lubię niewygody właśnie. Kocham wchodzenie po górach, także ja lubię zwykły plecak, taki zwykły trekking. Lubię, no, może to mało standardowe, ale po prostu skromne, fajne warunki namiotu, ale bardzo lubię leżeć w naturze nad jakąś wodą, właśnie gdzieś na trawie. Także ja dużo spędzam czasu, nawet jak jest zimno, jak jest wiatr, jak są złe warunki pogodowe, po prostu w naturze i to uwielbiam.
1: I Norwegię pani lubi, to wiem, i 100 krajów na koncie.
0: Tak, jestem na etapie 100 krajów. Zachęcam wszystkich do podróżowania, bo podróżowanie jest wspaniałą formą też relaksu i takiego nic nie robienia, no i doświadczania tak naprawdę świata.
1: Chciałbym zatrzymać panią jeszcze na moment w naszym studiu i żebyśmy za kilka minut pogadali o tym, czy na przykład odpoczynek warto wpisywać do kalendarza, tak jak inne rzeczy. Widzę tę minę, lekko zdziwioną, ale rozumiem, możemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Profesor Małgorzata Dobrowolska razem z nami.
2: Twój sposób na relaks?
1: A teraz Faustyna Maciejczuk i Gołębie. Posłuchajcie tego kawałka 226452100. Co robicie, kiedy nic nie robicie i jak wygląda wasze lenistwo? Dajcie znać.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokra, ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami. A ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między nimi.

0: Pamiętam, że mój pierwszy dziennikarski materiał dotyczył problemu gołębi w mieście, konkretnie gołębi w Rzeszowie. Zadzwoniłem do Urzędu Miasta i spytałem, ile mamy w mieście gołębi, a pani mi odpowiedziała, kto by to liczył. No i niestety ten materiał należał do tych nieudanych. 226452100. Co robicie, kiedy nic nie robicie i jak wygląda wasze lenistwo? O to dziś pytamy, bo dziś dzień lenistwa.
1: Co dziś po robocie?
0: Pani profesor Małgorzata Dobrowolska powiedziała, że zmieniłaby to święto z dnia lenistwa jednak na dzień odpoczynku. A ja kilka minut temu zastanawiałem się, czy odpoczynek, ten relaks, o którym dzisiaj rozmawiamy, to jest coś takiego, co warto wpisywać do kalendarza.
2: No tu jest zawsze dużo kontrowersji, nie? No bo z jednej strony chcemy być spontaniczni i potrzebujemy takiego życia na spontanie, bo też trudno wszędzie widzieć tą strukturę, ale z drugiej strony popatrzcie, jakby wrócić znowu do tego pierwszego wątku 8-8-8, czyli żeby podzielić nasze życie na takie właśnie rozłączne obszary. To jest największa umiejętność, nie miksować ich, czyli jeżeli jest tak, że ja piję kawę, to piję kawę. Jak gadam z kolegą, to gadam z kolegą. Jak siedzę ze swoim synem, to siedzę ze swoim synem, się spontanicznie śmieje i bawię, a nie pracuje. Nie? I my mamy taką skłonność do tego, że my jesteśmy w różnych przestrzeniach, że my się na przykład, nie wiem, martwimy, tak, przyszłością, że co to będzie, jak te pieniądze i tak dalej. My na przykład nie umiemy radzić sobie z przeszłością i że w ogóle coś żeśmy powiedzieli, a nie powinniśmy i tak dalej. Więc jesteśmy w ciągłym takim rozproszeniu. Więc mówimy, jeśli nie jesteś w stanie wydzielić takich pełnych tych ósemek, wydzielaj sobie na przykład po półtorej godziny, po dwie, czyli 2 godziny pracuj intensywnie w pracy, a potem sobie zrób taki relaks, szybką przerwę, ten szybki

0: parominutowy reset. Jak jesteś w domu i musisz pozałatwiać jakieś sprawy, no to załatwiaj te sprawy tam godzinę, dwie, ale zrób sobie ten reset. I rzeczywiście struktura w ogóle w życiu nam nadaje sens. Czyli jeśli chcę ogarnąć swoje finanse, no to dobrze jest je spisać w Excelu. Bo jeśli ja nie wiem, na co idzie kasa, no to wszystko mi się rozpływa. Więc ta struktura w tym obszarze też jest tą psychologią pieniądza, prawda, znaną od zawsze. Więc tak samo jest z naszym wypoczynkiem. Jeśli ja nie jestem w stanie ogarniać relaksu dla siebie, takiej regeneracji, nie wiem, w co mam ręce włożyć, to dobrze jest wtedy wprowadzić sobie tą strukturę kalendarza, gdzie ja mam czas na ten deep work, czyli na tą pracę, ale mam też czas na ten trening, na tą Krav Magę, na ten rower, na tego Ironmana, co tam sobie wymyślicie.
1: Albo na szycie dywanów. O szyciu dywanów rozmawialiśmy już po robocie. Tafting to się ładnie nazywa. Pani profesor, na koniec, jak poradzić sobie z poczuciem winy, które może nam się włączyć w momencie, kiedy odpoczywamy, bo pewnie to nie jest od razu taki przeskok, że mieliśmy poczucie winy, już nie mamy.
0: Ja lubię to porównanie właśnie tego mięśnia, że jeżeli my rozumiemy to, że jak ćwiczymy i budujemy te bicki, tak, czy tego, te swoje mięśnie, no to tak naprawdę buduje się go nie wtedy, kiedy my trenujemy, tylko wtedy, kiedy my odpoczywamy, czyli wtedy, kiedy jest regeneracja, ten przyrost następuje. I tak samo jest z odpornością psychiczną. Słuchajcie, odporność psychiczna to jest najważniejsza kompetencja przyszłości. Czyli dzisiaj mówimy o tym, że to jest właśnie to, co jest nam najbardziej potrzebne. I żeby budować tą odporność psychiczną, my potrzebujemy regeneracji, potrzebujemy odpoczynku. Więc życzę wam dobrego spania, nie oszczędzajcie na biologii i nie ucinajcie tego spania, że tak powiem. I dobrego czasu relaksu i takiego wkomponowanego w swoje życie, w swój dobry moment, bez takiej oceny i właśnie bez poczucia winy, wiedząc o tym, czy mając świadomość, że integralną częścią naszej siły psychicznej, czyli tego silnego mentalu, jest właśnie to, żeby trochę sobie podpoczywać.
1: Gdyby mogła, powiedziałaby teraz dobranoc, ale to wszystko w trosce o 888, o te zasady, od której zaczęliśmy. Pani profesor, bardzo dziękuję. Profesor Małgorzata Dobrowolska gościła dzisiaj w Czwórce.
0: Powodzenia, ciepło was pozdrawiam, miłego relaksu, papa.
1: To ostatnia szansa, żeby opowiedzieć o tym, co robicie, kiedy nic nie robicie, jak wygląda wasze lenistwo. 226452100.
2: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
1: 20 minut pozostało do godziny 18.

0: make your booty pop. Tu czwórka i po robocie, nie wiem jak wy, ja spróbuję tego, o czym mówiła profesor Dobrowolska kilka minut temu, opowiadała o tej słynnej teorii 8-8-8, to znaczy 8 godzin w pracy, potem 8 godzin odpoczynku i 8 godzin snu. Gdyby to było takie łatwe, ja zakładam, że jak ktoś jest po 8 godzinach w robocie, wraca do domu i tam ma często drugi etap, to sprawa zaczyna się komplikować i jednak z tymi ósemkami nie jest tak łatwo, no ale spróbować zawsze można, dlaczego nie? 13 minut pozostało do godziny 18, walizka magiczna, to jest walizka, którą dziś pakujemy, mowa o naszym konkursie Czwórka na walizkach. No jeśli chodzi o ten przedmiot, który trafił dzisiaj po 16 do tej walizki numer 4, bo 4 przedmioty zwykle do tej walizy ładujemy, to jest to różdżka. Dla tych, którzy być może się spóźnili, którzy jakoś nie dosłyszeli, a biorąc pod uwagę to, że pakujemy walizkę magiczną i 3 wcześniejszych przedmiotów nie wyłapaliście, zawsze możecie strzelać, jest taka możliwość. No jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś chyba ustrzelił wszystkie, pomimo tego, że nie słuchał, ale kto wie, być może dzisiaj będzie pierwszy raz. 226452100, ten numer telefonu na pewno dzisiaj się wam przyda.
1: Po robocie nie gadamy o robocie.
0: Ale dzisiaj będziemy gadać też o wielu innych rzeczach, bo w 3 godzinie naszego spotkania Biały Śpiew, to on wkroczy do akcji, połączymy się z aktorką i wokalistką Joanną Urbani. To jest kobieta, która teraz koncertuje po Japonii i śpiewa. Śpiewa białym głosem, czyli takim bez zbędnych ozdobników, takim głosem, który trochę łączy się z naturalną mową, trochę nawiązuje też do ludowości. Zresztą ona o tym wszystkim opowie. Jak słyszeliście kiedyś, jak śpiewa zespół Tulia, to wiecie mniej więcej, o co chodzi w Białym Śpiewie. Zespół Tulia, który sięgał chociażby po muzykę Metallica. Jest też taki zespół Percival Schuttenbach, polski zespół folk metalowy, który jest współtwórcą ścieżki dźwiękowej do gry Wiedźmin 3. Panowie też sięgają po Biały Śpiew. Mam nadzieję, że dzisiaj dacie się wciągnąć i być może sami w perspektywie miesięcy czy lat też Białego Śpiewu będziecie chcieli spróbować. 12 minut pozostało do godziny 18.
1: Relaksik.
0: To jeszcze raz 226452100.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.

0: Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: O nie, my tak nie gramy.

0: I mek. Szybko czas leci, bo to już godzina 18.
1: Pogoda.
0: Czy będą upały? No, chyba nie do końca. Temperatura maksymalna jutro, czyli we wtorek, wyniesie od 18 stopni na krańcach północnych, około 22 w centrum i w rejonach podgórskich, do 26 na południowym wschodzie, więc jeśli opalanko, to najlepiej uskuteczniać je na Podkarpaciu. We wtorek też zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. No i ważna rzecz, na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, więc jeśli wychodzicie zwiedzać, pływać, warto wziąć to pod uwagę.
1: Autopromocja.
2: Młodość, urok i zajawka.
3: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
2: Jak sąsiad z sąsiadem.
3: Jak pies z kotem.
2: Jak smolarek z delemem.
3: Najciekawsi goście.
2: To u nas.
3: Od poniedziałku do czwartku.
2: 19:21.
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: Yeah.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Po reklamie.
11: Tak jak my.

0: Tak właśnie poczciwy pan Skrillex otwiera trzecią godzinę naszego spotkania, 6 minut po godzinie 18. To jest taka nasza tradycja i mówię o tym bardzo często, że uczymy się nowych rzeczy w porobocie. To znaczy takich rzeczy, na które na przykład kiedyś nie mieliśmy czasu albo nigdy nie pomyśleliśmy o tym, że można by się ich nauczyć.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: I o ile w ubiegłym tygodniu był to między innymi stretching i parkour, to w tym tygodniu będziemy śpiewać. Śpiewać na różne sposoby, dziś postawimy na biały śpiew. Ja wiem, że to brzmi dość tajemniczo, ale gdyby ktoś miał wątpliwości, myślę, że pomoże zespół Tulia.

Bo zespół Metallica też może być śpiewany białym głosem. Czym jest biały śpiew dokładniej? Czy każdy może go spróbować? O tym na pewno dziś porozmawiamy. Właściwie opowie o tym aktorka i wokalistka Joanna Urbani, która jest teraz w Japonii. Skończyła koncert i specjalnie dla nas połączy się z nami, pomimo tego, że u niej ciemna nocka.

0: hobby nie zrobi się samo.
1: Mamy taką tradycję po robocie w czwórce między poniedziałkiem a czwartkiem, że po godzinie 18 rozmawiamy o różnych aktywnościach, których możemy się nauczyć, nawet jeśli wydawało nam się do tej pory, że one są kompletnie poza naszym zasięgiem. Dzisiaj będzie to śpiew biały albo biały śpiew. Ja wiem, że brzmi tajemniczo, ale spokojnie, żadnego rasizmu tu nie ma. O tym wszystkim opowie dzisiaj aktorka i wokalistka Joanna Urbani. Halo, halo, cześć Asiu.
2: Cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Normalnie Asia to by była w naszym studiu, ale dzisiaj jest w Japonii. To wytłumacz się z tej Japonii, co ty tam robisz?
2: Jestem obecnie na festiwalu World Music and Dance Festival w Hakodate. Jestem tak naprawdę w dłuższej trasie razem z Piotrem Zupkiem i Janem Pęcem. Oni wyruszyli w trasę ze swoim projektem Zubek Pęc Piazzola Duo i ja im towarzyszę jako ten polski akcent, ponieważ japońska publiczność również chciała usłyszeć trochę polskiego folkloru, nauczyć się również pieśni ludowych. Ja towarzyszę im na scenie właśnie w takim repertuarze ludowym. Śpiewam białym głosem, Janek Pęc mi akompaniuje i tutaj w Hakodate jesteśmy od tygodnia. No jest to wspaniała przygoda, wspaniałe przeżycie. Można naprawdę poznać wiele, wiele artystów z różnych stron świata. Dużo, dużo energii wymienić, artystycznych inspiracji, więc się bardzo cieszę z tego. I tak, można wspólnie pośpiewać i to też właśnie robię.
1: No i dla Japończyka pewnie usłyszeć biały głos to może być pewnego rodzaju wyzwanie. Chyba, że się mylę, bo zawsze biały śpiew kojarzył mi się jednak z Europą Wschodnią. Ale może prawda jest zupełnie inna i w Japonii też białym głosem śpiewają.
2: Nie. Biały głos faktycznie jest dla japońskiej publiczności czymś zupełnie nowym. I szczerze mówiąc, na początku obawiałam się reakcji, bo wiedziałam, że to będzie prawdopodobnie coś zupełnie nieznanego. Ale japońska publiczność bardzo dobrze reaguje i są tacy bardzo reaktywni, bardzo dobrze reagują, podchodzą potem, nawet jeżeli nie znają angielskiego, ja nie znam japońskiego, ale próbujemy się dogadać i wymienić jakieś poszczególne słowa o tym, że było fajnie i chcą autografów, chcą płyt, więc jest to bardzo miła i wdzięczna publiczność. I faktycznie mówią mi o tym, że pierwszy raz coś takiego słyszą i że to jest zupełnie niesamowite.
1: Zawsze, słuchaj, można zacząć od konnichiwa, a potem to dogadanie się pewnie jakoś pójdzie. A gdybyś ty miała w ogóle zdefiniować, czym jest biały głos albo biały śpiew, bo nie wiem, czy w ogóle używam tych pojęć. Ja używam ich wymiennie, ale nie wiem, czy to jest poprawne.
2: Ja również używam ich wymiennie. Jak najbardziej jest to poprawne. Biały głos to jest po prostu sposób śpiewania, taką najprostszą, dla mnie najbardziej organiczną emisją. Po prostu jest to twój zwyczajny śpiew, taki jaki masz ten głos, taki on ma być. Ten głos charakteryzuje się takim otwartym, szerokim dźwiękiem. Chodzi o to, żeby nie był powstrzymywany, żeby był daleki i zazwyczaj jest głośny. Chciałabym zaznaczyć, że to nie jest śpiewokrzyk, bo zdarzyło mi

0: i się spotkać z taką interpretacją, że to jest właśnie połączenie krzyku i śpiewu. Dla mnie to jest bardziej wołanie. Dla mnie śpiew biały jest bardziej połączeniem śpiewu i wołania i jest bardzo organicznym sposobem dla naszego głosu do śpiewania, bo pochodzi właśnie z takiego zawołania, z wiejskiej wymiany, jak trzeba było ze sobą się porozumieć na hali, to ten biały głos po prostu był naturalnie silny i mocny z potrzeby, żeby ten głos dotarł daleko.
1: To żeby też nie być gołosłownym, bo my oczywiście będziemy rozmawiać jeszcze o tym, czy na przykład śpiewu białym głosem może nauczyć się każdy z nas, ale posłuchajmy może, na czym to polega, dlatego że ty wysłałaś nam trochę muzyki.
0: Tak.
1: To zabaw się w dziennikarkę radiową i powiedz, co to jest.
0: Nagranie mojej mistrzyni, mojej pierwszej nauczycielki, Joanny Słowińskiej, świętej pamięci Joanny Słowińskiej, która odeszła w zeszłym miesiącu. Jest to no, bardzo ważna postać dla mnie i szczęśliwie pojawiła się na mojej drodze artystycznej i to ona nauczyła mnie techniki białego głosu. Jej głos po prostu burzy mury i przeszywa człowieka na wskroś.
1: Posłuchajcie tego w czwórce, a Joanna Urbani nie ucieka z naszego studia, tym bardziej, że jej w nim nie ma, bo jest w Japonii, ale na pewno do rozmowy na temat białego śpiewu i tej specjalnej emisji dzisiaj jeszcze wrócimy. Uczymy się nowych rzeczy w Po robocie w czwórce. Dzisiaj jest to właśnie wspomniany biały śpiew.

0: po robocie.
1: Tu czwórka, tu się nic nie zmienia. Dzisiaj rozmawiamy o białym śpiewie, o białym głosie, a kimś, kto najbardziej się na tym zna, jest aktorka i wokalistka Joanna Urbani, która zachwyca teraz Japończyków swoim głosem. Gdybyśmy mieli, Kasiu, się zastanowić, czy są na świecie tacy wielcy artyści, którzy białym głosem potrafiliby śpiewać, to byś, albo śpiewają, to byś wymieniła jednym tchem kilka takich osób, oprócz tych, które spotkałaś być może w Polsce na swojej drodze? Bo mnie zawsze zastanawiało, czy na przykład taka Whitney Houston to by sobie poradziła, śpiewając białym głosem.
2: O, to bardzo ciekawe w ogóle spostrzeżenie, spojrzeć w ten sposób na artystów, czy potrafiliby śpiewać białym głosem.
1: Bo zawsze mi się kojarzyło taki śpiew, wiesz, trochę celebrycki, no nie, to brzydkie słowo w odniesieniu do Whitney Houston, ale ona popisywała się różnymi ozdobnikami śpiewając. W białym śpiewie chyba tego nie ma.
2: Tak naprawdę w białym śpiewie oczywiście chodzi o prostotę, bo tu chodzi o ten naturalny głos, ale ozdobników można sobie dodawać, ile dusza zapragnie. Tak naprawdę chodzi o to, żeby to było nasze i żeby było naturalne. Myślę, że przykład Whitney Houston jest absolutnie dobry. Myślę, że ją byłoby stać na biały głos. Joanna Słowińska

0: Polska jest takim naczelnym przykładem tutaj na naszym polskim ogródku, że to był naprawdę niesamowity, przemożny głos.
1: Bo jeszcze mamy przecież na przykład zespół Tulia, ten zespół folk popowy, który zresztą pojawił się na Eurowizji. Jest też taki zespół jak Percival Schuttenbach, folk metalowy, który tworzył też, współtworzył ścieżkę dźwiękową do gry Wiedźmin, Wiedźmin 3, więc tych pewnie takich nazwisk, zespołów, nazw jest sporo.
0: Coraz więcej widzę też tych inspiracji ludowością i muzyką ludową, właśnie czy to w grach komputerowych, czy właśnie mieszania różnych stylów. Ja też sama to robię i staram się pieśni ludowe w swojej twórczości jakoś przełamywać, czy to bardziej na jazzowo, czy jakoś lirycznie, bo to jest bardzo fajna fuzja energetyczna, kiedy się pomiesza różne stylizacje, różne style muzyczne. Więc widzę, że to jest coraz bardziej popularne, ale też nie tylko w mainstreamie czy na scenie, ale też coraz częściej zapisuje się do mnie wiele osób też na indywidualne zajęcia, żeby śpiewać właśnie białym głosem. Już nie tylko jazz, już nie musical, ale właśnie pieśń ludowa stała się bardziej popularna i bardzo się z tego cieszę, bo to jest nasza tradycja i warto do niej sięgać.
1: To mam nadzieję, że za kilka minut dasz się namówić na to, żeby specjalnie dla mnie i dla naszych słuchaczy stworzyć takie mini radiowe warsztaty białego śpiewu i to jeszcze na odległość, bo Japonia, Polska. Nigdy to się nie wydarzyło do tej pory w stuletniej historii radiofonii, więc mam nadzieję, że damy radę razem z nami aktorka i wokalistka Joanna Urbani.
2: Twój sposób na relaks?

0: I remember you was conflicted.
1: Po robocie. Tu czwórka i po robocie, tu nic się nie zmienia. Dziś uczymy śpiewać białym głosem. Pokazuje nam to aktorka i wokalistka Joanna Urbani, która przyznała dzisiaj, że to jest super, że dzisiaj przychodzą ludzie, którzy do tej pory być może z białym głosem nie mieli wiele wspólnego i decydują się na to, żeby na warsztatach pytać właśnie o tę technikę śpiewu. To od czego się zaczyna? Gdybyś mnie miała nauczyć teraz śpiewu białego, to jakby to wyglądało, Asiu?
2: Ja zawsze zaczynam od wzdychania. Mhm. Jest to

0: Ciekawe.
1: Ja bardzo dobrze wzdycham, więc czekam.
0: To jest bardzo dobra umiejętność i to jest podstawa takiej naturalnej emisji, więc się zawsze śmieję, że są takie niestandardowe te warsztaty dla ludzi, którzy przychodzą do mnie pierwszy raz, bo na początku jest mała rozgrzewka, uruchamiamy trochę ciało, nic strasznego, ale zawsze odrobinę się trzeba poruszać, a potem wzdychamy. Każę sobie wyobrazić moim uczniom, uczennicom jakąś sytuację, kiedy poczuli ulgę, na przykład kiedy zostało odwołane jakieś nieprzyjemne spotkanie, albo kiedy auto dojechał na czas, a miał się spóźnić. Różne takie sytuacje sobie przypominamy i wzdychamy. Chodzi mi o uruchomienie naturalnego działania przepony, chodzi mi o ten szeroki oddech, kiedy nabieramy powietrza do dolnych żeber, oddychamy pełną piersią i pozwalamy sobie po prostu westchnąć, jak po ciężkim dniu, jak po robocie właśnie.
1: O jest. To tak, tak mniej więcej powinno wyglądać?
0: Dokładnie, o to chodzi, czyli duży wdech i wydech na takim totalnym luzie, właśnie jak po robocie. I potem zaczynamy dopiero się rozśpiewywać. Zazwyczaj cała grupa na warsztatach, nie trzeba umieć śpiewać, nie trzeba mieć w ogóle żadnego doświadczenia, wystarczą chęci. Cała grupa powtarza po mnie różne frazy. Na początku sobie wzdychamy, potem sobie gadamy, bo śpiew biały jest przedłużeniem mowy. Czyli najpierw uczymy się mówić, tak zupełnie naturalnie.
1: Ale wiesz co, to tu tak też pojawia się moje pytanie, czy w takim razie być może biały śpiew jest też dla tych, którym do tej pory mówiono, wmawiano, albo oni sami uważali, że nie potrafią śpiewać?
0: Absolutnie tak. Bardzo dużo mam takich przypadków, że przychodzą do mnie osoby, które bardzo się wstydzą albo zupełnie tak mówią, że są przypadkiem i że absolutnie nie potrafią i że fałszują. I ja zawsze staram się to odkręcić, bo to jest bardzo szkodliwe myślenie i moim zdaniem śpiew biały i taki warsztat jest absolutnie dla każdego i okazuje się często takim bardzo dobrym powrotem do siebie też, do swojego głosu i nagle się okazuje, że ktoś zamknięty w sobie ma potężne głosisko w środku i to jest wspaniałe móc towarzyszyć komuś takiemu w otwieraniu głosu, więc od wzdychania przechodzimy przez szerokie gadanie, śmianie się, wołanie do śpiewu, do naszego naturalnego głosu, metodą powtarzania po mnie. Ja zawsze podchodzę do każdego, pokazuję, gdzie jest ta przepona, jak to wszystko tutaj ma działać, gdzie nabieramy powietrza i głównie zależy mi na frajdzie, na radości i na tym wspólnotowym śpiewie.
1: Asiu, a jeszcze tak na koniec mogłabyś zaprezentować chociażby jedną frazę. Ja wiem, że jesteśmy na odległość, ty w Japonii, ja w Polsce, więc rodzi się pytanie, czy to będzie miało sens, ale chciałbym usłyszeć twój głos dzięki tym nowoczesnym środkom, których używamy dzisiaj w radiu. Jak wygląda śpiew biały Joanny Urban?
0: To zaśpiewam w takim razie fragment, który przed chwilą śpiewałam w jazz klubie w Japonii i zobaczymy, co z tego wyjdzie na moim iPhonie. Na tulu moja, daj mnie do dwora. Chyba nie mogę dłużej, ponieważ jest 22:15 u mnie.
1: Chciałem ci powiedzieć, że tym bardziej doceniam to, że się z nami połączyłaś, bo tak, jesteś raz po koncercie i to jest jedna, przede wszystkim ta ważna sprawa. Dwa, jest po ciszy nocnej, więc Japończycy pewnie respektują tych zasad. Trzy, mogłabyś teraz wcinać sushi, a jednak jesteś w czwórce w porobocie.
0: Bardzo się cieszę z tego zaproszenia i bardzo, bardzo przyjemnie się tutaj rozmawia i opowiada o białym głosie.
1: Wszystkiego dobrego. Aktorka, wokalistka Joanna Urbani prosto z Japonii. Bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: No coś podobnego.

0: too tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Two nights in LA, no dwie noce w Los Angeles jak najbardziej, szczególnie kiedy ma się walizkę od 4, bo można się wtedy na te 2 dni jakoś spakować.
2: 4 na walizkach.
3: 4 na walizkach.
1: Codziennie kompletujemy wyposażenie naszych walizek. Wkładamy tam 4 przedmioty, a waszym zadaniem jest skompletowanie całego wyposażenia, to znaczy słuchanie nas od samego rana, no i krok po kroku, audycja po audycji, dokładanie tego, co zaplanowaliśmy jako wspomniane wyposażenie. Dzisiaj walizka magiczna.
2: Czas na finał.
3: Czas na finał.
1: Kasiu, Katarzyno, dzień dobry.
4: Halo, halo, hej.
1: Halo, halo,
4: ojejka,
1: hej.
4: Ojejka, jaka jestem podekscytowana. Oh my god.
1: Oh my god, no specjalnie powiedziałem two nights in LA i od razu w angielski wchodzi. Fantastycznie. Powiedz, czy mam mówić Kasia czy Katarzyna?
4: O, chyba Kasia, nie lubię Katarzyna, chociaż mam taki gruby głos, żeby bardziej się pasowało Katarzyna.
1: No zupełnie nie gruby, bardzo kobiecy. Kasiu, w takim razie opowiadaj, jak spędzasz tę pierwszą połowę sierpnia. Czy to jest czas wakacyjny dla ciebie, czy absolutnie nie?
4: No dokładnie tak, no troszkę się obijam, ale mąż mi wybacza to, no wychowuję 2 piękne dziewczynki, mąż śmiga cały czas Uberem, pozdrawiam go serdecznie jak mogę, słucha was, jest zafiksowany na waszym punkcie, więc to dzięki niemu tutaj dzwonię i tak się staram od jakiegoś czasu już, kiedy ta... Oczywiście mąż też wygra walizeczkę. Gratulacje dla niego.
1: Czyli wszystko wiadome,
4: wszystko
1: jak podejść. Wszystko zostaje w rodzinie, to raz. A dwa, z drugiej strony masz pewnie swoją sprawdzoną technikę, jaką zastosowałaś chociażby dzisiaj, bo są tacy, którzy faktycznie dzielą się na mniejsze podgrupy i jedna grupa słucha poranka, potem kolejna słucha kolejnych audycji czwórkowych i dzięki temu powstaje wyposażenie. Ty robiłaś to sama?
4: Kochani, wiecie co? Nie. Ja jestem taki zakręcony człowiek. Ja w głowę mam gdzieś daleko niż moje całe ciało, więc tutaj mąż jest taki logistyczny. On jest tym takim prekursorem mojego życia, więc to dzięki niemu tutaj dzwoni. Chociaż ja miałam szczęście, bo się dodzwoniłam w końcu, ale to on codziennie was słucha. No uwielbia was, no i po prostu mam te 4, nie?
1: No to patrz, jeden mąż krzyczy,
4: magiczne,
1: jeden no. Mąż krzyczy, Kaśka, piosenkę ci napisałem, a drugi Kaśka, łap za telefon i dzwoń do 4. No dobrze,
4: ale
1: Kasiu.
4: Ale wiecie co, to jest taki cudowny chłopak, że ja go mam już 27 lat, wyobrażacie sobie, to jest cudowne, żeby z takim wariatem wytrzymać.
1: Słuchaj, nie mów tego głośno, bo dziewczyny piszczą i będą szukały telefonu do twojego męża.
4: Kasiu, nie mają szans.
1: Haha, to jest pewna siebie dziewczyna.
4: Tak.
1: Kasiu, walizka magiczna. Dzisiaj ją kompletujemy. Powinny się tam pojawić 4 przedmioty. To co, zaczynamy od pierwszego. Jaki był pierwszy?
4: Tak jest, proszę pana. To będzie eliksir.
1: Fantastycznie, eliksir numer 1. Przedmiot 2.
4: Amulet.
1: Fantastico. 3 przedmiot.
4: No będzie łuk Amora, nie?
1: Tak jest. I 4, finałowy.
4: No to będziemy wróżyć i będzie różdżka.
1: Wielkie brawa dla Kasi. Kasia wygrywa dzisiaj walizkę od 4. Kasiu, czekaj, bo ja ci przeszkodziłem. To na 3-4 jeszcze raz ten wielki, głośny okrzyk. 3-4, Kasia krzyczy. To na pewno ty, czy ktoś z drugiego pokoju? Bo teraz miałem pewną zagwozdkę.
4: To ja! Tylko tak oddaliłam trochę telefon, że nie było głośno.
1: Kasiu, wielkie gratulacje. No i życzę ci, żebyś tego męża mogła zaprosić na wspólne wakacje, żebyście mogli tę walizkę spakować i wyjechać, czy to do Los Angeles, czy na Mazury, czy gdziekolwiek. Bieszczady też ładne.
4: Dzięki serdecznie, pozdrawiam z Lubelszczyzny. Lublin się kłania. Pozdrawiam.
1: Kasia jest właścicielką czwórkowej walizki. Ja przypominam, pierwszy przedmiot, który dzisiaj się w niej pojawił w walizce magicznej, to eliksir, 2 amulet, 3 łuk i 4 to różdżka. 226452100 to jest z kolei nasz numer telefonu i ten numer telefonu przyda wam się też jutro, bo jutro również w wasze ręce będę oddawał walizki.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com

0: 14 minut pozostało do godziny 19. Delem, Adam Smolarek. Dzień dobry, panowie, cześć.
1: To my.
2: Wspominaliśmy już, że byliśmy na festiwalu. W ogóle dzięki, że pytasz. Było super.
3: Marcin, widziałeś mnie?
2: O, masz nawet koszulkę z festiwalu, no tak.
3: No, patrz.
2: Tak, byliśmy na festiwalu. A co?
0: Nie, to chciałem właśnie o to spytać.
3: A wiesz, że byliśmy na festiwalu?
0: Było. Mało tego, chciałem spytać, czy przywieźliście też mi koszulkę. Rozumiem, że nie, bo Adam się nią obwinął i nie da nikomu.
2: To są moja. Dwie złączone.
0: To dwie moja. Złączone.
3: Tak, żebym się zmieścił.
0: No, ale tak na serio, jak było?
2: No, było...
0: Żeby nie było, że nie pytam.
3: Byliśmy na festiwalu.
0: To już wiem.
2: Było naprawdę rewelacyjnie. Było dużo scen, było dużo artystów, było dużo dni.
3: Ja jako bywalec z tej imprezy mogę powiedzieć, że była to pierwsza edycja festiwalu po lockdownie, na której nie było tragicznej pogody. Wręcz przeciwnie, była wspaniała. I ja wiem, że to brzmi jak taki kretyński moment typu, o, jak tam pogoda? Nie, to jest naprawdę istotne, bo tam się robi bajoro. Więc jeśli jest tak jak teraz, czyli słonecznie, ciepło, no to czegoś
0: więcej. Cieszę się, że o tym mówisz, Adam, bo już miałem takie wrażenie, że pojechaliście, nie wiem, do Mikołajek, tam byliście gdzieś nad wodą i opowiadacie mi teraz, jak było na festiwalu. Ale jednak czuję, że tam byłeś.
2: Tak, byliśmy tam. Ja nie zrobiłem żadnych fotek.
3: A ja zrobiłem jak zwykle za dużo.
2: Nie wyciągnąłem telefonu chyba na żadnym koncercie oprócz Wyrokaja, gdzie nagrałem tylko i wyłącznie jak mówi, dziękuję.
3: No nie było z nim kontaktu w trakcie.
0: Jeśli chodzi o Adama, to jest najbardziej popularnym dziennikarzem robiącym sobie zdjęcia na tle wozu transmisyjnego Polskiego Radia.
2: Tak, to prawda.
0: Jest tylko jeden taki. Ale to jest jakaś tajemnica była, czy nie?
3: Nie.
0: Nie, w żadnym wypadku. Panowie, co u was po godzinie 19?
2: Na pewno porozmawiamy o festiwalu, bo byliśmy na
3: Niemożliwe.
2: Byliśmy na festiwalu, więc o tym też porozmawiamy w audycji. Bo nie po to tam pojechaliśmy, żeby później się nie chwalić na prawo i lewo. Zresztą słuchacze wiedzą dobrze, jak było za czasów openera, Adam. Oprócz tego naszymi gościniami będzie Odet i Iris.
3: To po godzinie 19 Odet wpadnie do nas z nowym singlem, a Iris opowie o dubbingu do Wajany, w którym wzięła udział jak zarówno jako aktorka podkładająca głos do śpiewu, jak i do tej pełnej roli na co dzień, cały czas w filmie.
0: Ja zawsze podziwiam aktorów dubbingowych, którzy są w stanie jednocześnie śpiewać i potem robić, biorę w cudzysłów, też ten drugi głos, rozumiem,
3: tak,
0: że...
3: Tak, bo zwykle to są dwie osoby,
0: dwie
3: prawda?
0: Osoby, tak,
3: a tutaj to działa. Będziemy o to pytać.
2: Ja w ogóle jestem zawsze pełen podziwu ludzi, którzy umieją śpiewać i robić jakąś inną czynność jednocześnie.
3: A ty nie umiesz ani tego, ani...
2: No, tak jakby
0: to ja przypomnę jeszcze...
2: Śpiewać i biegać, albo śpiewać i, nie wiem, tańczyć.
0: To ja przypomnę jeszcze jedną ważną rzecz. Panowie byli na festiwalu.
3: A wiecie, gdzie byliśmy?
2: To jest ważne, na festiwalu.
0: Na festiwalu.
2: Byliśmy na festiwalu.
3: No, więcej,
2: zresztą polecamy.
3: Więcej niszowej wiedzy na temat festiwalu.
0: Ja chcę jeszcze podziękować. Przez ostatnie 3 godziny byliśmy razem z wami w składzie następującym.
3: Magda,
0: Gabi i Kuba. My nie byliśmy na festiwalu. Do jutra, do usłyszenia, cześć.
4: No nareszcie. Koniec.

0: Autopromocja.
1: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer Raz.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1

0: Jurassic 5 za nami, a to wasz nowy, ulubiony duet pajacerski. Godzina 19.
1: Pogoda.
2: No więc byliśmy na off-festiwalu z Adamem.
0: Tak?
2: Byliśmy przez 3 dni na off-festiwalu i pogoda była super, bo nie padało.
0: No nie padało, to
2: i
0: prawda.
2: Jak oceniasz ogólnie pogodę na tegorocznym off-festiwalu, Adamie?
0: Wspaniale, powiem tak, część osób, to jest tak, że offowiczom nie dogodzisz, bo...
2: No, nie dogodzisz.
0: Bo z jednej strony, kiedy pada, no to jest bajoro, ale kiedy nie pada, to pod dużą sceną i pod sceną leśną jest bardzo pliście. Że gdy zaczyna się pogo, to na przykład wracałem dzisiaj z kolegą, który cały czas kaszlał, bo tak mu piachu wpadało, czy pyłu, że wiesz, nie dogodzisz, nie dogodzisz.
2: No, nikomu nie dogodzisz, tak.
0: Ale
2: to
0: było ciepło.
2: No było ciepło, było pięknie, także pozdrawiamy Katowice, słoneczne Katowice.
0: Zielone
2: Katowice, wszystko z Katowicami jest w porządku.
0: Zielone Płuca Śląska.
2: Tak, ogólnie między nami a Katowicami wszystko spoko.
0: Miasto Ogród
2: jest pięknie. Natomiast jeśli chodzi o dzisiaj, pewnie zaskoczył was chwilowy deszcz, który był dla mnie takim wyzwoleniem od upałów. I ja akurat byłem na rowerze, jak mnie złapał, i muszę powiedzieć, że nie przeszkadzał mi tak bardzo. Doceniałem go.
0: No to panie drogi, ja byłem w drodze do radia, gdy złapał mnie ten deszcz i... No nie spodziewałem się, bo sprawdzam pogodę, bo słyszę, że grzmi coś, nie? Mhm. Sprawdzam prognozę, 0,25 litra na metr. Mówię, no dobra, no to jest przecież mało, nie?
2: No.
0: Mhm, tak, super. Zostałem okłamany perfidnie przez pogodę, prognozę w moim telefonie, że nie ufajcie takim prognozom, ufajcie wyłącznie nam.
2: Tylko nam, tylko my nam. Jako takie naprawdę rzetelne źródło informacji dotyczących pogody, która już była.
0: Dokładnie.
2: To właśnie my.
0: Ja sam sprawdzam prognozę, moim słoneczkiem na niebie jest Delem, więc...
2: A moim Adam Smolarek,
0: no
2: także wiecie.
0: Widzicie.
2: No, dzisiaj możecie na nas polegać.
0: Tak jest. No to
2: się.
0: Jaki rating?
2: Dzisiejszy?
0: No.
2: 10 na 10.
0: 10 na 10? Okej. Okay. Fair. Może być 10 na 10. Przepadało. To jest całkiem spoko. Za godzinę pogadamy o naszych afirmacjach na następne dni.
1: Autopromocja.
3: De Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: A ja mam z nią fotę, a ja mam z nią fotę. Tak, tak, tak, Wednesday, Handsome Man. Teraz tym zaczęliśmy naszą piękną audycję.
1: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i Del M.
2: Tak, tak, macie rację, byliśmy na festiwalu.
0: Tak, wiem, że wszyscy pytaliście.
2: Dzięki, że pytaliście.
0: Absolutnie.
2: Pytaliście nas, gdzie jesteście, chłopaki, co jest? A my byliśmy na festiwalu.
0: No mimo, że w sumie to nie zdążyło nas nie być, bo jednak od czwartku do piątku, to do soboty, niedzieli, to tak akurat.
2: A już i tak zaczęli pytać. No tak. Słuchajcie, no nasz wydawca się o nas martwił.
0: Bardzo.
2: Dawno go nie widzieliśmy i jak tylko wróciliśmy z Off Festiwalu, dostaliśmy od niego słodycze z zabawką.
0: Mogliście usłyszeć.
2: To są właśnie
0: grzechocze.
2: Tak, właśnie grzechocze.
0: To moje zęby grzechoczą.
2: A im też śmieszne. Twoje zęby grzechoczą bardzo podobnie do mojego słodycza, który właśnie zaraz będziemy otwierać. Właśnie
0: tak?
2: Odpakowujemy. Odpakowujemy. Jest, już widzę, że jest z czekolady. Jest z czekolady.
0: No, a Adam siedzi i odwija sreberko, tak?
2: Tak, tak, tak. Sreberko, ale to jest oczywiście słodycz, drodzy słuchacze. Nie myślcie sobie. Jest z czekolady, jest z czekoladą, ale jest też z takim białą czekoladą. Też.
0: Fajnie. Dobrze, to zaraz sobie zjemy.
2: Zaraz zjemy, ale najpierw sprawdźmy, jaka jest zabawka w środku.
0: O, to sprawdzaj. Dobrze, a ja zadam ci pytanie ważne, Dan, po weekendzie.
2: No, dobrze.
0: Główka boli?
2: Troszkę może, ale nie bardzo.
0: To dobrze, że nie bardzo. Mam nadzieję zatem, że te dwie godziny spędzimy.
2: Bardzo dobra.
0: O, smacznego, w doskonałych nastrojach.
2: I dostałem, ha?
0: No, co dostałeś?
2: Dinozaura.
0: Super.
2: Niebieskiego dinozaura. Nie wiem, jak się nazywa ten dinozaur, ale jest uroczy, drodzy
0: słuchacze.
2: Wygląda
0: jak Diplodok.
2: Żałuję, że tego nie widzicie. Diplodok, o, może
0: no,
2: być.
0: Tak, tak, tak.
2: Jest bardzo ładny, więc go stawiam tutaj i będzie mi towarzyszył i pomagał w audycji.
0: No to już wiecie, w jakich nastrojach spędzimy ten czas. Chłopaki z sąsiedztwa, chłopaki z baraków, to właśnie my. Delem i Adam Smolarek, realizuje nas Gabriela Owszańska, a wydaje Michał Piwowarek. Naturalnie to od niego mamy te pyszne.
2: Słodycze, tak. Pozdrawiamy go.
0: Zróbcie hałas dla tych przepysznych kopytek, tak? Mówił Belmondo na swoim koncercie na Off Festiwalu, a my będziemy za moment rozmawiać z Odet, także już po prostu nie przedłużajmy, posłuchajmy jej kawałka. Hi.

0: Hi, tego właśnie słuchaliśmy od Ode, 12 minut po 19.
1: Kto puka?
2: Ledwo wróciliśmy, już mamy gościa.
0: Straszne, nie?
2: Ode jest z nami, siemka.
3: Hi.
0: Hi.
2: Hi.
0: No proszę, sprytne. My właśnie miałem tak powiedzieć, że ty śpiewasz hi, a my mówimy hej, ale...
3: Wyprzedziłam cię, widzisz.
2: Możemy się dogadać na jedną wersję.
0: Nie.
2: To zróbmy hi teraz, okej? Okay? Ustalmy, że haj.
0: No dobrze, niech będzie
2: haj. Na tą audycję będzie haj.
0: Niech będzie haj. Ola, jak twój weekend w Augustowie?
3: Świetnie. Było ciepło, bardzo piękna pogoda. Klucze ptaków przelatujące nad głowami. Z prawej strony netta. Rzeka. Mhm. Wspaniali ludzie. Smaczne gofry.
0: Okej.
3: Okay. Na pewno tam wrócę. I muszę wam powiedzieć, bo pan przeprowadzał ze mną wywiad po koncercie i powiedział mi po tym wywiadzie, że mam plus 10 do wszystkiego za to, że wiedziałam, że Augustów... Dobra, a powiedzcie mi, Augustów to jest jaka część Polski, jakbyście mieli powiedzieć?
2: Suwalszczyzna.
3: O, ładnie, dobrze, super. Bo wszyscy zawsze mówią, że to są Mazury albo Warmia. A to jest Suwalszczyzna, tak.
0: Dobrze, że on się odezwał.
3: Tak.
2: Gdybyś nie wiedział.
0: Ja bym powiedział Warmia.
2: To mamy już ustalone. A w takim razie może zradzimy, co robiłaś w Augustowie, bo nie wiem.
0: No właśnie.
3: Śpiewałam.
2: O, to mogliśmy się domyślić.
3: Tak. Tańczyłam też trochę. Prosiłam ludzi, by podeszli bliżej i razem ze mną dobrze się bawili.
0: I co,
2: udało się?
0: Udało się?
3: Podeszli dopiero w momencie, jak powiedziałam, że dam im coś za darmo.
0: Znamy to.
2: I co to miało być?
3: Skarpetki z merchu.
2: Okay.
3: Prototyp skarpetek.
0: Powiem ci tak, znamy to, chociaż na off-festiwalu nikt do nas nie podszedł.

0: Nie mamy skarpetek.
1: Nie.
0: Ja mam jedno pytanie na start, na rozgrzewkę. Czego najbardziej zazdrościsz niewykształconym muzykom?
2: Niewykształcenia.
0: A dlaczego?
2: Dlatego, że... teraz nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale mało wiedzą, więc nie mają ograniczeń. Ja musiałam zawsze działać w jakichś ramach od to. Teoria muzyki, różne zasady i na przykład nie zagram ci po dominancie mol subdominanty.
0: I jest to coś, z czym w jakiś sposób walczysz, czy już idziesz z prądem? I masz to przeświadczenie, okej, robię muzykę jak wykształcona artystka.
2: Zajęło mi to wiele lat, żeby pogodzić się z tym, że po prostu no jest to piętno, muzyka klasycznego, ale trzeba było się też od siebie odczepić po prostu, złapać trochę dystansu i otworzyć się na nowe.
3: Okej, czy zatem Odet i Ola to są dwie różne osoby pod kątem muzycznym? Gdy tworzysz jako Odet, to właśnie wychodzisz w stronę tę popową, próbujesz trochę te schematy przełamać, no bo jednak no, masz całkiem spore doświadczenie jako z grania no, klasyki.
2: Mhm, tak. Nie wiem, czy bym tak to rozwarstwiała na różne osobowości. Ja myślę, że w samej Oli jest wiele kolorów i po prostu ten jeden z kolorów, ten bardziej popowy, rozrywkowy, nazywałam po prostu pseudonimem Odet. Ale tak, w Odet też bardzo często czerpiemy z klasyki. Mówię czerpiemy, bo no, jestem Odet, ale też za mną stoją inni muzycy. I przemycam bardzo często jakieś elementy muzyki poważnej w swoich koncertach. Także zapraszam was serdecznie.
3: My zapraszamy was do wysłuchania najnowszego kawałka Odet, czyli utworu Poczekał.

0: Odet i poczekał. Rozmawiamy właśnie z autorką tegoż utworu i mam do ciebie pytanie trochę z innej beczki. Czyli nie wiem, czy widzisz, ale dylemat tam takiego dinozaura. I pytanie brzmi, jak byś go nazwała?
1: To jest ten dinozaur.
0: Jakie imię byś mu nadała?
1: Jest niebieski, dostaliśmy go od wydawcy. Paweł. I jest nam miło.
0: Paweł?
1: Czemu Paweł?
2: Nie wiem, dotknęłam go i poczułam.
1: No drodzy słuchacze, w takim razie jest z nami nie dość, że Odet, to jest jeszcze z nami dinozaur Paweł.
0: A za nami kawałek poczekał. No to tak.

0: Czy myślisz, że Paweł by poczekał?
1: Nie poczekał, bo dinozaury wyginęły.
2: To jest bardzo słuszna uwaga. Adamie, to, że też na to nie wpadłeś, się dałeś po prostu jak dziecko.
0: No dałem się, to już wystawiłem do pustej bramki. Ja
1: byłeś
0: wiem.
1: Na ofie, jesteś zmęczony po prostu, to można ci wybaczyć.
0: Gdzie byłem? Co?
1: Nie. Na off-festiwalu byłeś.
0: Co? Nie.
2: Tak, wspomnieliśmy już rzeczywiście, że byliśmy na off-festiwalu. Mało osób już nie wie, że byliśmy na off-festiwalu. To co, o czym dalej będziemy rozmawiać?
0: O czym dalej będziemy rozmawiać? No przede wszystkim o tym, czy to wreszcie będzie płyta.
1: Moje ulubione pytanie.
0: Ja wiem, wszyscy kochają to pytanie.
1: Tak, już mam bana w niektórych rozgłośniach, bo podawałam po prostu... Bo ja bardzo wierzyłam, że ta płyta wyjdzie, na przykład w 2017 roku.
0: Ale Dylan wtedy był w podstawówce.
1: Bob Dylan?
0: Nie, on by chciał być Bobem Dylanem.
1: Aha, zmieniam Bob Dylan.
0: Del M.
1: To przepraszam.
2: Ja byłem w podstawówce.
0: Bob Dylan zdecydowanie nie był już w podstawówce. Tak,
2: chyba, że o czymś nie wiem.
1: Tak, no wszystko wskazuje na to, że ta płyta ujrzy światło dzienne w przyszłym roku, wczesną wiosną. Życzyłabym sobie tak.
0: No to w tym momencie już sporo musi być gotowe, skoro tak.
1: Tak, tak.
2: A czy możemy w takim razie uważać, że jak to powiedziałaś tutaj, to jest prawda i możemy cię później z tego rozliczyć?
1: Możecie mnie rozliczyć, ale czy to będzie prawda?
0: Możemy
1: to...
0: dać ci bana, tak? Później za kłamanie na antenie.
1: Słuchajcie, ja tu z czwórki jeszcze kogoś znam, także dobra, jak nie
0: dobra.
1: Do was.
0: Dobra, dobra, ale tu już nikt nie prowadzi audycji poza nami, więc...
2: Tak, to prawda.
1: Nie, ja myślę, że to dojdzie do skutku i pewnie spotkamy się tu wszyscy bardzo szczęśliwi.
0: Na szczycie góry wszyscy kiedyś
2: spotkamy. A w takim razie możesz zdradzić, jaka to będzie płyta? Czy możesz o niej powiedzieć coś, czego nie powiedziałeś nikomu innemu?
1: Podejrzewam, że to będzie płyta eklektyczna, dlatego że nie potrafię skłonić się ku jednemu gatunkowi lub jednemu brzmieniu konkretnemu, więc będzie to po prostu taki zakres moich możliwości, tak to ujmę. Będzie to płyta, podejrzewam, popowa, może alternatywno-popowa. Być może też z elementami, z takimi delikatnymi wtrąceniami tej muzyki klasycznej, o której wspomniałam i którą staram się przemycać. Mam też taki szalony pomysł. Zdradzę tylko wam, ale nikomu nie mówcie.
0: Dobrze, nie przekażamy.
1: Chciałabym,
0: wyłączcie odbiorniki teraz.
1: Chciałabym załączyć w jednym traku medytację prowadzoną.
0: O!
2: Okej.
0: Okej. Tak zapytam, jak to działa? Bo ja jak medytowałem, to sam ze sobą tylko.
1: Aha, to bardzo ci polecam. To jest szczególnie dobre dla osób, które na przykład są zblokowane, nie mają dobrego połączenia z ciałem. Jak mówi do ciebie głos miły, przyjemny, ciepły głos, to jakby twoja percepcja, twoje skupienie jakby idzie w inną stronę i twoje ciało w tym momencie odpuszcza. To jest chyba bardzo fajny sposób na relaksację.
0: Też wydaje mi się, że teraz jednak nie odpuścimy, dlatego że przechodzimy do tej części twojej twórczości, która jest trochę bardziej energetyczna, jak sądzę.
1: Zapraszam.
0: Kawałek Blame You, Odette i Shat tutaj. Także teraz przede wszystkim też wychodzimy z języka polskiego, ale jeszcze do niego przecież wrócimy. No dobrze, to posłuchajmy. W Chłopakach z Sąsiedztwa Odette i Shat z kawałkiem Blame You. Jesteśmy z wami do 21:00 cały czas w tym składzie. Adam Smolarek i Dylem oczywiście.

0: Odette i Shut Blame You, tego słuchaliśmy.
1: Przy jednym stole.
2: Przy jednym stole się zebrali Adam Smolarek, Del M i nasza gościni Odette. To właśnie jej słuchaliśmy wcześniej i z nią rozmawialiśmy już trochę, na przykład o płycie, i już zobowiązała się, że ta płyta wyjdzie. I możecie się później w jakiś sposób to jakby wynegocjować. Jeśli na przykład ta płyta się nie pojawi, to możecie dzwonić z pretensjami, możecie pisać.
0: Ale do nas.
2: Nie, no myślę, że odeślemy do Odette. Co nam po tych pretensjach?
0: A ja nie mam twojego numeru, więc nie. Nie odeślę do ciebie. Prosty sposób, widzisz?
2: Będzie na antenie.
0: 226452100. Nasz numer telefonu. Natomiast z racji, że czeka nas jeszcze jeden kawałek, czyli kawałek Berek, to chciałbym cię zapytać, jak w ogóle wspominasz Zorzę? Bo jeśli jesteśmy teraz latem, no to poprzednie lato to jednak Zorza.
3: Zorza była szalona. To było super doświadczenie. Przepraszam, krzesło, prawda?
0: Tak, to krzesło.
2: Tak, oczywiście krzesło, okay. Wszyscy mówią.
0: Nie, to Marcin,
3: jestem
0: ale...
3: Jestem taka ruchliwa trochę, więc przepraszam, że są zakłócenia z mojej strony.
0: Nie ma sprawy,
2: nie jest to.
3: Tak, to był piękny czas, bardzo intensywny pod kątem pisania nowych utworów, ponieważ zrobiliśmy sobie takie wyzwanie, że co 2 tygodnie, kiedy gramy Zorzę, postaramy się wykonać nową piosenkę. Więc po 5 Zorzach mieliśmy 5 nowych utworów, prosta matematyka, i dzięki temu zbliżyłam się do wypełnienia materiału na płytę.
0: Okej, ale to były kawałki, które były faktycznie pisane co tak. 2 tygodnie? Tak,
3: tak jest.
0: O Jezu, tak, ale to szybko.
3: Tak jest, tak. Ja w ogóle jestem fanką takiego pisania, bo potem jest przeogromna frajda z grania tych piosenek, sprawdzania, testowania tego, no i też dla samego wykonawcy. Jest to po prostu bardzo, bardzo świeże i no, przeżywamy to jako artyści na scenie w czasie teraźniejszym, nie automatycznie nie odśpiewujemy tekstu i nie nudzimy się tym kawałkiem, tylko po prostu go przeżywamy.
2: I wszystkie z tych 5 utworów wejdą na płytę?
3: Tak, oprócz Berka, ponieważ Berek jest singlem, który był stworzony na potrzeby Zorzy, także nie będę go już dokoptowywać.
0: No tak, no to wiadomo. A inaczej właśnie. Ja bym przytrzymał się tego procesu, dlatego że nieraz jest tak, że gdy, wiesz, zespoły piszą traki, grają trochę ich na koncertach, to potem myślą, po 5-10 koncertach one trochę zmieniają formę, prawda?
3: Tak.
0: No to tutaj jak dużo się zmieniło? Było coś takiego, że się odwróciło coś o 180 stopni jednak? No bo to się zdarza.
3: Jeśli chodzi o produkcję muzyczną czy o aranżę, niewiele się zmieniło. To, co się zmieniło, to, że na przykład jakieś piosenki już nie gramy. Oczywiście ja też mierzę siły na zamiary. Jeżeli mamy do zagrania seta godzinę 20, to wiadomo, że siłą rzeczy...
2: To długo.
3: Tak, tak. No to już są takie pełnowymiarowe koncerty. No dla osoby, która nie ma jeszcze płyty, no to jest spore wyzwanie, więc wtedy wiadomo, że siłą rzeczy musimy wrócić do tych piosenek, które może nie są dla mnie, nie są mi już tak

0: bliskie. I gdzieś tam sprytnie wpleść to w seta. Też pod kątem takim stylistycznym to jest trudne, bo faktycznie czasami się zdarza, że osoby słuchające koncertu wychodzą z jakimś rozwojeniem jaźni, bo rzeczywiście zaczynamy od muzyki elektronicznej, mamy mocne światło. Teraz wypadło mi słowo, jak się mówi na te światło takie na imprezach techno.
1: Stroboskopy?
0: O, dziękuję, właśnie to, tak. Po czym podchodzę do fortepianu i cytuję na przykład skerco Chopina. No to rzeczywiście jest to od sasa do lasa prezentowanie materiału. A wracając do twojego pytania, nie zdarzyło mi się, żeby diametralnie zmieniać aranż, natomiast zdarzyło mi się wyrzucić pewne piosenki z seta.
1: No cóż, no dobrze, no to gdy będzie bliżej płyty, to będziemy znowu cię dopytywać o szczegóły. Ja na ten moment powiem, że artystom popowym się zdarza przecież łączyć muzykę klasyczną. To w ostatnim czasie robiła, wiesz, Rosalia oczywiście z Berghain, tak. Ale na przykład na koncercie Bad Bunny'ego został wykonany utwór Chopina. Na gitarze, co prawda, ale został. Także można to łączyć na przykład z latino i z trapem. Odet była z nami w Radiowej Czwórce. Dziękujemy ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
1: A teraz Berek w Radiowej Czwórce. Także Delem. Będziesz Berkiem.
2: Dobra.
0: Gonisz.

0: To był, cóż, zespół Dam. A wiecie, dlaczego to był Dam? Dlatego, że byliśmy z Adamem Smolarkiem na off-festiwalu.
1: I wiecie co, nie wiem, kto to wymyślił, żeby prosto z festiwalu jechać do roboty.
0: Nie, ja też nie wiem. Ale przyjechaliśmy na całe szczęście.
1: Kto na to wpadł?
0: Na całe szczęście w pracy możemy rozmawiać o festiwalu. I na przykład o zespole Dam. Zespole z Palestyny, który ostatnio jeździ w trasy koncertowe naprawdę długie i po całej Europie, po całym świecie.
2: A ten znowu o rapie.
0: No nie inaczej. Dam rzeczywiście jest zespołem rapowym, trochę elektronicznym, trochę rapowym. Ja bym powiedział, że to jest takie palestyńskie Fugees. Palestyńskie współczesne Fugees. Bardzo duży jest nacisk na jakąś takie przesłanie polityczne, co w sumie nie jest absolutnie dziwne, biorąc pod uwagę, że są z Palestyny. No i ich teraz największa siła tak naprawdę może być właśnie w takich zaangażowanych zespołach, zaangażowanych twórcach. No i to było odczuwalne na koncercie zespołu Dam. To było naprawdę, miałem ciary momentami, kiedy na przykład rapowali bardzo mocne polityczne zwrotki a cappella, kiedy uczyli słuchaczy fragmentów refrenów po arabsku, kiedy pomagali nam też zrozumieć lepiej kontekst kulturowy, z której ta muzyka się wychodzi. To naprawdę, jeśli chodzi o kontakt z publicznością, to nie było lepiej.

0: lepszego koncertu dla mnie na Ofie niż koncert Dam. Oni byli niesamowici, jeśli chodzi o po prostu sposób, w jaki oni ze słuchaczami wchodzili w interakcję.
1: Mi pozostaje jedynie uwierzyć Delemowi, dlatego że ja na przykład jadąc na festiwal nie idę na rap, ale to ja. Także ja w trakcie koncertu Dam, wtedy też występowali Younglin i Blady.
0: No, tego nie,
1: Blade.
0: Z tego zupełnie olałem, nie chciałem.
1: Ostrze.
0: Się. No co mam, chodzić na jakieś te autotionowe rapy, jakiś tam kurde smutny koleś?
1: No.
0: Ja nie wiem, ja się nie znam.
1: No cóż,
0: ja to wolę palestyńskie rapy.
1: A wiesz, no to widzisz, już się zaczyna. Raz pojechał na Ofa, już jest snobem, no. A wystarczyło, to się szerzy. A wiesz, ile było osób w pierwszym rzędzie czekających na Younglina i Blade'ego? No jakieś 15. Także zostajemy przy tym, że posłuchamy teraz następnego utworu Dam, a będzie to kawałek o tytule
0: Emtan Shavzak Yama.
1: Gramy.

0: Delete od mojej koleżanki Niny Dziraci.
1: No tak, co, no już powiedz wszystkim, co się wydarzyło na OFF-ie, co doszło między tobą a Niną
0: Dziraci.
1: Niną Dziraci.
0: Wiesz co, spojrzała na mnie, więc ja już ułożyłem plany. Nieprawda to jest absolutnie.
1: To jest trochę prawda, widziałem jak tam, wiesz, już się zalecasz i w ogóle, ale wiesz, twoje sekrety są ze mną bezpieczne.
0: Marcin, zalecam się wyłącznie do ciebie.
1: No to też, twoje sekrety ale są ze mną bezpieczne.
0: I ze słuchaczami czwórki, mam nadzieję. Ta audycja, chłopaki z baraków, my jesteśmy z wami do 21 od poniedziałku do czwartku. I tak, jeśli chodzi o Ninę Dziraci, to tak na serio występowała oczywiście w Katowicach, ale też oglądała Amel and the Sniffers i koło mnie jakieś dwie dziewczyny do niej zagadały, że o, tego to jest Nina, prawda? Ojej, wow, może weźmiesz się na scenę, ja tańczę na róże, może weźmiesz się na scenę. A ona była trochę zdziwiona, ale tak było. I powiedziała, że no niestety nie, bo po prostu nie przewiduje nikogo więcej poza sobą na scenie, bo jest DJ-ką i tyle. Ale że oczywiście chętnie sobie z nimi zrobi fotę, pogada i to jest bardzo miłe, że w ogóle pierwszy raz jest w Polsce i nie spodziewała się, że ktokolwiek ją tu tak rozpozna po prostu. No ja też szedłem skoro tak i powiedziałem też te zdjęcie. No więc mam. Ale
1: masz.
0: Nina Dziraci wystąpiła i co to było? Ja nie byłem pewien w ogóle, czy lubię jej najnowszy album i najnowszy jedyny w sumie debiutancki.
1: Mam nadzieję, że nie od tego zacząłeś rozmowę z nią.
0: Wiesz co, tak, powiedziałem, że generalnie nienawidzę, no nieważne. Tak, nieważne, ale poszedłem tam i wiem, że ta płyta jest taka, jak właśnie słuchaliśmy. To jest album, który czerpie z muzyki EDM-owej w sumie po prostu, czyli no takiej, której jeszcze parę lat temu byśmy się prawdopodobnie wstydzili, ale zobacz, znowu ta kultura zatacza koło i nagle mówimy, hej, to jest fajne, nie? Tak samo jak trance zatoczył koło, o czym zaraz pogadamy przy Oklu. Ale Nina Dziraci nie bierze jeńców na żywo po prostu, bo to jest artystka, która ma jakieś niespotykane pokłady energii w sobie, niespożyte absolutnie, która skacze za DJ-ką, robi

0: milion w ogóle jakichś miksów, remiksów na żywo. Na przykład jeden z remiksów był, to był remiks utworu Bergheim w Rosalii, wspomnianego tu dzisiaj, w wersji EDM-owej, takiej trochę skrillexowej, w tym stylu wiertarkowym skrillexa. Także niesamowita wiksa, niesamowita impreza to była i szczerze mówiąc wyszedłem na koniec tylko po to, żeby posłuchać dwóch ostatnich utworów Sunny Day Real Estate, ale wychodziłem z wielkim żalem, bo kurde, no myślałem, że zrobię odwrotnie, jadąc na festiwal, że pójdę na Sunny Day Real Estate, na zespół gitarowy, indie rockowy, lata 90, smutna muza, a tymczasem wylądowałem na lasce w moim wieku, która nie na, wiesz, dziadach z gitarą, nie, tylko właśnie na dziewczynie w moim wieku, która ma milion w ogóle jakichś energii. No nieważne,
1: a powiedz mi, byłeś też, bo moim zdaniem na OFF-ie te DJ sety naprawdę dały radę i to też można było się spodziewać, że to będzie raczej jakiś taki dodatek, ale na przykład Clams Casino rozgrzało publiczność niesamowicie. Nie wiem, czy miałeś okazję usłyszeć, co on zrobił, ale na przykład, no nie była to impreza, ale rozplanował ten DJ set niesamowicie, także nie dało się tego w jakiś sposób nie skupić na tym, więc DJ sety naprawdę nie rozczarowały na OFF-ie.
0: No nie, nie byłem. To był chyba jedyny set, na którym byłem tak naprawdę, bo było oczywiście jeszcze The Dare
1: i Surfgang.
0: I Surfgang, tak, ale tam się nie wybrałem, natomiast wybrałem się na OK Lu, wspomniano. Nie, no, oczywiście.
1: Oczywiście, że się wybrałem.
0: Oczywiście, od początku do końca. Królowa Soboty, moim zdaniem, lekko spóźniona na swój koncert, odmówiła wywiadów ze względu na jetlag. Najpierw myślałem, że to ja zostałem po prostu taki, wiesz, zrzucony, że to taka wymóweczka jest.
1: Ty w życiu.
0: W życiu. Kto by chciał zrzucić wywiad ze mną, prawda? Ale w tym przypadku jednak okazało się, że wszystkie absolutnie zostały odrzucone. No i trudno powiedzieć, jak to z tym koncertem jest. On jest z jednej strony dosyć oszczędny, bo są trzy osoby na scenie, ona i dwóch producentów. Jest scenografia z punktowym bardzo światłem, z huśtawką. Bardzo istotna jest praca kamer. Jeśli ktoś oglądał koncerty, nie wiem, Nine Inch Nails ostatnio, no to też jest koncert, na którym właśnie sporo tego machania kamerą po scenie było. I z jednej strony spokojny koncert, ciche piosenki, z drugiej strony bangery i to jest jeden z nich, Harvest Sky z albumu Choking Off, gościnnie Underscores.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy,
1: bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie.
6: A ja lubię cię leto, a kto ty? Lubię kiedy kupiony deszczy.
7: O nie, my tak nie gramy.
8: Czwórka, to słychać.

0: Sega Bodega. Radio Wieczwórce, a tymczasem na zegarze godzina 20.
1: Pogoda. No i teraz czas na nasze pogodowe afirmacje. Ja bym na przykład chciał, żeby utrzymało się taki stan rzeczy, że jest ciepło, a później nas delikatnie schładza taki chwilowy deszcz.
0: Tak, ale...
1: Ale oczywiście, tak, zawsze
0: jak
1: są
0: zawsze.
1: Jakieś ale, z nim są zawsze jakieś
0: jak
1: ale.
0: Zawsze, nie, wiesz co, bo gdy dzisiaj wychodziłem z domu i zaczęło padać, to pomyślałem, że fajnie. No. Bo to był taki deszczyk, który właśnie był przyjemny, lekki i tak dalej. Ale potem jak była ta ulewa, to stwierdziłem, że trochę jednak przesada. Że jak tak można? Zamówiłam pogodę na ten dzień, a i tak znów padał deszcz. Tak śpiewała Monika Brodka i tak mówię ja.
1: Ale wiesz, no nie możesz wycelować z tym deszczem, żeby on był jakiś taki, wiesz, albo zbyt słaby, albo zbyt mocny. No musisz brać deszcz, jakim jest. Potrzebujesz deszczu? No to wiesz, szykuj się na burzę.
0: Co? To nie tak leci to powiedzenie, mój drogi, ale tu widzę dobrze, no kolega wymyśla nowe...
1: Sanzo, sztuka wojny,
0: tak,
1: cytat.
0: Kolega wymyśla tutaj nowe powiedzenia. Dobrze, że nie po łacinie nic, bo to by było ryzykowne.
1: Skąd wiesz, że nie po łacinie?
0: Wolę nie znać twojej łaciny podwórkowej, mój drogi.
1: No, lepiej nie.
0: Lepiej nie. Także, tak, ja się zgadzam, że fajnie by było, gdyby popadało, tym bardziej, że cały czas dzisiaj słyszałem, że rekordowo niski poziom na Wiśle, jeśli chodzi o wodę, także niedobrze.
1: Więc stosunkowo mało podtopień.
0: No... Super.
1: Ja patrzę na pozytywy.
0: Okej, no szklanka do połowy pełna u jednego, szklanka do połowy pusta u drugiego. Jak zawsze. Tacy właśnie jesteśmy w chłopakach z baraków, prawda?
1: Prawda.
0: Tacy jesteśmy. No więc co? Dobra.
1: Podsumowując. Trochę ciepła, trochę deszczu.
0: Ale jakie ciepło?
1: Tak, dla mnie 27-30.
0: To, kurczę, wygląda na to, że będziemy zgodni teraz. Jeśli ma troszkę przepadać, to 27 do 30 jest w porządku. A jak będzie naprawdę? Moi drodzy, 35 na zachodzie. Także
1: cieplutko. Na zachodzie bez zmian.
0: Zupełnie tak ciepło, jak w naszym studiu Radiowej Czwórki w Warszawie. Także to była nasze afirmacje pogodowe.
2: Autopromocja.
3: Od klasyków po najświeższe premiery. Od legend po nowych graczy. Numer raz na fali. Dwie godziny najlepszego rapu i spotkań z wyjątkowymi gośćmi. W każdy poniedziałek od 21 do 23. Zaprasza Numer raz.
2: Autopromocja.

0: Black Country New Road, bo byliśmy na OFF Festiwalu.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Na początku audycji już powiedzieliśmy, że byliśmy na OFF Festiwalu, później też powiedzieliśmy już, wspominaliśmy już wielokrotnie, że byliśmy na OFF Festiwalu, bo byliśmy na OFF Festiwalu, ja, czyli Del M i Adam Smolarek. Co jest jeszcze istotniejsze, dostaliśmy słodycze z zabawką na początku audycji. Ja już swoją zabawkę złożyłem, jest to dinozaur Paweł, teraz czas na Adama.
2: Dobrze, ja tutaj... Coś słychać? Nie słychać. Nie turla się w środku.
0: Teraz słychać, zabawka się turla.
2: A wiesz, co się bujało i turlało? Zespół Buja Turla na dużej scenie na OFF-ie.
0: A, to prawda, to prawda. O, czekaj, co to jest?
2: Dinozaur.
0: Jaki dinozaur?
2: Już patrzę, otwieram.
0: Bo mój to jest Diplodok.
2: Otwieram, oj, mój to jest taki bardziej ten, tyranozaur, tylko taki
0: to
2: maciupci.
0: To jest totalnie tyranozaur, tylko taki baby tyranozaur.
2: Taki baby, no taki słodki.
0: Bardzo ładny, no, bardzo widzisz? Fajny, bardzo taki, w sensie niby groźny, ale jednak nie do końca.
2: To zupełnie jak ja.
0: Okej.
2: Okay, masz bardziej słodziak, czy bardziej zazdrośnik?
0: Ty? Chyba bardziej zazdrośnik.
2: Mordo bardziej blueface.
0: No dobra, popatrz, to jest... mój jest taki łagodny i taki totalnie nostalgiczny. Taki jest totalnie nostalgiczny, a twój jest taki właśnie zadziorny.
2: Tak, zadziorny, ale nie, on jest też uśmiechnięty.
0: No dobrze, no mamy dwa dinozaury.
2: Takie istotne informacje w radiowej czwórce.
0: Więc będziemy prowadzić audycję we czwórkę.
2: Tak, i zaraz zapytamy naszej następnej gościni, jak nazwałaby mojego dinozaura.
0: O, może podłożę nam głosy, bo jest od dubbingu.
2: O, miejmy nadzieję.
0: O, to jest dobry
2: pomysł. Tak, ona jest od dubbingu?
0: A nie?
2: A, no w sumie, no tak.
0: To czytałbyś, to byś wiedział.
2: No niestety, ja jestem kompletnie nieprzygotowany. Dzisiaj tę audycję przygotował dla was Marcin Jankowski, znany jako Del M. Także tak, dzisiaj piosenki troszkę filmowe, troszkę z filmów dla młodszych widzów. Za moment porozmawiamy z Iris o jej nowej przygodzie z Wajaną, ale jeśli chodzi o to, co najbliższe poleci, no to będzie to, uwaga, Will Smith. I można by powiedzieć, Jezus Maria, Will po co Smith. Grać Willa Will Smitha? Wiadomo, też się z tym zgadzam. Ale uważam, to jest niepopularna chyba opinia, że Aladdin aktorski z roku 2019 był całkiem w porządku, a on tam właśnie w rolę Gina się wcielił. Oh, imagine a land, it's a faraway place, where the caravan camels roam, where you wander among every culture and tongue. It's chaotic, but hey, it's home. When the wind's from the east, and the sun's from the west, and the sand in the glass is right.

0: Ojej, ależ to było pięknie zaśpiewane. Iry z pół kroku stąd.
1: Miasto po godzinach.
2: Miasto po godzinach.
0: No tak, a nie?
2: A dlaczego miasto po godzinach?
0: Bo jest
2: to mnie zaskoczyłeś.
0: Po 20 przede wszystkim jest.
2: A jest po 20. No a jest po drugie. Późno, późno jest, no.
0: A po drugie, no przepraszam, filmy się ogląda w godzinach pracy? No w naszym przypadku może tak. I tak, ale Iris, jak w twoim przypadku?
3: Rano.
0: Rano.
2: A przepraszam, słuchacze, nie wiecie. Iris jest z nami w studiu.
0: Tak, no tak.
3: Hej.
2: Tak, no.
0: Cześć.
3: Cześć.
0: Tak, proszę bardzo, Iris, która zaśpiewała właśnie kawałek z Wajany. Na dobry początek, właśnie, jak to jest? Jak się zostaje głosem głównej postaci w filmie, który jest tak, no jednak, popularny? Wiesz, jak to jest?
3: Jest to super przeżycie i nie wiem, jak to się wydarzyło, szczerze mówiąc. Znaczy, no wiem, wzięłam udział.
0: Byłaś przy tym.
3: Byłam przy tym i zrobiłam to, więc coś wiem, ale no jest to dla mnie mega zaszczyt. Bardzo.
2: No słuchaj, produkcja Disneya. Wajana, bardzo popularna bajka i teraz w każdych kinach będzie twój głos. Nie jest to całkiem niesamowite.
3: Jest.
2: Na przykład mojego głosu nie ma w kinach.
0: Oj, ale to o tobie piszą w gazetach.
2: A czy ty jesteś gdzieś w kinach? Twój głos jest?
0: Nie.
2: No tak właśnie myślałem.
0: Nie. Kto by chciał to oglądać?
2: Kto by chciał tego słuchać? A powiedz w takim razie, jakie są twoje punkty wspólne, charakteralne albo ogólnie życiowe z Wajaną? Czy masz coś takiego, że zastanawiałaś się nad twoją relacją z tą postacią?
3: Tak, tak naprawdę od początku istnienia tej bajki. Ja jestem wielką fanką i bajek Disneya, szczególnie Wajany. To jest jedna z moich ulubionych bajek, jak nie najbardziej ulubiona. Szczególnie teraz, jak biorę w niej udział.
0: Wiadomo. Nie mogłabyś powiedzieć nic innego.
3: Tak. I od początku się z nią utożsamiałam, bo to jest taka postać, która idzie do celu, pomimo tych wszystkich przeszkód, a szczególnie po drugiej części jeszcze bardziej się z nią zżyłam, bo tam jest przedstawiona jej młodsza siostra, ja jestem z krwi i kości starszą siostrą, więc Wajana to ja to ona i jakoś tak wyszło.
2: No masz taki vibe starszej siostry.
3: O, no to tak? Dobrze?
2: Tak, coś w tym jest, no.
0: Wyjątkowo Marcin jest najmłodszy w pomieszczeniu, więc może dlatego mu się tak wydaje.
2: Tak.
0: Ale...
3: Słucham!
0: Tak. Także to ja mam inne pytanie. Zastanawiało mnie to przy dubbingu, że jednak często różne osoby dubbingują postać, kiedy ona mówi po prostu, a kiedy śpiewa. Ty dubbingujesz w obu przypadkach.
3: Tak, to prawda.
0: To jest trudne?
3: Było to trudne. Było to trudne, dlatego że nałożyłam na siebie wielką presję, bo śpiewam na co dzień i zdecydowanie paradoksalnie śpiewanie w tej bajce było trudniejsze niż podkładanie głosu. Właśnie z tego względu, że chciałam dowieść jak najlepszą rzecz, jak najlepiej to zrobić i bałam się, że nie podołam, ale myślę, że się udało.
0: To co było takim wyzwaniem?
3: Chyba otworzyć się na tyle, żeby stanąć przed tym mikrofonem i być tą postacią, bo ja aktorką nie byłam, można powiedzieć, że teraz troszkę się nią staję, aktorką dubbingową.
0: Aktorką głosową w tym momencie już
3: tak,
0: musisz być.
3: Dokładnie. A w dubbingu jest tak, że faktycznie będąc w studio trzeba się ruszać, trzeba trochę pobiegać, trzeba widzieć i reagować na to, co się dzieje na ekranie i dopasować do tego bardzo, jak płynie ten dźwięk. Więc to było chyba największym wyzwaniem, żeby zróżnicować to, co robię na co dzień z tym, co mam zrobić w tym filmie.
2: Słuchaj, no będziemy mieli dla ciebie jeszcze dzisiaj zadania dubbingowe, ale może wcześniej posłuchamy czegoś?
0: A może wcześniej zadamy najistotniejsze pytanie w tej rozmowie.
2: Dobra, no
0: czyli
2: okay,
0: jak nazwiesz tego dinozaura?
3: Okej, nie wiem dlaczego, ale przyszło mi do głowy imię Mieszko.
2: Okej, jest to dinozaur Mieszko. Przypomnijmy, że jest to dinozaur, którego dostaliśmy od naszego wydawcy Michała Piwowarka. I tak, jest to od dziś, od teraz jest to Mieszko.
0: I jego koleżko.
2: I jego kolega, czyli Paweł, którego nazwała Odet w przedniej godzinie. Również prezent od Michała Piwowarka, któremu dziękujemy.
0: I wszystko w tym momencie wiemy, dlatego wracamy do muzyki. Twoje ja.

figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę. Niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Ten upór masz po ojcu, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, własną drogą idź do gwiazd. Jeżeli głos w duszy szepnie, byś za marzeniem szła, Wajana, ten głos to właśnie twój.

0: Tak,
1: twoje
0: tak.
1: Ja.
0: Tam w lustrze to niestety ja.
1: No,
0: twoje
1: no,
0: ja.
1: Twoje ja.
0: Tak.
1: A z nami jest Iris.
0: Tak jest.
2: Jestem.
0: Chłopaki z sąsiedztwa, chłopaki z baraków, to jest ten program właśnie.
1: I teraz jest, moi drodzy, najważniejsza część dzisiejszej rozmowy z Iris. Ponieważ
0: poza nazwaniem dinozaura?
1: Właśnie poza nazwaniem dinozaura, oczywiście. Halo. Bo dostaliśmy dinozaury od naszego wydawcy. Złożyliśmy te dinozaury. Jeden nazywa się Paweł, drugiego nazwała go tak Odet, drugi nazywał się
0: Mieszko.
1: Mieszko i nazwała go właśnie Iris. I teraz Iris, patrząc na te dinozaury i na charakter w ich oczach, poprosimy cię, żebyś podłożyła im głos i powiedziała na przykład coś miłego.
2: O.
1: No to najpierw, jak brzmi Paweł?
2: Jakoś tak.
1: Okej, to wiarygodne wygląda
0: na takiego.
1: No i może coś powiedzieć Mieszko.
2: Cześć Mieszko.
3: Cześć Paweł.
2: Jak się masz?
3: W miarę okej, dzisiaj poniedziałek.
2: A wiesz, że chłopaki byli na ofie?
0: Nie umówiliśmy się na to. Nie wiedzieliśmy, co ona powie.
1: Nie wiedzieliśmy, ale rzeczywiście byliśmy na festiwalu. Dziękuję, że o tym wspomniałaś.
0: Wspaniale, dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy bardzo, to było wspaniałe.
0: Iris, jak widzisz swoją dalszą perspektywę w pracy w dubbingu? Skoro jak widać, rozkręcasz się.
1: Rozkręcasz się, jest coraz lepiej.
0: Potrafisz improwizować też.
2: Staram się.
1: Była Wajana, była czwórka, Polskie Radio. Sky is the limit.
2: Mm-hmm. Mam nadzieję, że pójdę dalej jeszcze, chociaż czwórka to jest takie miejsce, że nie wiem, czy można jeszcze wyżej się wspiąć.
0: No, kiedy Iris będzie tak znana jak Agnieszka Kunikowska, to będziecie mogli powiedzieć, że słyszeliście ją tu.
2: Tak jest. Jeśli chodzi o dubbing, to bardzo chciałabym, żeby to nie był pierwszy i jedyny film, w którym wzięłam udział, mimo tego, że no i jak na pierwszy raz, to jest to dość...
1: Duża rzecz.
2: Dość duża rzecz.
0: Tak.
2: Tak, ale bardzo podobnie.

0: Podoba mi się ta praca i chciałabym spróbować swoich sił w kolejnych projektach.
1: A gdybyś teraz sobie mogła wyobrazić, przypomnieć sobie jakieś swoje ulubione bajki, to jaką postać najchętniej byś zdubbingowała?
0: Postać, która już istnieje.
1: Postać, która już istnieje, no. Mm.
2: Bo mówiłaś wcześniej, że dużo tych bajek Disneya, wiadomo.
1: Właśnie, tak, zastanówmy się, co by byłeś takim twoim, wiadomo, że teraz się pewnie
2: my dwaj się zastanowimy za ciebie, tak?
1: Tak, my też o tym pomyślimy.
0: Okej, myślę, że to jest Disney Pixar akurat, ale Merida Waleczna, to jest też taka postać.
2: Okej. Co cię łączy z Meridą Waleczną? Kręcone włosy z pewnością,
0: starsza siostra.
1: O, no znowu pojawia się znowu ten motyw.
0: Tak, też jedną z moich ulubionych bajek Disneya jest Kraina Lodu, też siostry. Podążanie za swoim, znalezienie swojego ja. To jest chyba bardzo lubię to właśnie w bajkach, to odnajdywanie siebie. Chociaż mam wrażenie, że to jest w większości disneyowskich bajek takim motywem
2: przewodnim. No tak, to jest taki leitmotyw, odnajdywanie siebie. Tak, no, tak. Myślę, że bardzo istotne w życiu każdego z nas prawdopodobnie. Teraz się zrobiło poważnie.
1: No ale to miejmy nadzieję, że Disney już w tym momencie pisze scenariusz o właśnie takiej tematyce, do którego będziesz mogła podłożyć głos.
2: W tym momencie nie mam pomysłu na postać dla ciebie tak bezpośrednio, ale tak trochę jak w amplua Dominiki Kluźniak. Trochę. Aktorki głosowej też.
0: O!
2: No, ja bym tak powiedział.
0: Okej.
2: No.
1: Ja nie mogę się w żaden sposób odnieść.
2: Marcin nienawidzi aktorów po prostu.
0: Okej.
1: To akurat jesteś spoko. A gdzie w takim razie w tym wszystkim jeszcze miejsce dla muzyki?
0: Na razie jest.
1: No i jak to widzisz? Jak zamierzasz rozwijać tą część swojej kariery?
0: Piszę cały czas. Tworzę nowy materiał, bo dawno dla słuchaczy, oprócz dubbingu też śpiewam, tworzę muzykę i piszę ją też. I dawno mnie nie było właśnie w takim solowym repertuarze, dlatego teraz powoli wracam, weszłam do studia z producentem, robimy utwór, którym bardzo się ekscytuję i na razie, jako że w dubbingu jestem po raz pierwszy, jest to pierwszy projekt, to miejsce na muzykę jest bardzo spore, ale trochę liczę na to, że będę musiała, lubię mówić, że chcę mieć taki problem, że nie będę miała czasu i będę musiała bardzo upychać rzeczy, że to jest że to jest coś, z czym mogłabym mieć problem, że będę miała tyle rzeczy na głowie, że ciężko sobie poukładać.
2: Zobaczycie, jak Iris za 3 lata nawinie jak Avizo, tako, to będzie inna rozmowa. Teraz posłuchajmy za to kawałka rdza, właśnie Iris i Marcin Przybyłowicz przecież.

0: No nawet o tym utwór.
1: Marcin Jankowski już tutaj wchodzi o tym, już obgaduje poprzednich gości. No. Nie jest to żadna prawda oczywiście.
0: Oczywiście nie było niczego niestosownego w niczym.
1: Po prostu
0: mówiłem.
1: Iris nam powiedziała, że już nie chce z nami rozmawiać.
0: Ale jednak tu jest.
1: Tak? No. A, widzisz, ten mikrofon ci później otworzyli, no. Możemy tak zostawić bez, no. Skoro sama chciała się nie odzywać.
0: W tym wszystkim najlepiej jeszcze wyzywała nas od staruszków, moi drodzy.
2: Przepraszam bardzo, nie ciebie, tylko kolegę.
0: Okej. Okay. To w sumie między nami spoko.
1: Dziadziuś, no ja już tutaj tak. No.
0: Iris jest z nami w studiu. Rozmawialiśmy dużo o dubbingu, a nawet możecie posłuchać nagrania, jak Iris podkłada głos pod dinozaury, które dzisiaj dostaliśmy. Ale teraz czas odejść od tego, co na ekranie, i czas przejść do tego, co na słuchawkach, w głośnikach, przy mikrofonie.
1: Przeciwnie się do dubbingu.
0: A niech mnie, znowu celny jak nigdy. Adam Smolarek, proszę państwa.
1: To pytanie brzmi, skoro słuchaliśmy kawałka rdza, jak spiknąłaś się z Marcinem Przybułowiczem?
2: Wow. My się poznaliśmy na takim kampie songwriterskim z AX-u i później, kiedy szukałam producenta razem z moją przyjaciółką Marii, która mnie prowadziła przez jakiś czas artystycznie, przypomniałyśmy sobie, że znamy się z takim jego mościem, jakim jest Marcin Przybyłowicz. Marii do niego napisała i on stwierdził, w sumie fajnie się pracowało na tym kampie, to możemy coś spróbować. Bardzo, bardzo fajnie z jego strony, że zgodził się ze mną działać i bardzo się cieszę, że tak wyszło.
1: Też zrobić troszkę coś innego niż to, z czego go na co dzień znamy, dlatego tak, że to jest kompozytor muzyki do Wiedźmina, do Cyberpunka po części też, także nazwisko, które kojarzy się raczej z muzyką ilustracyjną na co dzień, a nie z piosenkami, ale tutaj się udało. No właśnie, ale z racji, że ja miałem okazję też cię widzieć na żywo rok temu na WROF-ie, to... Czy wolisz te bardziej organiczne piosenki, takie bardziej właśnie na instrumentach akustycznych, czy taki kawałek, jak posłuchamy sobie za moment z Villas?
2: Ja myślę, że 50-50. Okay. Że w moim sercu jest zawsze miejsce dla organiczności i dla elektroniki. I zawsze mówię, że... Bo moje utwory na platformach streamingowych bardzo różnią się od tego, jak gram na żywo. Gram w składzie akustycznym, w trio, pianino, skrzypce, wokal, a te wyprodukowane utwory to już jest faktycznie pełna aranżacja, dużo się dzieje i uważam, że to jest super, że można się wykazać w tych dwóch różnych nurtach i na żywo zupełnie inaczej brzmieć i produkcyjnie zupełnie inaczej, więc ja lubię trochę tego, szczypta tutaj, tam coś tam sobie, więc no, tak.
1: Trochę tamtego, dziękuję.
0: No, dziękuję. A powiedz, jaką teraz strukturę ma tak naprawdę twoja praca nad solową muzyką? Czy to jest...
1: Rysuj mu schemat, bo on...
0: Czy rzeczywiście skupiasz się, żeby przygotować jakiś album, czy raczej po prostu trochę bierzesz to z dnia na dzień i nagrywasz, kiedy najdzie chwila, czy rzeczywiście masz jakąś taką swoją rutynę twórczą?
2: Fajne pytanie. Piszę, jak przyjdzie mi coś do głowy, a kiedy mam już, powiedzmy, kilka utworów, to patrzę, czy faktycznie one się ze sobą łączą i zawsze w jakiś sposób się łączą, wychodzi na to. I trochę dzielę swoją twórczość na

0: na takie ery, na przykład moja epka, która wyszła w zeszłym roku Od serca do powiek, to była taka jedna era i teraz zauważam w moim pisaniu różnicę lekką od tego, co było wcześniej, że to sobie ewoluuje powoli, dlatego wiem, że te kilka utworów, które planuję wydać w... Już przyznam się, że planuję, że będzie to epka.
1: Epka kiedy będzie wydana?
2: Kiedy?
0: No, słuchajcie, zaraz muszę wyjść stąd, więc nie wiem, czy mamy czas tutaj tak przedyskutować to, aż...
3: Nie wyjdziesz.
0: Na pewno...
3: Zatrzymacie Mieszko.
0: Na pewno...
3: Mówiłem?
0: Tak, to prawda, nie wyjdę stąd. Na pewno będę chciała, żeby pierwsze single ukazały się jeszcze w tym roku, bo już już nie mogę czekać. I będzie to coś innego, ale będzie to coś podobnego, trochę tego, trochę tamtego, jak już powiedziałam wcześniej. I tak.
1: To będziemy trzymać cię za słowo.
3: Wszystko wiemy, czyli nie wiemy nic.
1: Ale trzymamy cię za słowo, że jeszcze w tym roku coś się ukaże i będziemy wyczekiwać.
3: Ja tylko na koniec powiem, że cieszę się, że teraz spotykamy się za sprawą Wajany, bo gdy wychodził kawałek, którego posłuchamy, czyli Cytryny w wersji tej drugiej, czyli z dopiskiem Posmak, to rozmawiałem z Villas o nim i właśnie powiedziałem, że bardzo lubię dialog waszych głosów i to, że moim zdaniem właśnie ty brzmisz bajkowo jak z Disneya i ona tak... W sumie, no właśnie, jesteśmy o to jakiś czas później i to już tak, tak jest, już jesteś w Wajanie. Także Iris była z nami w Radiowej Czwórce, dziękujemy ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy za nazwanie dinozaura, za dubbing.
0: Chodźcie do kina.
1: Za towarzystwo, za wyzywanie Adama.
3: Wszystko się zgadza. Zrobicie miłą, tak, dobrze, grajmy.

0: 15 minut pozostało do 21 do audycji Numera Raza, ale my słuchaliśmy kawałka, który wiesz gdzie był? W plotkarze.
1: Też był w plotkarze?
0: Tak. O, matko. Wszystko, cała muzyka świata była w plotkarze, poza Iry.

0: I raz była w Wajanie.
1: To prawda. Chromatics, utwór Cherry. Możecie też kojarzyć ten utwór jako Man of the Year, Schoolboya Q z legendarnej płyty Oxymoron.
0: Są takie kawałki, których gdy słuchasz tego oryginału, to myślisz sobie, okej, tu powinien wejść beat. Ach, to nie to!
1: Ale ja mam na przykład z utworem Cherry tak, że w zupełnie innych momentach tego słucham i to jest w ogóle

0: To są teledyskach.
1: Brzuszki to się nazywa, nie?
0: On może coś takiego.
1: No więc coś tak. Powinien o tym wiedzieć, bo na siłownię chodzi.
0: Schoolboy Q a Chromatics to są zupełnie inne rzeczy, ale równie fajnie. A my byliśmy na OFF festiwalu.
1: Serio?
0: Byliśmy, no. Przez 3 dni byliśmy na festiwalu OFF w Katowicach. Bardzo dziękujemy Arturowi Rojkowi za to, że nas wpuścił.
1: I kto to wymyślił, żeby iść do roboty w poniedziałek po czymś takim?
0: Tak, ale słuchajcie, no jednym z moich ulubionych koncertów na całym festiwalu, jeśli chodzi o polskich artystów, no to była Swada i Nichos. Moi drodzy, jakie to było nieziemskie. Oni jak tańczą, oni jak śpiewają, oni jak w ogóle wołają, oni są cudowni.
1: Tym razem poniechałem, ponieważ widziałem ich parokrotnie już i stwierdziłem, że tam gdzieś po prostu będę się kręcił, no tym razem na nich nie pójdę. Słyszałem próbę. I widziałem, już tam na próbie się bardzo dobrze bawili, także
0: tak, też super
1: polecamy.
0: Też super mieli stroje i to było naprawdę wyjątkowe, że naprawdę ładnie to wyglądało, no a został ze mną utwór na BSCD. I ten utwór ma bardzo ciekawy sposób, bo za każdym razem w refrenie inaczej akcentują słowo BSCD z innym, jakby z inną podziałką rytmiczną.
1: Była na BSCD, była, tak.
0: Na no więc rewelacyjnie jest to rozpisane, bardzo fajny utwór, dlatego z przyjemnością wam go za chwilę zagramy.

0: była.
1: Gdzie ona była?
2: No, na Biesiedi była.
1: A ja myślałem, że na Ofie.
2: Była też na Ofie. No, Swada i Nichos.
1: A Nichos to ona, tak przypomnijmy, że bo ludziom się często myli i myślą, że Swada to ona, bo się kończy na A. Nie, Swada to jest producent, a Nika to Nichos, tak.
2: Nichos, dokładnie.
3: Nichos nie mylić z Nachos.
1: Tak, no, ale oni piszą tak przy wydawaniu swoich płyt, że copyright Nichos i Nachos. Także tak, numer raz w radiowym studiu. Niespodziewanie w poniedziałek wieczorem.
3: Zupełnie niespodziewanie, bo przychodziłem akurat z tragarzami i wpadłem.
2: Bardzo fajnie, że wpadłeś. Wpadłeś, byłeś na jakiejś biesiadzie?
3: Nie, weekend spędzałem w domu spokojnie, tym bardziej, że w niedzielę tutaj audycja radiowa, więc no nie można za bardzo popłynąć.
2: No, oczywiście.
3: Ale ja nigdy nie byłem z tych, co aż tak bardzo...

0: Bardzo mocno płyną, więc bardzo chilloutowo, sobota, bardzo długi spacer, między innymi na imprezę do DJ Harpera, który grał na Wilanowie w Filanowskim Domu Kultury. Było bardzo seniorsko, ale bardzo sympatycznie, godzinkę sobie posiedziałem, no i potem z powrotem w drugą stronę, również z buta powrót na Wilanów, więc ponad 20 tysięcy kroków zrobiłem.
1: Tak.
2: Marcin, ty patrzyłeś na liczbę swoich kroków na UFie?
3: Nie patrzyłem. No ja nie patrzę na liczbę kroków.
2: Ja mam po prostu widżet na pulpicie, więc na głównym ekranie. I najwięcej jak zrobiłem, w tym roku słabo, bo chyba nie przebiłem 20 ani razu.
3: Okej.
0: Okay. Słabo. Jednego dnia czy przez cały
2: jednego
0: festiwal?
2: Dnia. Jednego dnia. Przez cały festiwal, błagam cię. chyba 19,5 to był jakiś maks u mnie. No.
0: Niektórzy słabo. Preferują na festiwalach często pozycje siedzące bądź też leżące.
2: Człowieku, ale to trzeba między scenami trzeba na strefę mediów.
0: No wiadomo.
2: Wiesz, ile kroków Marcin zrobił?
0: No nie wiem właśnie.
2: W towarzystwie Julki Święch, Dominiki Płonki.
0: Tak, żeście robili?
2: No oni w sobie chodzili.
0: Nabijaliście
2: kroczki. Tak, no.
3: Nabijaliśmy kroki, to prawda. No.
0: Pewnie mówiliście dużo o festiwalu, ja jestem ciekaw trochę jako boomer i zazwyczaj no, na takie festiwale nie jeżdżę. Dla laika, jakbym pojechał, to bym był zadowolony. W sensie laika, no wiadomo, że nie muzycznego laika, ale to jednak nie trochę moja muza. Czy byłoby coś, co by mnie tam zainteresowało?
3: Zdecydowanie. Myślę, żebyś się dobrze bawił na Earl Sweatshircie, który świetnie dał popis.
0: To faktycznie.
3: Świetny dał popis rapowy. Myślę, że spodobałby ci się palestyński zespół Dam, to była taka energia, którą możesz kojarzyć, no nie wiem, jakbyś trochę miał współczesne Fugees.
0: Okej. Okay.
3: Rewelacyjne to było. No i cóż, no na pewno wzruszyłbyś się na Arturze Werukaju.
2: A z Polski był Kaiser jeszcze, jeśli chodzi o raperów, ale to jest abstract rap też troszkę inaczej. Natomiast tak, Artur Werukaj, piękny highlight. Koncert.
3: A co będzie u ciebie w
2: audycji?
0: U mnie w audycji w pierwszej godzinie będzie Prykson Fisk ze swoją psiną chyba i ze swoją małżonką, ponieważ już tu dojeżdżają, ale że Prykson mieszka w Siedlcach, to ponoć zatrzymała ich burza, bardzo mocna, urwanie chmury, więc jadą, powiedzmy, żeby się nie spieszyli, że zdążymy
2: chyba
0: na luzaku
2: burza, co nas spotkała, no.
0: zrobić. Tak. A w drugiej godzinie myślę, że większość nowych rzeczy ze świata rapowego, zawsze coś uda mi się wygrzebać, coś szalonego, coś innego, więc dzisiaj myślę, że tak po prostu będzie.
2: A zatem numer raz już za moment w audycji, numer raz na fali czwórki naturalnie, a my
3: się żegnamy.
2: Żegnamy. Do jutra. Wiem, że będziecie tęsknić. Wszyscy tęsknimy. Gabriela Olszańska, Michał Piwowarek oraz my dwaj, czyli Jędrzej Rosiewicz i Zuza Zielińska. Do usłyszenia. Kończymy Arturem Werukajem z albumu Nowu do Urubu.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.
5: O nie, my tak nie gramy.

0: Minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: Pomimo, że godzina dosyć późna, bo po 21 już, to na dworze w dalszym ciągu bardzo ciepło, wręcz parno i duszno. Jak jechałem teraz do radia, to nawet przy otwartych szybach, jadąc te przepisowe 50 na godzinę, ten wiatr za bardzo przez okna nie wpadał, więc jest po prostu dosyć ciepło. Temperatura w nocy spadnie tylko do 17 stopni, więc noc również bardzo gorąca. No a jutro spadek, ponieważ tylko 22 stopnie w Warszawie, 10 stopni w nocy. Ciśnienie dzisiaj to 1011 hektopaskali i obecnie szybko wzrasta.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Kasia.
3: Hej, tu Domi.
2: Co robimy w poranki?
3: Przede wszystkim nie śpimy,
2: bo jesteśmy w radiu.
3: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
2: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
3: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
2: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
3: Pojedziemy z Wami do pracy.
2: Wyjdziemy na spacer z psem.
3: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
2: Bo u nas tydzień trwa 4 dni.
3: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
2: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: Po reklamie.
6: Tak jak my.

0: idea in the world how the world actually works.
1: Wolność nie umiera gwałtownie. Ona odpływa po cichu. Cisza staje się bronią, strach nową religią. Kto śpi z otwartymi oczami, nie wie, że już go nie ma. Ale ty wciąż oddychasz, wciąż słyszysz. Więc nie pytaj, czy masz siłę. Zapytaj, czy jeszcze wiesz, co to znaczy być człowiekiem.
2: Numer raz na fali.
3: Na fali.
4: Siemanko, witam serdecznie, 21.06, numer raz na fali, ja nazywam się oczywiście numer raz, no i płynę sobie na tej fali już od parunastu lat nawet, więc trochę już przepłynąłem, nie wiem czy ja rzeką płynę, czy jeziorem, czy morzem, w sumie nie jest istotne, jakimś akwenem, który jest po prostu bardzo fajny i niesie mnie, no bo jest po prostu tam dobra muzyka, no dlatego cały czas się możemy słyszeć, zmiana, no bo wakacje, więc wakacyjna ramówka w poniedziałki od 21 do 20. Już za chwilę wpadnie gość, ponieważ zaczęliśmy od tego gościa dzisiaj audycję, mianowicie Prykson Fisk, z którym pogadamy o wielu rzeczach, bo on płyt wydaje sporo, no ale to, co dzisiaj będziecie słyszeć, no to między innymi prawdopodobnie są to premierowe kawałki, nawet nie wiem, czy to nie będzie jakaś prapremiera u nas, no ale myślę, że z Pryksonem o wszystkim pogadamy, a co najlepsze, Prykson jako prawdziwy raper zawsze na koniec szykuje niespodziewanie. Szykuje taką muzyczną bombę, no i będzie po prostu rapował. A ja uwielbiam inicjatywę, z którą wychodzą raperzy, jak po prostu się pytają, ty stara, będzie można zarapować? Ja mówię, oczywiście, że tak. Nawet to pytanie nigdy nie powinno nie paść, ani z mojej strony, ani ze strony raperów, ponieważ raper jest takim narzędziem muzycznym i przy okazji człowiekiem, że no tutaj zupełnie to trochę inaczej wygląda niż taki słowotok, nie wiem, chociażby u radiowca, no albo u zwykłego człowieka. W każdym razie gadamy, gadaniem zarabiamy na pieniądze, zarabiamy na życie, pieniądze oczywiście, no i chyba to jest największy sukces, jaki może być. No ale o tym też pogadamy właśnie z Pryksonem, bo no dużo się dzieje u tego gościa, jak zawsze, tym bardziej wspólny kawałek, myślę, że płaszczyzn do rozmowy będzie dużo, no a co najważniejsze, prawdziwy hip-hopowiec krwi i kości. Ale zanim jeszcze Prykson Fisk, no to mam nadzieję zadowolę was utworami z Ameryki. Najwyżej trochę przerzucimy rozmowę z Pryksonem na kolejną godzinę. Nic się nie stanie, a wy posłuchajcie teraz Da Chill i G-Shit, a potem Sam Kretz z gościnnym udziałem Rusty Jacksa, Daddy Nota. Utwór nazywa się Two Shots. Jedziemy.
5: Stinky little bitch, she be acting moody till I bend over and put my finger in her booty. Got that act right, I'm a real nigga. Blow my honey Dutch with Patron Silver. She used to play square, now it's truth or dare. Now she love the bone crusher, she ain't never scared. All on IG, shaking everything everywhere. She don't care, throw that ass in the air, bitch. Sucking on my dick, that's a daily thing. Now lips around my shit like a wedding ring. Skeeted in her face like a sharpshooter. This nasty bitch love when I do it to her. I was up in Compton on the DL. Chopping up some game, me and BL. That Cadillac the same color as some seashells. Collect the money off the block and the retail.
6: Now, C-H-I-L-L. And it's that gangsta shit that you know so well. My caddy, he was born in 1983 with the pioneer slapping through the CBT. I'm the last of the extra, nothing gon' protect ya. Animal shit, I'm on my Hannibal Lecter. The gang no love, my aim go dumb. Niggas in Detroit say, hey, I know cuz. Homies in the shot say the chill post up. With all of the locs, got the AZ club. Shout out to the Bay and my niggas from the A.

0: 15 po godzinie 21, no i właśnie wchodzi to on, cała audycja całkowicie na żywo, Prykson wchodzi do studia. Prosto.
1: Siemano, brygada.
0: Siemanko, prosto z Siedlec przyjechałeś, z całą rodziną dzisiaj zabrałeś.
2: Tak, cała familia jest ze mną.
0: Całą rodzinę.
2: Witam serdecznie moją kochaną żonę, mojego kochanego pieska Luisa.
0: Tak, pozdrawiamy w ogóle, to, że przyszedłeś z pieskiem, to w ogóle super, bo ja mam w niedzielę audycję na cztery łapy, więc na pewno o pieska też trochę zagaję w dzisiejszej rozmowie.
2: Super, właśnie nie wiedziałem, bardzo mi sorry, ale po prostu mała ilość wolnego czasu nie pozwala mi ogarnąć wszystkiego, o co chodzi, ale wiedziałem, że właśnie ludzie cię odwiedzają z pieskami, więc mówię, tak. Jest opcja ci odwiedzić, bo my bez pieska, jak wiesz...
0: Nie ruszacie się.
2: Nie ruszamy.
0: Ale słyszałem właśnie o twojej małżonki, że pracujecie nad tym.
2: Tak, powolutku. Dzisiaj byłem trzeci raz. No. Wyszedłem na godzinę popływać sobie. Było bez darcia się ostrego, bez żadnych ekscesów, więc idziemy do przodu.
0: No właśnie, bo myślę, że ten lęk separacyjny to jest w ogóle duży problem też a propos psiaków, że ludzie za bardzo przyzwyczajają psa do siebie i potem jest kłopot. No ja mam tego farta, że mogę tego mojego fileta zabierać wszędzie, gdzie tak naprawdę jadę.
2: To super akcja. Ja ogólnie pracuję w domu, więc...
0: No to też.
2: Cały czas jakby, no nie ma opcji, cały czas jesteśmy razem i ja sam mam lęk separacyjny, jak nie widzę się z nim, więc rozumiem to. Słuchaj,
0: no.
2: to jest cała lista rzeczy.
0: Kolekcja.
2: Jak byłem, to jest kolekcja z półtora roku tylko. Jak byłem ostatnio u ciebie, graliśmy kawałki z tej płyty, jest to Dobre Życie, więc tutaj przekazuję tobie już jeden z ostatnich sztuk.
0: O.
2: Następna płyta, którą wydaliśmy, była to Hedora.
0: To był
2: chyba sierpień albo lipiec 2025.
0: Czyli rok czasu.
2: Dokładnie.
0: Album.
2: Ten album ma rok czasu. Mam nadzieję, że jeszcze wpadniemy z Hedorą pogadać
0: oczywiście
2: trochę na ten temat.
0: Oczywiście, że tak, jak najbardziej.
2: Serdeczne pozdrowienia, Marcin.
0: Tak.
2: Marcin Niemy, a.k.a. To jest trzeci album wydany w grudniu 2025, Hip Hop Zombie. Proszę cię bardzo. Tam jest właśnie feat z Eldoką, który chciałbym właśnie, żeby może jak się uda,
0: tak,
2: żeby
0: poleciał. Oczywiście, że posłuchamy.
2: Z tym Eldoką w głośnych ostatnich dni.
0: Z tym Eldoką? Kurde.
2: Ale żeby nie było, nie wybrałem tego kawałka po to, że, że ten tylko po prostu... No, jest
0: nie,
2: to...
0: no słuchaj, no szkoda by było też nie zrobić tego na przykład singla, no czy w ogóle...
2: Nie, no wiadomo, w ogóle ogólnie rzecz biorąc było to spełnienie mojego marzenia. Śmiałem się jak Leszek, bo Leszek przyjechał do mnie do domu nagle z Wrotka,
0: proszę,
2: więc w ogóle to była taka akcja.
0: Czymżeś go skusił?
2: Wiesz co, nie wiem, po prostu on odezwał się do mnie, mówi, dobra, zrobimy to, ale tylko w taki sposób, że ja przyjadę do ciebie i to zrobimy, nie?
0: Zdrowe podejście bardzo.
2: Więc taki licealny ja, jak zobaczył Leszka w progu swojego mieszkania własnego, to mówi, chłopie, no nie wierzę w to. Było to takie duże marzenie moje za czas, bo dużo, bardzo słuchałem Leszka, nie?
0: No.
2: Za czasów liceum, za czasów gimnazjum. Więc no naprawdę pogniotło mi to głowę trochę i później jeszcze to, jak widziałem, jak siedzi dokładnie w miejscu, w którym ja siedzę i piszę, spisuję, jak on siedzi i sobie dopisuje zwrotkę i mówi do mnie, dobra, wiesz, czekaj chwilę, ja tu ten, tu ty, gadaj cały czas. I on jakby, nie wiem, czy miał już część napisane i sobie dopisywał to, ale w czasie rzeczywistym rozmawiał ze mną pisząc, nie?
0: Okay,
2: więc
0: taki.
2: Więc nie dość, że wiesz, był rap, to jeszcze entertaining do tego, także ten.
0: Nie, no myślę, że w ogóle, słuchaj, po to też... myślę, robimy ten rap, żeby spełniać trochę swoje marzenia, żeby zapraszać MC, z którymi zawsze chcieliśmy nagrać, nie? A
2: słuchaj,
0: umacniając
2: brachu.
0: Swoją pozycję, też mamy tą świadomość, że ten gościu z nami nagra w ogóle.
2: W takiej sytuacji jak ja, że jakby ten rap jest po prostu moją życiową pasją, a ja nigdy nie przestanę go robić, nie dlatego, że tam kilka osób kupi tą płytę, a dlatego, że po prostu jest moją życiową drogą. No to stary, jest coś niesamowitego, no mi, wiesz, no mi 50 tysięcy złotych mi większej frajdy by nie zrobiło, chociaż na pewno by zrobiło, no ale...
0: No na pewno, tak by dodatkowo jeszcze było, to już w ogóle.
2: Tak, ale no nagrać z kimś takim, no niesamowita rzecz, w ogóle też bardzo fajny, ważny kawałek uważam, bo... Mhm. Tak

0: takiej właśnie pustyni blokowisk. A, i co najważniejsza rzecz. Przetrwać i wzrosnąć, Pricks on Fix, potem płyta, która wyszła dokładnie 4 dni temu.
1: Okay.
0: Miała premierę swoją na CD, bo jeszcze nie można jej słuchać ogólnie.
1: No właśnie, ja sprawdzałem i mówię, co z...
0: Jedynie single. Jeszcze się zastanowimy z moimi mordyczkami tutaj, czy w ogóle będziemy wrzucać tą płytę. Mm-hmm. Chciałbym taki ukłon dla wszystkich po prostu, którzy kupują fizyczne wydania, zrobić i chyba nie wrzucimy nawet tej płyty.
1: Okej, okay, czyli taki ekskluzyw trochę takich fanów... ludzi, którzy zbierają...
0: No robię na tyle albumy. Tej muzyki, że mogę sobie na to pozwolić, więc...
1: Dobrze, no to jak już tak się wymieniliśmy, to ja daję winyl specjalnie dla ciebie. To nie jest w żadnym wypadku tutaj jakiś prezent, przekupność, tylko po prostu, no już wisiałem Priksonowi tą płytę dużo czasu, długo od premiery płyty. No i się zdarzyło, więc mam nadzieję,
0: bardzo
1: że
0: jestem, bardzo jestem rad, bardzo dziękuję, bo od razu ją odpalę na pewno dzisiaj, jak wrócę, tylko rytualnie.
1: Dobrze. No więc... tak, bo masz gramofon, rozumiem, słuchasz muzyki na gramofonie.
0: Oczywiście, jak słucham, to tylko raczej na gramofonie.
1: Okej, okay, jeszcze chciałem tylko zapytać a propos Leszka, a propos Eldo. Mhm. Jak twoim zdaniem w ogóle to wypadło? Czy to było dobre? Bo jednak często też raperzy nie chcą być, nie chcą robić ukłonu w kierunku danej partii, w kierunku, no to jest prezydent Polski, więc z jednej strony, ale wiadomo, że też stoi za nim taka opcja, nie inna. Ja w ogóle mam coś takiego, że ja nigdy w życiu, nawet kolegów, którzy są po innej stronie, totalnie ja to odpycham. Jesteśmy kumplami i tyle. Nie gadajmy o tym, bo to nie ma sensu.
0: Nie, w ogóle. Ja w ogóle nawet bym nie zaczynał rozmowy o tym, jeżeli chcemy porozmawiać o tym, co ja bym zrobił, no to ja oczywiście nie zgodziłbym się na coś takiego, bo jestem apolityczny, ale ja nie wchodzę tutaj w rozkminki Leszka, szanuję go tak samo, jak go szanowałem i w ogóle nie wchodzę w takie historie. To ale w ogóle mnie to nie obchodzi. Nie?
1: Wyobrażasz sobie, tak jak tam siedzi twoja małżonka z psem, nie? I oni tacy dumni z ciebie.
0: Nie, no nie za bardzo. Nie za bardzo.
1: W sensie nie
0: chciałbym zaskarbić jakby tej sytuacji Leszkowi, bo...
1: Nie, w żadnym wypadku.
0: Ja jak to widziałem, szczerze mówiąc, to byłem dumny z tego, że
1: ja
0: jestem
1: tak
0: Polakiem.
1: Ja
0: tak samo troszeczkę łezka się zakręciła wokół. Zresztą ja nie jestem za żadną opcją polityczną, ale wcale nie uważam tego prezydenta za jakiegoś turbo złego.
1: Ja myślę tak samo. Bardzo, bardzo podobnie myślę.
0: I tyle. I może niech na tym może niech pozostanie.
1: Tak, na tym poprzestajmy. Dalej w politykę nie wchodzimy. Posłuchajmy w takim razie kawałka z Leszkiem.
0: Tak,
1: Pustynia nazywa się kawałek, także
0: tak, z płyty Hip Hop Zombie.
1: Yeah.

0: sensu o cokolwiek walczyć, bzdura. Wiesz, czy słowa trafiają na mury, ściany, kolejki, życiowe receptury, ścigają się szczury, kto będzie wielki. Jemy tłusto, dieta keto, szranki i konkury, tub zgłaszaj weto. Piekło, ziemia przeklęta, pustynia choć beton. Emocji nadmiar, uczuć wieczny niedosyt. Mało podatny grunt, nie pomagasz i nie prosisz. Nie licz na dużo, co warte łatwo stracisz. Zazwyczaj nie odczujesz, ostatnie światło gasi. Marzenia giną, za wydmą zobaczysz następną. Zwiędłe kwiaty dekorują ziemię przeklętą. Wstyd uklęknąć, kraj ludzi silnych, teatr. Wygrane totki nawet jeśli tylko w złudzeniach. Maski, przebrani gracze, giełdy pozorów. Wrzuceni w schemat i pozbawieni wyboru.
1: Przez pustynię idzie człowiek. Każdy krok jest ciężki, bo niesie więcej niż ciało. Niesie całe wnętrze. W sercu nosi kurz wspomnień, w oczach wypaloną nadzieję. Nie zawsze wie, gdzie jest, ale czuje, że musi iść dalej. Nie znajdziesz światła, jeśli boisz się ciemności, ale jeśli wejdziesz w nią świadomie, może właśnie tam usłyszysz siebie.
2: Tak, usłyszysz siebie. No właśnie, strasznie takie widzę ten skit, który jest na końcu kawałka, motywujący bardzo.
3: No taki. Tak, no ale czy o takich wielko realiach blokowisk wielkomiejskich, mm-hmm. Tak to może nazwę.
2: No właśnie, no bo jednak hip-hop się stamtąd wywodzi, ale niektórzy też przez lata pięknie oszukiwali słuchaczy, grając uliczny rap, a wcale nie byli z ulicy. I to jest dopiero fenomen, moim zdaniem.
3: To prawda, tak samo ile tam jakichś historii za tym stało, rządowych i tak dalej, jak tak. Się nasłuchałem ostatnio, że o Tupaku i o innych tam historiach, że no. To były tam... Ach, dobra, już nie chcę poruszać nawet tego tematu, bo to jest bardzo rozległy i głęboki temat, ale jak się zdaje sprawę, w jakiej głębokiej decepcji się jest w dzisiejszym świecie, tak. Bo na każdym kroku nas oszukują, to naprawdę człowiek się zastanawia, co będzie następne, no. Albo w ogóle jak głęboko jakby ta dziura sięga, nie?
2: Tym wiesz, bardziej. Kiedy się zmienia tak naprawdę prawda, która jest prawdą, nie? Bo to jest najgorsze. Myślisz przez cały, że to jest prawda, się okazuje, że jednak to nie jest prawda.
3: Tak, zauważ też, że właśnie prawda często właśnie się dopasowuje do opcji rządzącej bardzo, nie?
2: Oczywiście, że tak. Prawda czasu, prawda ekranu, prawda. Słuchaj, płyta jest dosyć głęboka. No można powiedzieć, że płyta z przekazem. Czyli rap taki, jak powinno się robić. A powiedz mi, czy ta płyta jest płytą dla ciebie, czy to jest płyta dla ludzi jednak też trochę? Bo tutaj jest mocna taka autobiografia twoja.
3: Tak, tak.
2: Wszystkim.
3: Jest mocna prywata. Oczywiście tak. To są moje osobiste tematy, ale jak najbardziej dla szerokiego jakby słuchacza. Mhm. Uważam, że jakby żyjąc w tych czasach mamy podobne problemy, podobne przemyślenia. Każdy z nas zderzył się z samobójstwem, jak nie we własnej rodzinie, to nie wiem, na osiedlu, w bloku, cokolwiek, albo gdzieś słyszał na ten temat. Każdy, nie wiem, miał kolegę, który albo kombinował coś z, nie wiem, z dealowaniem, albo bawił się w ciemne tematy, po których nie do końca może był świadomy tego, co go później czeka, że trafił tam, gdzie trafił i później też się skończyło to bardzo źle, no to też wiele, no to są po prostu życiowe historie, mm-hmm, które mm-hmm. Po prostu scenariusz napisało życie i jakby jest to też właśnie okazaniem tego, że po prostu te wszystkie ciężkie historie budują nas i oby tak było właśnie, że za każdym razem wstaniemy i będziemy silniejsi, tak? Mm-hmm. Dlatego płyta się nazywa Przetrwać i Wzrosnąć, tak?
2: Tak jest. No bardzo dokładnie. Motywujące słowa. A czy miałeś coś takiego, że napisałeś kawałek taki od serducha, jak wszystkie, i czy miałeś coś takiego, że jednak mówisz, kurczę, może za dużo powiedziałem, może to zbyt dużo wylewam z siebie jednak, żeby tego słuchacza obciążać. Czy chciałeś coś zmienić?
3: To ja właśnie mam wrażenie, że ja za mało go obciążam. Tak, ja tak naprawdę takie swoje prywaty to ja zacząłem wciskać w sumie dopiero niedawno, bo zawsze byłem taki raczej obok tych tematów, nie wiem, no, czy jakichś takich braga luźniejszych, czy takich ogólnospołecznych, w których łatwiej mi po prostu mówić o problemach czyichś, albo o problemach naszych, a nie o typowo moich, tak?
2: Mhm. Ale ja myślę, że twoje problemy pewnie pokrywają się.
3: No oczywiście, że tak.
2: Ludźmi,
3: bo... Dlatego właśnie ten projekt tak jest. Dlatego ten projekt jest na tyle jakby osobisty, że no jak widzisz, nie ma na nim gości oprócz mojej kochanej żony na refrenie i dwóch moich kochanych ziomków, którzy dograli katy, nie?
2: Okej. Okay.
3: Bo po prostu no nawet głupio by mi było kogoś zapraszać do tak osobistych rzeczy. No właśnie typu właśnie nie mówisz nic, numer pierwszy.

0: pierwszy, który tak. właśnie opowiada o tym, tak, mm-hmm. co mówiłem, czyli właśnie o samobójstwie mojego wujka. Mm-hmm. A tak naprawdę w szerokim obrazku i też wpływ mojego ojca, bo też mój ojciec jakby zapił się na śmierć, więc też można powiedzieć, że w jakiś tam sposób świadomie wybrał tą swoją śmierć, więc też w jakiś stopniu można powiedzieć, że było to samobójstwo. Mhm. Jakby... I to też jest taki inny, ciekawy sposób po prostu mój, nie może dosłownie, nie aż bardzo rozbierając się i tak dalej, ale no to był temat, który bardzo mocno jakby zmącił moją głowę mm-hmm. przez jakiś czas, jakby to było zawsze człowiek to traktował tak, no że to są jakieś opowieści, ale że gdzieś ktoś je słyszał, że to oczywiście, no, no tak, jak to może obok, dotyczyć tak, mnie, tak. jak może dotyczyć mojej rodziny, no i nagle przychodzi dzień w tym raz, dwa, trzy i zaczyna dotyczyć ciebie, mm-hmm. nie?
1: No zmienia się wtedy trochę.
0: To jest po prostu, kurde, no ciężkie mhm. to jest.
1: No tak, ale też umówmy się, muzyka, w ogóle pisanie tekstów dla ludzi, którzy potrafią te teksty pisać, jest naprawdę dobrą terapią, często
0: tak.
1: lepszą niż pójście do specjalisty.
0: Słuchanie odpowiedniej muzyki też.
1: Też.
0: Muszę o tym powiedzieć, że w tamtym czasie w ogóle moja kochana żona jest bardzo fanką Natalii Przybysz. Tak, Przybysz. Zawsze mm-hmm. mam problem, przepraszam.
1: Ale najmocniej. W ogóle się nie przejmuj.
0: Ja też bardzo doceniam jej muzykę. Mm-hmm. I na którejś płycie właśnie miała utwór... Kurczę, no mam teraz dziurę, nie jestem w stanie powiedzieć, ale jakiś utwór jej tak mocno mnie łączył po prostu z tą mm-hmm. duszą mojego wujka, że ryczałem za każdym razem, jak słyszałem ten refren.
1: No kurczę,
0: nawet byłem z moją kochaną żoną na koncercie mhm. i już minął duży czas na tyle, że aż tak bardzo mnie to nie ten, to i tak zaszkliły mi się oczy mhm. na tym refrenie. Zresztą no, sposób, w jaki ona śpiewa i przekazuje te swoje myśli i w ogóle jakie teksty pisze, no, bardzo głębokie, bardzo fajne.
1: Tak,
0: naprawdę jestem pod wrażeniem, a no można by z boku powiedzieć, że nie, no bo jednak wielki, gruby ham, Prince of Peace i tak dalej. Tak, a jednak tak. mam w sobie takie gołębie serdeczne duszko, które też musi zostać.
1: No gdzieś tam musi wylecieć czasami sobie,
0: tak,
1: no
0: oczywiście,
1: wiesz,
0: że tak.
1: na świat.
0: Więc właśnie no takie gołębie serduszko tutaj właśnie jest pokazane na tym projekcie, bo mm-hmm. niestety no już muszę powiedzieć, że następny projekt, który szykuję, będzie strasznie ciężkim.
1: Jeszcze cięższy?
0: Ale w sensie nie ciężkim życiowo, tylko takim ciężkim
1: bitowo,
0: w sensie, lirycznie.
1: Ja to lubię takie.
0: No to właśnie akurat. Będzie takie coś. Takie no. właśnie trochę hip-hop zombie, tylko okay. trochę jeszcze co innego.
1: No i bardzo dobrze, trzeba próbować i kombinować, żeby no też się nie zamykać we własnej szufladzie.
0: My to nic nie próbujemy, my mamy tutaj wytyczoną drogę od 20 lat i
1: dokładnie.
0: Cały czas ją idziemy.
1: Wydeptaną przez ziomków. Nie mówisz nic, kolejny kawałek.
0: Tak
1: może
0: jest.
1: Być...
0: To jest właśnie ten utwór, w którym opowiadam o samobójstwie.
1: Posłuchajcie,
0: o tym,
1: bardzo poważny temat, także posłuchajcie i wyciągajcie wnioski.

0: Intro, outro w hip-hopowych, na hip-hopowych płytach takie rzeczy funkcjonują.
1: U mnie na każdej płycie funkcjonują.
0: No właśnie, to jest w ogóle niesamowite, ale skity? Skity takie słowne?
1: Typowo skit chyba pojawił się na płycie Dobre Życie, tam jest razem z beatboxem i tam właśnie, i to na numer Dobre Życie, które się nazywa, i tam to jest taki skitowy numer, który zrobiłem z moim ziomeczkiem beatboxerem i robimy tam beatbox we dwóch w ogóle, to było śmiesznie.
0: No tak, no ty...
1: I bo wiesz, jeszcze jaką miałem rozkminę, mówię, kurczę, nie kojarzę chyba, żeby w polskim rapie jakiś beatbox został wydany na winylu. Może plaktofonika i ten, ale nie kojarzę nic innego, więc mówię, kurczę, fajnie będzie na własnej płycie, własny beatbox mieć do tego
0: proste,
1: kumpla.
0: No. Jeszcze poskreczować potem na tym beatboxie
1: jest
0: można.
1: Jest zajaweczka. Tak, tak, skreczuję też, także powoli już się szykuję do ogarniania albumu, w którym zrobię wszystko.
0: Wszystko?
1: Tak.
0: One man army.
1: Tak jest.
0: Totalnie. No, z jednej strony, patrząc na czasy, no możemy zrobić wszystko sami totalnie i nie musimy się prosić tak naprawdę nikogo o pomoc, ale wiadomo, że czasami ze wsparciem jakiejś dystrybucji zawsze jest troszeczkę
1: łatwiej. Nie, no to wiadomo, nie? Dystrybucja to wiadomo. Ale uważam, że jeżeli na tyle jesteś, na tyle wiesz, co to ma być, jak to ma wyglądać i tak dalej, że to nic. Execution. Tylko po prostu to robisz.
0: No tak.
1: Klocek po klocku. Nie tracisz czasu na niepotrzebne przestrzały, czy dostaniesz od producenta coś tam. Robisz sobie sam wiesz, to będzie to, tak, to będzie to.
0: No tak.
1: Pytasz sobie co 5 minut, czy to będzie to i to jest to po prostu.
0: I wszystko jest okay.
1: I powiem ci, przeszedłem, już mam tyle sampli, nawybierałem sobie już pewnie ze 100 bitów mogłem z tego zrobić, ale cały czas szukam, cały czas wybieram, cały czas jakieś tam bębny różne i tak dalej, więc po prostu zbroję się, żeby pewnego dnia zasiąść do tego i człowiek już nigdy żadnego producenta o nic nie poprosić,
0: no tak,
1: nie?
0: To też prawda. Ale bo wiesz, to jest fajne, robienie wszystko samemu, bo robisz centralnie pod siebie, jednak mi się wydaje, że czasami fajne jest to spojrzenie trochę z boku tego drugiego człowieka, który coś ci powie, ewentualnie podpowie. Ty akurat jesteś, no tak jak nawet nagrywaliśmy na moją płytę.
1: No mówię, właśnie chyba, że jesteś bardzo określony jak
0: dokładnie. I ty miałeś swoją destynację, swoje ścieżki i mówisz, nie, ja to muszę zrobić sam, tak jak ja lubię. No i zrobione było to genialnie. Bo te wszystkie głosy w backgroundzie, Nazgul, który tam pod koniec się mówi, kurde, to jest po prostu niesamowita moc. Takie kolorowanie kawałków jest też w ogóle dla mnie genialne i te wszystkie FX-y czy fraglesy.
1: Ja też zajmuję się home recordingiem od 25 lat, więc to też jakby jest swego rodzaju... domowe mistrzostwo,
0: no,
1: można to nazwać, nie? Bo to są lata spędzone. Ostatnio się flexowałem tym, że to jest 21 fizyk? Fizycznie, 21 fizycznie wydana płyta,
0: Jaczko.
1: A 30, którą zrobiłem ogólnie, 30,
0: no kurczę,
1: nie?
0: Panie kochany.
1: 30 płyta, którą zmiksowałem, zmasterowałem i tak dalej, bo to nie tylko nagrałem, bo ja się zajmuję też miksem i masteringiem, a teraz jeszcze do tego zajmuję się wideo, więc wszystkie klipy, które są do nowego albumu i w sumie w zasadzie wszystkie, oprócz Hedory, jak i klipy są, to są moje, nie?
0: Trochę jak Bartek Koko,
1: jeżeli chodzi o
0: możliwości.
1: Bartek Koko też działa szeroko. No, ale... Bartek Koko działa szeroko. Pozdróweczka, Bartuś.
0: Tak, pozdrawiamy Bartusia bardzo serdecznie.
1: Zresztą na kempie wszyscy się zobaczymy. Wszyscy jeszcze się w ogóle zobaczymy. O tym nie powiedzieliśmy. No, o co tu
0: za
1: chodzi?
0: Za chwilę będziemy mówić. Słuchaj, ale ty jesteś tutaj dzisiaj, wiesz, grasz pierwsze skrzypce, więc trochę gadamy jeszcze o tobie. Bity na tej nowej płycie, przez kogo są zrobione w takim razie?
1: Bity na nowej płycie są stworzone przez takiego osobnika, który nazywa się Potem. Mogę tutaj uchylić

0: rąbek tajemnicy, czy rąbka, jak to powinno się powiedzieć. Ogólnie rzecz biorąc, to jest ziomek, który jest bardzo wyskillowany w jeżdżeniu na desce. Mhm. Ma też mega skilla w tworzeniu bitów, zresztą chyba słyszycie po singlach, chyba słychać to.
1: To prawda.
0: Więc niedługo też jakby szeroko można będzie o nim usłyszeć produkcyjnie. Mhm. A jest to Patryk Sacki, więc polecam sobie, jak macie ochotę, sprawdźcie sobie, bo gniecie niezłe triki.
1: Skąd?
0: Z Poznania.
1: Z Poznania.
0: Jest to normalnie pro skater, przez jakieś tam firmy sponsorowane i tak dalej, więc wjeżdża na grubo. Zawsze chciała mieć deskę rolkę w klipie, no też jakby spodobało mi się jego podejście, bo on mówi, słuchaj, rap rapem, deskorolka deskorolką, nie chciałbym mieszać jednego z drugim, więc nie zmieszaliśmy tego. Mm-hmm. No i też może nie powinienem go jakby może mieszać w to, ale nie mam za bardzo jak odesłać was do tematów muzycznych, bo to wszystko dopiero powstaje, tego konta i tak dalej, więc w zasadzie mówię, gdzie można zobaczyć, o co chodzi. A niedługo trochę więcej od niego na pewno się pojawi, jest to bardzo, bardzo utalentowany gościu i naprawdę masę produkcji, masę mega kozackich bitów tworzy i wiesz, to jest typu Zajawkowicz, że człowieku, wiesz, jest siedziane dzień, noc i dzień, noc robione. No. A ziomal ma, nie wiem, ze 22 lata, wiesz, więc...
1: Właśnie chciałem zapytać o wiek.
0: Jest duża w ogóle świadomość. W ogóle ja, jak pojechałem do ziomali z Poznania, bo tam trochę spędziliśmy czasu i kręciliśmy klipy i tak dalej, i tak dalej, no to słuchaj, ja się czułem z nimi jak z moimi ziomalami, z którymi się znał z 20 lat, a ja już mam 38 lat, a to są chłopaki po 21-22 lata, więc ja byłem w szoku, jaki bardzo 90-sowy tam klimat w ogóle i wiesz, to jak bardzo super. My się rozumiemy, nie?
1: Tak,
0: to w ogóle szok, że to jest gościu, którym ja po prostu, ja już pewnie rapowałem, jak on się rodził na zasadzie, a
1: no tak.
0: Podchodzimy do rozmowy i ja rozmawiam z nim jak z ziomalem, który po prostu kuma wszystko na ten, to jest mega, nie?
1: No super. To jest, no myślę, że tych historii by było sporo, ale utwór historię też
0: tak jest.
1: opowiada historię, więc posłuchajcie Prykson Fisk potem i utwór historię.

Samo życie znów bywa beztroskie, gdy tak kontakt tracisz z bazą. Lecę swobodnie w dalszy ciąg tej podróży. Dziś te chwile są owocne, dobry koncept na numer, więc frunę. Odmulam głowę, dziś

0: Bang.
1: 13 minut do godziny 22. Pryksan Fisk w studiu.
0: Siemano, brygada.
1: Siemano, elo, brygada. Dużo płyt przyniosłeś. A czy nie myślałeś nigdy, żeby zrobić płyty beatboxowej? Nie chciałeś być takim Razelem trochę? W sensie, wiesz, bo takiej płyty też nie ma. Ja na przykład wychodziły płyty Bladego Chrisa.
0: Jest. Jaka? Płyta została to jest kaseta, sorry.
1: Okej. Okay.
0: Coś tam, kurczę, wyjdę na kasztana, bo nie będę pamiętał tego, a dograłem się do tej płyty.
1: Okay.
0: Coś tam mordą. No, pomysłodawcą był Motyw Label, chyba jak dobrze czaję, chłopaki, którzy wydają, to jest w ogóle Grędziu tam z brygadą,
1: chłopaki, którzy
0: wydają kasetę, no i rozkminili sobie, żeby zrobić po prostu kasetę z beatboxem. No i tam jest chyba 20 kawałków różnych beatboxerów i właśnie jednym z tych kawałków jest mój, z tym ziomalem, który z tym samym, na którym nagraliśmy skit na płytę Dobre Życie.
1: No tak.
0: Więc jest płyta.
1: Więc jest, no dobrze, no to moja, ale rozumiem,
0: nie,
1: że...
0: Nie, myślałem, żeby to zrobić, nie. Straszne nudy to są. Sorry, chłopaki, ale nie, dla mnie to już są nudy, po prostu jedyna, beatbox spoko, ale raczej live na scenie, to jest coś takiego. Ja jakoś w ogóle mnie nie jara nagrywanie beatboxu. Ja nieprzypadkowo ten jeden skit jest, w którym robię beatbox na moich ostatnich 20 płytach, bo po prostu się tym nie jaram. To jakby uważam za taką insiderską akcję, wiesz. To... To mogę zrobić tutaj z dużą zajawką. Ale...
1: No ja bym chciał ci zrobić pod twój rap beatbox, ale nie umiem. Ja mogę zrobić tyś. Nie, żartuję.
0: Ty, ale to tyś całkiem było, nie?
1: Nie, czyli nowy dźwięk rozkminiłem. Nie, no trochę umiem, uczyłem się.
0: No,
1: słuchaj, z TikTakiem na 12 ławkach, potem z Bradym Chrisem się długo przyjaźniłem.
0: Nie, no to kurczę, to
1: wiesz,
0: klasa, to są wiesz, pionierzy, nie?
1: No, a zmienił się beatbox od tych czasów pionierskich w takim sensie
0: wiesz co, trochę
1: technicznym?
0: Ciężko mi powiedzieć, bo ja w ogóle w tym nie jestem, w sensie nie, coś tam czasem, wiesz, no na pewno poszło to do przodu dużo jakby wykorzystywania tych looperów wszystkich i tak dalej, ale w ogóle to już nie jest moja baza.
1: Okej. Okay. Czyli zostajesz w rapie, school, tak naprawdę. Możesz sobie przysponcić beatboxem na koncercie.
0: Tak,
1: albo
0: koncercik, dokładnie, ale raczej bez grubej wczówki na to. Bo to jakby uważam to za rzemieślniczą taką rzecz.
1: No tak. Ja nagrywam ostatnio często z Marcelem Borowcem, nie wiem czy kojarzysz. To jest też beatboxer w ogóle, taki... Okay. Myślę, że wizualnie go byś skojarzył, jakbym ci go pokazał.
0: No pewnie tak.
1: No i on ma taki bardzo znany serialu Klan. Serial Klan jest w ogóle w dalszym ciągu genialny. Tam role aktorskie są oscarowe.
0: Rozumiem, że cały czas ten serial idzie.
1: Cały czas, stary. I on jest cały czas
0: uniwersum trwa.
1: Cały czas jest taki sam w ogóle. Strasznie ciężko się ogląda. Mogę powiedzieć tylko tyle, żeby nie krytykować scenarzystów ani reżysera, ale tam
0: miło,
1: właśnie...
0: Miło z twojej strony.

0: Marcel dowiaduje się o tym, że jego dziewczyna jest w ciąży. Słuchaj, ja ci to puszczę, w ogóle ci to puszczę.
1: A, dobra, to? Czekaj, wiem, widziałem to.
0: No i...
1: Widziałem, czyli Marcel jest takim rudym chłopakiem.
0: Tak, dobra, z długimi włosami, ja albo kiedyś modelem.
1: Czaję.
0: A teraz jest lektorem, bo pracuje razem z nimi, nagrywa. To jest syn w ogóle Piotra Borowca, też takiego bardzo znanego głosu, no od wielu lat.
1: Na pewno kojarzę, jakbym zobaczył twarz, bo nazwisko skądś ten, ale nie jestem w stanie jeszcze z twarzą ten, więc a na pewno bym czekał.
0: Słuchaj, lektorzy...
1: Wielki szacunek dla panów lektorów. Tak. To jest super rzecz. Czasem też się trochę bawią.
0: No właśnie, to jest super, nie? Zamienić się jakiś
1: nie,
0: głos.
1: Nie, fajna rzecz. Ja to chcę jajca robię, ale ogólnie to jest fajna rzecz. Mieć świadomość własnego głosu i w ogóle
0: no,
1: pracować z głosem.
0: Oczywiście, tak, ale ty pracujesz z głosem, bo tak naprawdę
1: Pracuję trochę, ale nie na tyle jak ty pewnie, bo ty tam jakieś dubbingi pewnie robisz i tak dalej, nie?
0: Zdarzało mi się.
1: No mi jeszcze dubbingi. Się nie zdarzało żadnych dubbingów, okay. Chyba że sobie, więc no tak, jak
0: no
1: coś
0: tak,
1: to...
0: Tak.
1: Tylko raczej takie insiderskie rzeczy, ale to może jak jakaś opcja, jakbyście no chcieli właśnie skorzystać z tego głosu.
0: Może nowy głos córki tutaj.
1: A może tak, może nie, zadzwońcie do mnie.
0: Słuchajcie, jeżeli chcecie, żeby Prykson został lektorem czwórki, dzwońcie 22-645-2100.
1: I wciśnijcie 9 w telefonie.
0: Nic nie wciskajcie, po prostu mówcie, że chcecie Pryksona na
1: to,
0: lektora.
1: To, na dyrektora.
0: Słuchaj, fajnie, warto wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować innych rzeczy, bo to nie wiesz, kiedy się zdarzy ten moment, kiedy akurat strzeli i
1: oczywiście,
0: nagle...
1: Oczywiście. W ogóle trzeba być gotowym na wszystko, nie?
0: Trzeba być gotowym na wszystko. Posłuchajcie w takim razie Miłość, utwór z Komi, DJ Crocs, no i oczywiście potem...
1: Moja kochana żona, pozdrawiam serdecznie.
0: Tak, pozdrawiam bardzo serdecznie. 8 minut do godziny 22, a my jeszcze wrócimy do was po 22.
2: Gość tu patrzy na mnie z

0: Autopromocja.
1: The Gustibus. Audycja muzyczna, w której nie dyskutujemy o gustach. Po prostu gramy to, co się nam podoba. Niezależnie od metki, gatunku czy skali popularności. Będę przeglądał nowości, rozprawiał się z klasykami, słuchał swoich gości i wymyślał muzyczne tematy, jakich nie usłyszycie nigdzie indziej. Każdy wtorek od 21. Zapraszam, Bartek Czarkowski.
0: Autopromocja.
2: O nie, my tak nie gramy.

0: yo.
1: Minęła godzina 22.
2: Pogoda.
1: No spadło o 1 stopień, ale niestety w dalszym ciągu dość ciepło. Oczywiście było to przerwane burzami przelotnymi, no i oczywiście opadem deszczu, ale na razie deszcz raczej się nie pojawi ani dzisiaj w nocy, ani jutro. Jakość powietrza jest dzisiaj w miarę dobra, nie jest może satysfakcjonująca bardzo, ale jest dobra. Ciśnienie to 1011 hektopaskali, obecnie szybko rośnie, a wiatr

0: Lekka bryza wieje z północnego zachodu.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
5: Tak jak my.

5 minut po godzinie 22, no i wyjątkowo przekraczamy godzinę, ale myślę, że tutaj to nic w sumie wyjątkowego, bo Prykson ma tyle rapu, że po prostu nie dało się nie zamknąć tego w jednej godzinie. Dobrze, słuchaj, no tych płyt tak naprawdę trochę wydajesz. Nawet tutaj na tym Spotify'u patrzę, 3 płyty w 2025 roku. Czy idziesz za ciosem i dalej chcesz tyle robić? Czy to się... nie chcę tutaj mówić o opłacalności, bo myślę, że to każdy ma swój świat i swoją drogę. Ale z drugiej strony sukcesywne bycie jest czasami warte tej

0: i świeczki, która się
1: nie,
0: jednak
1: no na
0: wypala.
1: Pewno warto być, że tak to nazwę, na bieżąco. Ja chyba w 2024 nie zrobiłem płyty żadnej. Mhm. I odczułem mocno to. Zresztą do tej pory to odczuwam. Jakby spadło troszkę zainteresowanie w tym czasie. I ja realnie, jak chciałbym utrzymać to zainteresowanie wśród ludzi, no to co roku jeden projekt jest minimum, nie? Żeby tam coś...
0: No właśnie, no bo ta droga w ogóle z tego undergroundu, w ogóle nie wiem, czy teraz jest jakakolwiek droga, bo dzisiaj...
1: Moja droga to underground, więc tutaj nie ma, to jest po prostu sposób robienia taki, taki a nie inny. Mhm. Po prostu dużo muzyki, nie zawsze jakby jestem w stanie, bo to wiadomo, no jeden rok wygląda tak, inny rok wygląda tak, podejrzewam, że w tym roku będzie to jedyny projekt, jaki wypuszczę. No wszystkie obowiązki, dodatkowe zajawki i dodatkowe funkcje, którymi się zacząłem zajmować, po prostu na pewno na to nie pozwolą i ewentualnie może jakieś single polecą jeszcze w tym roku, ale na pewno no, trzech projektów nie zdzielę na pewno w tym roku. Zresztą ogólnie rzecz biorąc, te cztery projekty, które tutaj leżą, od samego początku miały być wydane w 2025 roku, ale no wiadomo, jest to dosyć ciężkie, że i tak niezłe zainteresowanie słuchaczy i w ogóle ludzi, że chcieli kupić te płyty i tak dalej, bo no, biorąc pod uwagę, ile tego było, no to super. To nie są duże nakłady, ale jednak nakładów już nie ma, więc,
0: no, ale to jest...
1: się sprzedały, nie? Więc no fajnie, super. No na pewno nie będę teraz tak leciał szalenie, bo jakby mniej czasu wolnego, ale to nie tak też, że wbijam się w stan spoczynku, bo to nie da się. Nie potrafię tak po prostu.
0: No właśnie.
1: Trzeba robić tą muzykę. Nawet jakby miała być dodatkiem do filmów, które będę robił, to będzie.
0: Ale słuchaj, no myślę, że dzisiaj to jest w ogóle patent, żeby no, być takim uniwersalnym żołnierzem troszeczkę. Ja nie mówię, żeby być uniwersalnym, żeby tu się kawałek siebie sprzedać.
1: Ale bardzo ładnie użyłeś tego stwierdzenia. Ja sam tego używam, że jestem uniwersalnym żołnierzem. Po prostu ja zacząłem używać tego terminu w sensie takim, że jestem w stanie nawinąć pod każde BPM. Więc czuję się trochę jak uniwersalny żołnierz, ale tylko w tym dobrym słowa znaczeniu.
0: Dobra, a czy w tym wszystkim, no bo tak naprawdę specjalizujesz się w tym ciężkim rapie, takim no poważnym, ciężkim rapie, ale masz też kawałki oczywiście bardzo przyjemne i wesołe. A czy myślałeś w ogóle, żeby zrobić jedną płytę taką eksperymentalną, zupełnie inną niż to, co robisz, żeby zobaczyć, jak ludzie zareagują na totalnie innego Priksona?
1: Jeszcze w ogóle nie miałem jakby... Nie miałem... Może kiedyś przyjdzie coś takiego, ale jakby jeszcze mnie nie zawiało w żadną z tych stron. Ja się trzymam mocno tego, co się trzymam. Ja słucham cały czas tych samych rzeczy, w sensie nie tam, że non-stop tego samego, tylko jakby cały czas w obrębie jednego, można to powiedzieć, subgatunku, no bo nie wiem, czy można to do końca rapem takim nazwać, bo to jest mocno undergroundowy, undergroundowi gracze. No teraz już też wychodzą na...
0: A kto na przykład? Weź rzuć jakimiś ksywkami.
1: No
0: takimi...
1: tak jak ostatnio, nie wiem, Aldivino, Estinak, Hidden Character, ostatnio Action Figure jest taki gościu, bardzo spoko, zresztą w ogóle fajnie. To są chłopaki, którzy nie pokazują twarzy, nie? Tak samo właśnie. Hidden Character, to jak grałeś w Mortal Kombat kiedyś, to miałeś tą skminkę, że zawsze był ten taki szary gościu, czyli ta ukryta postać. No i właśnie to, ta ukryta postać przychodzi i nawija do ciebie. I gościu ma taką stylówę, tak jest w ogóle, taką niesamowitą robotę robi. Zresztą to jest brygada kumpli. Ci wszyscy MC, którzy powiedziałem, to jest brygada kumpli, więc a tych ludzi jest naprawdę masę. Ja w ogóle byłem takim fanem od lat, już od 2013 roku takiego Turbo Undergroundu zacząłem słuchać i słuchałem już bardzo, bardzo dawno ludzi, którzy na przykład teraz są popularni, czyli tacy ludzie jak Mondo Slate na przykład i tak dalej. To jeszcze 7 lat temu nikt o nim nie słyszał, bo mój człowiek, z którym działam z UK, po prostu robił z nim kawałki. I ja mówię, ojej, kurczę, ale ciekawy gościu. Mówi, stary, jak go nie znasz, to weź sobie go zobacz. Tam cztery płyty, jego sprawdziłem, to było, nie wiem, właśnie z 7 lat temu, z 8 lat temu, a gość dopiero w tym roku tak naprawdę jest gdzieś tam, nie wiem, czy na West Side Gunna płycie, czy kogoś tam, czy tych bardziej undergroundowych teraz mocniej znanych graczy. Więc no, spoko, nie?
0: No ja właśnie ostatnio mam taką zajawę, że jak zaczynam szykować muzykę do audycji, często zaczynam grzebać w tych celuściach internetu i napotykam na takie kawałki, które mają tam na przykład, nie wiem, 5 wyświetleń 3 dni temu. I tak, mówię, kurczę, jakie to jest, a na przykład super kawałek świetny, wiesz, fajny rap czy fajny wokal. Ostatnio grałem taką, Maria Victoria się pani nazywa, i znalazłem to zupełnie przypadkowo, tam właśnie było chyba z 15 wyświetleń. Nie, przepraszam, ja byłem pierwszy, który to w ogóle wyświetlił, a już było ze 3 godziny. No.

0: Oj, napisałem jej, że będę puszczał w czwórce ten kawałek w polskim radiu, więc tylko napisała, że bardzo dziękuję.
1: Super,
0: świetna
1: elegancko.
0: Rzecz w ogóle, bo czasami no, jest tyle tej muzyki, że naprawdę tak. Sporo nam przemija i nawet nie wiemy, że coś wyszło, a dowiadujemy się na przykład parę lat później, że ta płyta się tak. Okazała...
1: Niedawno miałem mocno zajawę na wyszukiwanie takich rzeczy. Teraz no mniej mam na to czasu, lecę bardziej po łebkach, po prostu patrzę po tych graczach, których lubię, po prostu po ich fitach, kogo zapraszają na fity i często sprawdzam tych ludzi, bo...
0: No tak, bo to często jest tak. Kolejna
1: i
0: droga.
1: I często się nie mylę odmaga. I później przechodzę z kolejnego albumu do kolejnego albumu, fity.
0: No.
1: I się okazuje, że nagle 40 nowych graczy jest i muzyki tyle, że ten, a naprawdę nikt ich nie zna, tych ludzi, nie?
0: No, to jest fajne.
1: Jak mówię, też jakiś czas temu miałem taką zajawę, żeby właśnie słuchać takich mniej znanych ludzi, zresztą do części z nich podbiłem, czy byśmy coś zrobili i tak dalej. I część z tych rzeczy wyjdzie za jakiś czas, bo też jakby nowy projekt, który szykuję, będą tam też właśnie zagraniczne fity.
0: Okay.
1: To tyle mogę powiedzieć.
0: To dobrze. Nie mamy już, wszystkie poleciały w tamtej godzinie, ale posłuchajmy Jay Ward i George Clinton, Snoop Dogg. Myślę, że bardzo fajny kawałek, a my za chwilę wrócimy, ponieważ Prykson Fisk na żywo będzie rapował w czwórce. Totalny ekskluzyw, więc
2: tak,
0: zostańcie z nami, moi drodzy.
2: You walk a million miles biting off one of my styles. Deftones in trillions, trashed by the trial of traumatic disorder, sort of relating the way I saw them. Death by battle, afford the postmortem. I caught them silhouetted, picked out to get it. Like an AK-47, I fired the rhythms and let it reload my lips and garb. To fit the job, shoot, slayed upon the head of a segregated house that hovered up, bobbered up with a friend to chat with me. Get that bullshit out of my face. I totally rapped my reply, attacking the guy who from this point on was doomed to die.

0: 17 minut po godzinie 22. Iron Sheik, Dead Ass. Piękna,
1: mocny numer.
0: No myślę, że dobre wprowadzenie do tego momentu, który za chwilę nastąpi, czyli do rapu na żywo w czwórce. Zawsze to powtarzam, bo ty jesteś chyba... No w tym momencie już się pojawiają raperzy, ale co zawsze w pryku lubię, że on po prostu się pyta, czy on może zarapować. A jak ktoś się pyta, to ja nawet mówię, stary, nawet nie powinienem się dopytać po prostu. Bo to powinno być naturalne, że każdy raper przychodzi i jest w stanie, ja nie mówię, że trzeba freestylować, bo to w ogóle też nie o to chodzi. Jeżeli ktoś się dobrze czuje na freestylu, niech freestyluje. A jeżeli możemy wykonać numer na żywo, pokazać swoje skille, nie tylko na scenie, nie tylko na
1: płycie. U mnie to będzie taki zlepek. Można powiedzieć, że w amerykańskim rozumieniu rapu, można powiedzieć, że to by był freestyle, bo
0: no tak.
1: U nich freestyle to nie jest po prostu jakby prosto z głowy, bo jest freestyle from top of the head, to wtedy się nazywa jakby freestyle na momencie.
0: Okay.
1: A freestyle to jest typowo po prostu, że nawijasz jakąś zwrotkę pod inny beat. Nie?
0: Okay.
1: Więc to będzie taki freestyle trochę w amerykańskim tego słowa znaczeniu.
0: Dobrze, będzie można podpisać freestyle w nawiasie jakby, co? Jak to robią prawdziwi Amerykanie. Dobrze, bo myślę, że ten freestyle zostawimy sobie na sam koniec, a
1: dobrze.
0: Jeszcze chciałem zapytać o koncerty, jako że teraz będzie próbka na żywo twoich umiejętności i skilli, to gdzie teraz będziecie można
1: najbliższy
0: zobaczyć?
1: Koncert oczywiście Hip Hop Camp, 21-22 sierpnia, dobrze mówię?
0: Tak jest.
1: Tak jest, sobota, niedziela.
0: A pamiętasz nazwę miasta?
1: Kralowice. Chyba jak dobrze kojarzę.
0: To jest 20 kilometrów od Pilzna.
1: Tak jest.
0: Tak.
1: W jakiejś tajnej bazie.
0: Dokładnie.
1: To brzmi jak miejsce dla nas.
0: No. Underground, tajna baza, kurczę.
1: Dokładnie, w lesie, człowieku.
0: Wszystko się zgadza, tak. Nie, ale myślę, że będą niesamowite emocje. Jeździłeś na kempy?
1: Oczywiście, ja już będę tam czwarty raz grał teraz. I to,
0: no
1: na tym, na tym pięknym kornerze. Serdecznie pozdrawiam Ryśka, Jerobeo, chłopaków z Gawalierii, którzy tam nas zapraszali zawsze i tym razem też nas zapraszają, więc serdecznie pozdrawiam. Bardzo fajnie, że zobaczy się te wszystkie mordy. 6 lat już ich wszystkich nie widziałem, a to jest naprawdę mocna ekipa. W ogóle ten festiwal. Ty byłeś kiedykolwiek?
0: Byłem. Raz grałem, raz byłem jako w uczestnik.
1: Cudowna rzecz. Ja 3 razy byłem jako uczestnik i później 3 razy grałem i teraz będę grał 4 raz. Graliśmy 2 razy jako Renegaci, ja raz jako Prixon Fisk i teraz 2 razy też.
0: No to słuchaj, myślę, że takich koncertów na takich festiwalach to każdemu artyście życzyć, bo niesamowity klimat. No i ten
1: piękna
0: hip-hop.
1: Rzecz, piękna
0: no
1: rzecz.
0: No i po tej przerwie myślę, że też będzie wyjątkowo. Szczególnie, tak, że zmiana miejsca, więc myślę, że to
1: się,
0: będzie
1: też
0: zupełnie...
1: mi się tak wydaje, że będzie wyjątkowo. Zresztą w ogóle tam klimat był niesamowity zawsze i jestem pewny, że uda się przeszczepić go w nowe miejsce.
0: A masz artystę, na którego najbardziej chcesz zobaczyć na tym kempie? Dlaczego jest to Freddie Gibbs?
1: Nie, akurat Freddie Gibbs nie. Akurat choć powiem tak, żaden artysta nie będzie na tyle zaskoczeniem dla mnie, bo już na każdym z nich byłem, na dobrą sprawę, bo i byłem na Conwayu, byłem na Alchemiście, Pink Sifu, o, to jest gracz, który chętnie bym zobaczył. A tak, no to zobaczymy, no.

0: wyniku. No pewnie wiadomo, że na Conwayu będę, wiadomo, że na Alchemiście będę, bo to są...
1: Nie wymieniłeś jednego zespołu, na który ja akurat najbardziej czekam.
0: Onyx?
1: Digable Planets.
0: Digable Planets,
1: tak,
0: okej.
1: Okay. To jest...
0: Właśnie, Onyx to jest koncert, na który muszę pójść, bo ile razy byłem na kempie, grali już pewnie ze 2 albo ze 3 razy, zawsze ten koncert był jakiejś strasznej porze, typu o 4, no, gdzie już o 2 godzin spałem.
1: No dokładnie.
0: Więc teraz o jakiejś normalnej porze będzie, okay. Więc na pewno przytulam się do Onyxów.
1: To idziemy, będziemy śpiewać.
0: Mordo, uważaj.
1: Dobrze, bardzo ci dziękuję, Prykson, że wpadłeś.
0: To ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Zawsze drzwi Studia Czwórki stoją otworem dla ciebie, ilekroć byś chciał wpadać. Tym bardziej tak zazwyczaj jest,
0: bardzo
1: że po prostu się umawiamy i przychodzisz z nową muzyką. Teraz próbka tego, co Prykson potrafi na żywo, co będziecie mogli zobaczyć na kempie, jeżeli ktoś z was się wybiera. Jeżeli nie, no to możecie tutaj w Czwórce posłuchać.
0: Tak jest.
1: Prykson Fisk na żywo w Czwórce. Totalny ekskluzyw. Jedziemy.
0: Jedziemy. Elo numer, Prykson Fisk. Pamiętajcie, mordeczki, Hip Hop Camp. Widzimy się tam, robimy dobry zrzut. Yo, yo, yo, prawdziwy hip-hop będzie tam, ja. Więc 21-22, mordki, widzimy się. Hip-hop camp, Prykson Fisk. Numer raz.
1: Yeah.
0: Numer raz na fali.
1: Tak jest.
0: Jesteśmy na fali. A jesteś tutaj, jestem.
1: Jestem tu.
0: Ja, można troszeczkę głośniej bić?

0: Freaks and Fees.
1: Tak jest, zapraszamy serdecznie. Tak jest, to jest rap, moi drodzy, to jest najlepszy rap. Freaks and Fees. Dziękuję ci serdecznie.
2: Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie, dobrej nocy, mordki. I swear to God, you gotta feel this shit. Careful what you ask, it's what you might get. When you shooting for the stars, they hope you might miss.

0: lada.
1: Jaka minęła godzina 22.30, no dokładnie, ale już tak się sfokusowałem, bo ten występ miał być pod koniec tamtej godziny i mi się już tak pomieszało, że już jest w ogóle godzina 23, ale oczywiście nie, 22.31 na zegarach, no i my zostajemy w oparach rapu, co prawda nie takiego rapu, jaki zaprezentował nam przed chwilą Brixton Fisk, bo myślę, że tak na żywo, no Black Talks z The Roots, myślę, że spokojnie by tak zarapował, bo słyszałem go na żywca, ale dodatkowo naprawdę trzeba mieć, no nie dość, że dosyć pojemne płuca, no to jeszcze no, ekspresję w głosie i dykcję. I oczywiście czasami rapując bardzo szybko, nie jesteśmy wysłyszeć tego, co, o czym artysta rapuje, no ale zawsze można posłuchać jeszcze raz i wtedy się dowiadujemy. No myślę, że jednym z takich szaleńców amerykańskich jest oczywiście Busta Rhymes, który no, robi genialną robotę, jeżeli chodzi o używanie i wypluwanie słów, ale oczywiście wcześniej Big Punisher, czy wielu, wielu innych, którzy strzelali tymi słowami jak z karabinu maszynowego, a mi to zawsze bardzo imponowało. I też o to miałem spytać Brixtona, ale trudno, nie spytam, zostawiam pytanie na kolejny raz, jak wyjdzie kolejny album. A jak sam Brixton powiedział, może nie w tym roku, ale w przyszłym już coś się ciekawego pojawi. A ja was zapraszam teraz na Compton Avenue Steels z gościnnym udziałem Ty Dolla Sign. Where You Going? Tak nazywa się ten numer, a potem Above the Law i po prostu 100 spokesów. Posłuchajcie. None of you niggas got three hoes.

100 Spokes Above the Law, utwór no oldschoolowy, ale bardzo przyjemny. Ja lubię sobie odświeżać niektóre, szczególnie na przykład z soundtracków, bo czasami te kawałki gdzieś znikają albo po prostu rozmywają się w ilości muzyki. I ja często mam tak, że trafiam przypadkowo na jakiś kawałek, mówię, co to za kawałek? Przecież znam go dobrze, ale nie słyszałem go 20 lat. I okazuje się, że jest na soundtracku do jakiegoś filmu rapowego, który oglądałem może raz czy dwa razy, no bo nie był jakiś super, a soundtrack był po prostu genialny. Genialna płyta również, Soundtrack to the Streets, Kida Capri, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie wiem, czy Kid Capri słucha moich audycji, ale jak ostatnio oznaczyłem go na Instagramie, od razu polubił, od razu udostępnił, powiedział, że nowa płyta w ogóle, jak chce ocenzurowane kawałki, to on będzie mi przysyłał. I to jest niesamowita rzecz. Wczoraj gdzieś widziałem wywiad z BDS-em i po raz kolejny muszę powiedzieć, że BDS mnie jakoś strasznie po prostu, nawet może nie tyle, co wzrusza, co daje mi do myślenia przede wszystkim jako człowiek, ale też jako raper. I to wszystko, co też on mówi, no gdzieś tam jest taka niesamowita w tym mądrość. Fajnie, że młodzi ludzie go słuchają, że może też za nim pójdą. BDS przechodził przez różne okresy i mocno takie depresyjne, ale też w drugą stronę, że tej ekspresji było aż nadto. No, ale myślę, że tak bardzo jest w tym wszystkim prawdziwy, że naprawdę można mu chyba wierzyć. No, ja go nie znam osobiście, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć, ale słuchając jego słów jako rapera, jakiegoś autorytetu w tym momencie dla niektórych młodych ludzi przez akcję Cancer Fighters, czy wiele innych, których się udzielił, czy ostatnio podarowanie bardzo drogiego zegarka na koncercie swoim, jednej z fanek, która stała po prostu pod sceną i rapowała jego teksty. No myślę, że bardzo, bardzo wielkie serce i po raz kolejny to powtórzę, że bardzo bym chciał, żeby BDS kiedyś do mnie zajrzał do audycji. Może mi się to uda. Będę nad tym pracował. Wystarczy, że po prostu spotkam go na jakimś festiwalu i wtedy pogadamy. No ale na razie nasze drogi się nie

fell apart. Humpty Dumpty, Alisa. Nie wiem, czy mieliście takie wrażenie, że Alisa trochę offbeatowo rapuje. Chociaż dzisiaj podążyć za tymi trendami, za modą, zarówno taką, jeżeli chodzi o ubrania, przez muzykę i przez sposób, który można zaprezentować swoją lirykę, naprawdę jest tego bardzo dużo i pomimo, że my mieliśmy naszego głównego offbeatowca, czyli Żuroma, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, Andrzeja, no to jednak słysząc taki kawałek w 2026 roku, zastanawiamy się, czy przypadkiem AI tutaj nie pomyliło trochę tempa a capelli do instrumentalu, jaki był podpasowany. Pewnie nie. Tak sobie tylko wymyślam, bo ten kawałek jest prawdziwy. No, nie wiem, w jakim stopniu jest prawdziwy, bo nie wiem, jak Alisa swój głos tutaj wykorzystała, czy no, nie został podreperowany, bądź też ulepszony jakimś fajnym efektem typu vocoder albo autotune, no bo umówmy się, jest tego dużo i możemy robić z głosem, co nam się tylko podoba. No, oczywiście jest to raz fajne, raz mniej fajne. Ważne, żeby robić to chyba z umiarem, i z takim poczuciem estetyki. Myślę, że to dotyczy się wszystkiego. Chociaż patrząc na wystroje domów różnych ludzi, dla jednego estetyką są złote klamki, złote żyrandole i no wszystko w takim bardzo bogatym, marmury na podłodze i to jest piękne. A dla niektórych białe ściany, biały parkiet albo po prostu drewniany parkiet, drewniane meble i też jest pięknie. Ja myślę, że jestem z tych bardziej drugich. Nigdy nie podobał mi się taki totalny przepych w żadnym kierunku mojego życia. No i myślę, że chyba tak zostanę. Nawet gdybym miał tak dużo pieniędzy, to po prostu wybudowałbym sobie taką piękną chatę z drewna. To jest moje największe marzenie. I oczywiście bym to zrobił gdzieś w lesie, nad Potokiem Górskim. W sumie nie wiem, dlaczego nad Potokiem Górskim, bo w góry rzadko jeżdżę. Dobra, Mazury jakieś, no. Mazury albo ewentualnie Polskie Morze. Chociaż góry Jajury też nie byłyby złe. No, pomyślę jeszcze na tym, gdzie ta moja destynacja finalnie się dokona, ale myślę, że to jeszcze za dobrych parę lat. Moi drodzy, na koniec Styles P, Ghost You, kawałek nowy, jest to totalna nowość, natomiast potem będzie fajny old school Marco Polo i Terray Lifetime na gramofonach DJ Revolution, genialne skrecze, katy, świetny beat Marco Polo, no i cudowny rap Terray, więc zostańcie nawet chociaż jeszcze przez te 10 minut, ale polecam, żebyście zostali z czwórką całą dobę, bo będziecie mogli pewnie posłuchać bardzo fajnych audycji, które będą powtarzane. Także dziękuję wam za dzisiaj bardzo serdecznie. Trzymajcie się, dobrej nocy. No i tyle. Żegnam czule. Pa.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Kasia.
2: Hej, tu Domi.
1: Co robimy w poranki?
2: Przede wszystkim nie śpimy.
1: Bo jesteśmy w radiu.
2: Pogadamy o tym, co przyciąga uwagę, czym żyją ludzie i internet.
1: Będzie trochę o modzie, kulturze i nowych trendach z naszej bańki.
2: A czasem o rzeczach naprawdę ważnych, jak...
1: Jak to, co zjeść na śniadanie i gdzie udać się na miejski chill.
2: Pojedziemy z Wami do pracy.
1: Wyjdziemy na spacer z psem.
2: I udamy się na wakacje. Od poniedziałku do czwartku.
1: Bo u nas tydzień trwa. 4 dni.
2: Od 7 do 10. Czwórka. To słychać.
1: Zapraszają Kasia Dydo i Dominika Płonka.
0: Autopromocja. Ona czuje we mnie
3: pieniądze. O nie, my tak nie gramy.

0: gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łudziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez solę szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały writer's block. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi, że

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Idę ulicami, gapiąc się na panny chorze. Czarne płaszcze, czarne rury, no i czarne rosze. Rozbity a... przejść, choć zarabia marne grosze. Nie pytam, skąd ma hajsy. Jeśli chcę tańczyć, to bardzo proszę.

mogę zasnąć. Liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo. Szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem miejsce z kumplami do rana, ale z żonami przyszli.

cztery pułapki, najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie, oryginalcie. Wzrok twój zmienia właśnie moje linie.

teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy z tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgłę nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: 20. Nigdy im nie pozwoliłem na prosztamy imię. Nawet jak dostaję w plezim, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochaj lub nienawidź.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Yo, ilu mam ziomów na kradzież koni? A nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic. Stary żoli kiedyś poli i fuerta. Wszędzie miałem kienobym kiaboli i takich, co nazywam do dziś perełka. Mywałem długo, długi, dałem się skrótom kupić. Ja miałem ziomka, co zawodowo doprawiał sztuką kuki.

Ocknąłem się przy barze w lustrach, nikogo nie ma już w środku. I zamiast słońca na zewnątrz razi mnie pustka. Czy piłem do świątu jak w klipie Technotronic.

zdjęcie i płaczę se sam po kryjomu. Czwartego dnia wyjeżdżam Ferrari prosto przez szybę z salonu. Samemu się bawić, już tęsknię tu nawet do wrogów. Jak mogli mnie tak wszyscy zostawić, że znowu to wina nałogów? Z szampanem prowadzę se tramwaj, ja rano wybiegam se goły z Bristolu.

0: backhandem i grzecznie mu wołam: weź debilu to wyłącz. Po co Samary z Witkaca, tu taszczysz i jeszcze te trzy powerbanki. Nawet jak wrzucisz to z własnym, będziesz mieć tu max dwa lajki.
1: Chyba trzy.
0: Mnie nie licz, są odklejeni od ramy. Takiego Adama i Ewy Bareja nie skleiłby nawet na ćpany. Po pierwszym tygodniu wymiękam, myślałem, że sam nie wiem wiele o świecie, a oni mnie mają za mędrca i za mną się ciągną po pustej planecie.

mijają kolejne tygodnie. On chyba okazał się ciepły, bo nosi tu jakieś getry, co niby meczują mu do saszetki. Ona już chodzi bez majtek, on woli oglądać metki. Ja bym ją szarpnął, ale jak tylko coś powie, to robię się miękki. Poświęcę się w imię ludzkości, biorę niebieskie tabletki. I coś mnie ruszyło, że ponoć po mamie dziedziczysz gen inteligencji. Nie mogę więc podjąć ryzyka.

ostatni i smutni. Wracam do domu. Moja dziewczyna kochana jest zła, że wróciłem tak wcześnie. Biorę szampana, zaczynam jej opowiadać, jak zbawiłem świat przed nieszczęściem. Ona zakłada mi bana, daje mi smycz i każe wyjść z pieskiem. Tak już jest, ludzkość niewdzięczna jest zrana i nie zna się na bohaterach.

tego samba. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego.

Nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej, nic.

Może ty mi powiesz, która z nich ma sens. Ja jedno jestem pewny, jesteśmy niepodzielni. To moje podwórko, a już chodzę niepodzielni.

Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest niebo nad nami. Nie ma już nas, nie ma już nas. Jest piekło za naszymi plecami.

Czekaj, ktoś mi dzwoni. Nie mogę odbierać teraz, nie? Z wami rozmawiam. Nie odbieram. Dobrze. Rozumiecie?

0: prendas.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.
0: Gramy.